0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura bada, czy i w jaki sposób zatrzymany w weekend Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Były współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka usłyszał już zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
2: Zabezpieczono naprawdę poważny, ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
1: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
0: A Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Blisko 450 podpisów zabrakło Marianowi Banasiowi, by wystartować w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła także rejestracji Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Powodem była zbyt mała liczba ważnych podpisów. Na ten moment to 6 kandydatów powalczy o urząd prezydenta stolicy Małopolski. O szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
3: Są to dokładnie Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Jeżeli chodzi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, to ponad 3000 złożonych przez niego podpisów było nieprawidłowych. Marta Ratuszyńska natomiast zadeklarowała, że zebrała 78 podpisów, a Stanisław Kułach około 400. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy złożone przez Bartosza Bocheńczaka, Darię Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane.
3: Przypomnijmy, że Miejska Komisja Wyborcza ma czas do 14 września na ogłoszenie pełnej listy kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa.
0: Nowe informacje Komisja Wyborcza ma przekazać we wtorek po godzinie 18. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a debatę, którą z kandydatami na ten urząd przeprowadził nasz dziennikarz Marek Balawajder, zobaczycie na YouTube'owym profilu SuperEkspresu. Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces 3 policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa Sławomir P., mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
0: Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
6: W mojej ocenie, jak nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta sprawy stanu faktycznego mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
0: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Mimo pomocy medycznej zmarła. Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Popularna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel nawet do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na cenę paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
7: Analitycy przyznają wprost: nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
8: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
9: Drogo, ale nie mam wyjścia.
10: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
7: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
11: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
7: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
0: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy, do około 3 zł za litr. Po 2 latach od pożaru Marywilska 44 w Warszawie ma pozwolenie na budowę nowego kompleksu handlowego. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę gastronomiczną. Handlowcy nie kryją zadowolenia.
12: No jest radość, bo czekamy na to, żeby było nowe miejsce pracy, także zobaczymy, jak to będzie.
13: Nie możemy się doczekać, aż powstanie hala, bo też no, dużo klientów przez to straciliśmy i myślę, że dużo klientów czeka właśnie na tę nową halę.
0: Do rozpoczęcia wartej około 150 milionów złotych inwestycji brakuje jeszcze nowej umowy dzierżawy miejskiego gruntu. A przypomnijmy, w wyniku pożaru centrum handlowego w maju 2024 roku spłonęło ponad 1400 punktów usługowych i handlowych. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Znalazła się tam możliwość dla gmin tworzenia stref wolnych od tego typu usług. Na to liczą m.in. lokatorzy bloków w Zakopanem, gdzie w ciągu ostatnich lat zaczęły powstawać apartamenty na wynajem, a to znacząco utrudnia życie stałym mieszkańcom. Jednak wytyczenie obszarów wolnych od najmu turystycznego będzie możliwe jedynie na terenach, które obecnie są niezabudowane, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
14: Na pewno w istniejącej zabudowie będzie to bardzo trudne. I tutaj myślę, że mało kto by się odważył to robić. Uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
15: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta będzie mocno ograniczony.
16: Trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących. Jesteśmy drugą kategorią? Gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
0: Dodaje jeden z mieszkańców. Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają lokatorzy z osiedli w centrum Zakopanego. Są to głównie bloki z lat 60. i 70. Roboty humanoidalne manifestowały przed Ministerstwem Cyfryzacji. Androidy sprzeciwiają się zastępowaniu ludzi w pracy. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
17: Jestem Agibot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
18: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chronicie miejsca pracy. Chronicie miejsca pracy.
0: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, żeby rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku. Tymczasem człowiek o podjęciu niektórych prac w ogóle nie myśli. Mimo że bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%, to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
19: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
0: Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tymi zawodami brakuje. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
20: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
21: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
20: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
22: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
20: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
0: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
23: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
24: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
23: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
24: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
25: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
23: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
26: Zarobkami i to tyle.
1: studia?
2: Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
3: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
4: Przede wszystkim zarobki, no też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
0: Salon maturzystów w Łodzi potrwa do wtorku. A teraz o egzaminie, na którym ściąganie jest obowiązkowe. Trzeba korzystać z pomocy dydaktycznych, takiej jak smartfon czy sztuczna inteligencja. Wyniki tego egzaminu pokażą, na ile zdający radzi sobie z cyberbezpieczeństwem. O IT Fitness Test mówi nam Michał Kanownik z Cyfrowej Polski.
5: W ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średniego wyniku w skali Polski. Bardzo wysokie wyniki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w dwóch kategoriach.
0: To cyfrowe narzędzia i, tu zaskoczenie, media społecznościowe.
5: Jeśli chodzi o scrollowanie, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, mają już problem.
0: A test rozwiązać może każdy. Do końca października można to zrobić na stronie internetowej IT Fitness Test. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
6: Głodni bardzo?
26: Tak.
6: Co wybraliście?
26: Co dalej?
27: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj koteciki się życzy z ratatuj, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą mieć, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
26: Spróbuję, też spróbuję.
6: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
26: No.
6: To chyba dobrze.
26: No chyba.
6: Co sądzisz o tych zmianach?
26: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
6: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
26: No trochę tak.
0: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził nasz reporter Rafał Różycki. Głównym celem zmian jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży. I jeszcze zaproszenie na 8 rundę w Vox FM. We wtorkowy poranek gościem Wiktora Świetlika będzie publicysta Bronisław Wilczstein. Panowie poruszą najgorętsze tematy ostatnich dni, a to m.in. wygrana AfD w niemieckim Landzie, afera Zonda Krypto i afera w Trybunale Konstytucyjnym. 8 runda startuje minutę po 8. Natomiast pół godziny wcześniej poranny ring, w którym Wiktor Świetlik będzie rozmawiać z byłym członkiem Krajowej Rady Polityki Pieniężnej, profesor Elżbietą Hojną-Duch. Wywiad do zobaczenia na kanale Super Ring na YouTubie.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Piotr Skarga. Żywoty świętych. Nie treny Jana Kochanowskiego, nie dziady Adama Mickiewicza, nie lalka Bolesława Prusa, a właśnie Żywoty świętych Piotra Skargi to dzieło, które przez stulecia aż do połowy XX wieku cieszyło się największym zainteresowaniem czytelników. Może to przesada mówić, że książka ta była w każdym domu, ale niewątpliwie opowieści o świętych były w Polsce chętnie czytane. Najpierw wydano je po łacinie w 1577 roku, ale już 2 lata później pojawiło się pierwsze polskie wydanie. Co ciekawe, do roku 1644 książka ta miała 12 wydań. To było nie lada osiągnięcie. Większość pisarzy cieszy się, gdy ma drugie wydanie, a tutaj taki sukces. Książka ta jest więc interesująca już jako fenomen kulturowy. Jej treść jest oczywiście nie mniej istotna, ale spokojnie. Nikt nie każe ci uczyć się historii w 2 tomach, liczących łącznie ponad 1000 stron. Jednak warto znać kilka wybranych opowieści. Żywoty świętych mogą ci się przydać jako przykład realizacji pewnego bardzo popularnego w średniowieczu, ale i później, sam Skarga pisał w renesansie, motywu spisywania historii świętych w określonym kluczu. Oprócz tego, że święci byli jakby z automatu wyjątkowi, to historie ich życia także musiały takie być. Od samego początku do samego końca. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, co to właściwie jest hagiografia, jak się pisze o świętych i dlaczego Szymon Słupnik miał przydomek Słupnik. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Poznaj niezbędne minimum. Żywoty świętych Piotra Skargi to taki przewodnik po najważniejszych świętych Kościoła, który przeznaczony był zarówno dla niższego duchowieństwa, jak i prostego ludu, któremu najczęściej czytano takie opowieści, tłumacząc je z łaciny na język narodowy. Księga podzielona jest na miesiące, a każdy dzień w miesiącu opatrzony jest inną historią. W ten sposób przez cały rok można poznać całkiem obszerny kalejdoskop świętych. Tutaj nie chodziło jednak o konkretne historie, ale o naukę z nich płynącą. Tego typu żywoty miały przede wszystkim nawoływać do życia w zgodzie z nauką chrześcijańską i przedstawiać ogólny wzór cnotliwego człowieka i świętości, do której każdy powinien dążyć. Żywoty świętych obejmują bardzo długi czas. Pierwsi wskazani przez Skargę święci i męczennicy żyli w pierwszych wiekach po Chrystusie. Inni, na przykład święty Wojciech, to bohaterowie średniowieczni. Bohaterami są nie tylko polscy święci i męczennicy. W czasie, kiedy Skarga przygotowywał swój zbiór, nie było ich aż tak wielu, żeby wypełnić cały rok. Na początku było ich kilku, potem kilkunastu. W całej serii znaleźli się zakonnicy, pustelnicy, męczennicy, biskupi, żebracy, władcy. Są tutaj tak znane postaci jak święty Franciszek z Asyżu i mniej znane jak Hildegarda z Bingen. A teraz właściwe streszczenie utworu. Jak to już zostało powiedziane na początku, nikt nie oczekuje od ciebie, że będziesz znał żywoty wszystkich świętych na pamięć. Chodzi jedynie o to, abyś umiał na przykładzie pokazać pewną strukturę opowieści o świętym. Aby ci to ułatwić, przygotowaliśmy dla ciebie streszczenia 2 historii, które następnie omówimy w podsumowaniu. 5 stycznia wspomina się Szymona Słupnika i jego historię na ten dzień przytacza również Piotr Skarga. Szymon Słupnik urodził się w miasteczku Sizon w Syrii. Skarga od razu mówi o tym, że jego życie było wyjątkowe. Na początku dowiadujemy się, że Szymon w młodości pasł owce u ojca, więc nie wiódł jakoś szczególnie ekscytującego życia. W wieku 13 lat usłyszał w kościele fragment Ewangelii. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Młodzieniec wzruszył się tymi słowami, ale nie do końca je zrozumiał. Zapytał więc o interpretację starca, który stał obok niego. Ten powiedział mu, że pokora, łzy i modlitwa to najlepsze narzędzia w walce o zbawienie. Jeszcze lepiej, jak towarzyszy im samotność. Szymon, niewiele myśląc, pobiegł więc do najbliższego klasztoru i poprosił o przyjęcie do zakonu. Nie było to łatwe, ale ostatecznie udało mu się przekonać opata. Szymon w klasztorze rozwijał cnotę pokory. Ponadto stał się tak obojętny na uroki świata, że w tym nakierowaniu na życie pozaziemskie nikt mu nie mógł dorównać. W
klasztorze wszyscy jadali co trzeci dzień, Szymon co szósty. Po jakimś czasie urwał kawał liny i przewiązał się nim tak mocno wokół bioder, że lina zaczęła się wrzynać w jego ciało, które z kolei zaczynało gnić. Kiedy zakonnicy zorientowali się, co się dzieje, wyleczono mu rany, a potem wydalono z klasztoru, bo ta surowość wobec własnego ciała zaczęła innych niepokoić. Przez jakiś czas Szymon tułał się po górach, a potem wszedł do wielkiego wąwozu i tam spędzał czas na modlitwie i pieśniach. Po jakimś czasie opat klasztoru rozkazał go odszukać. Kiedy go w końcu znaleziono, zabrano ponownie do klasztoru. Jednak nie pomieszkał tam długo. Za miastem znalazł bowiem opustoszały domek, w którym spędził 3 lata. Potem nałożył na siebie 40-dniowy post. Chciał nawet, aby go zamurowano na 40 dni, ale nie znalazł chętnych do pomocy. W końcu uprosił, aby go zamurowano z 10 bochenkami chleba i odpowiednią ilością wody. Po 40 dniach okazało się, że niczego nie tknął. Szymon powtarzał ten post przez kolejnych 28 lat. Po 3 latach zbudował sobie domek pustelniczy na jednym z górskich wierzchołków. Co ciekawe, domek nie miał dachu, a sam Szymon kazał się za szyję i prawą nogę przykuć do skały. Chodziło mu o to, aby nie schodzić z góry i nie odrywać swoich myśli od nieba. Pewnego razu odwiedził go biskup, który zwrócił mu uwagę, że człowiek własną wolą, a nie łańcuchami wiązać się powinien. Szymon nakazał więc natychmiast się rozkuć. Sława Szymona rozeszła się daleko i wiele osób przychodziło, aby go zobaczyć. Jedni szukali pocieszenia, zrozumienia lub pomocy. Jeszcze inni chcieli dotknąć jego szaty, bo uważali go za kogoś wyjątkowego. Niektórzy podobno potajemnie ucinali mu kawałki szat. Nie podobało się to Szymonowi, kazał więc zbudować sobie słup kamienny. Z czasem coraz wyższy. Najpierw na 6, a w końcu na 40 łokci, czyli ponad 20 metrów. Na tym słupie mógł właściwie tylko stać. Miał bowiem tak mało powierzchni, że nie dało się na nim leżeć ani nawet siedzieć. Tak Szymon przeżył 37 lat. Modlił się, wygłaszał kazania, uzdrawiał chorych, wspierał ludzi swoimi radami, ale nie pozwolił się czcić. Gromadziło się wokół niego coraz więcej osób, ale byli i tacy, którzy nazywali go dziwakiem. Niektórzy podejrzewali go także o chęć zdobycia sławy. Biskupi i opaci wystawili go więc na próbę. Wysłali posłańców z nakazem natychmiastowego powrotu do klasztoru. Szymon jednak zareagował błyskawicznie, udowadniając tym samym swoją pokorę. Biskupi więc dali mu spokój. Szymon przez wiele lat stał na jednej nodze. W drugiej, która była wcześniej przykuta do skały, zagnieździło się bowiem robactwo, płynęła z niej ropa i generalnie nie było z nią najlepiej. Ale Szymon nie pozwolił jej leczyć. Cały czas spełniał również swoją posługę wobec tych, którzy do niego przychodzili. Doradzał królom i ganił ich, jak na przykład cesarza Teodozjusza, który zabrał chrześcijanom kościół. Ogółem mówiąc, Szymon miał bardzo duży wpływ na lud. Do samego końca nie pozwalał się leczyć. 3-krotnie tracił wzrok i 3-krotnie odzyskiwał go po modlitwach do Boga. Po jego śmierci, 2 września 459 roku, ciało przyszłego świętego do Antiochii niosło 6 biskupów, a zgromadzony wyjątkowo tłumnie lud już domagał się jego relikwii. Przy grobie Szymona cały czas działy się cuda. Szybko wybudowano tam również piękny kościół. Wielu innych naśladowało świętego Szymona, ale nikt nie był aż tak zdeterminowany jak on. 23 kwietnia wspomina się świętego Wojciecha, pierwszego biskupa Polski. Ojcem świętego Wojciecha był sławnik, pan grodu Libice, leżącego na pograniczu Polski i Czech. Był wyjątkowym człowiekiem, prawym i mężnym. Matką Wojciecha była zaś rodzona siostra polskiej królowej Dąbrówki. Święty Wojciech był więc bratem, co prawda ciotecznym, ale jednak bratem Bolesława Chrobrego. Poza tym miał 6 rodzonych braci. Spośród nich wyróżniał się niezwykłą urodą i żywą wyobraźnią. Został oddany na wychowanie biskupowi Albertowi, który bardzo pokochał Wojciecha za jego charakter i gotowość do nauki. Od najmłodszych lat okazywał także wyjątkową pobożność, więc nikogo nie zdziwiło powołanie go do stanu duchownego. Po święceniach z Niemiec, gdzie wtedy mieszkał, wyprawiono go do ojczyzny, czyli Czech. Tutaj Wojciech od razu został następcą biskupa praskiego. Już jako biskup na kapłana wyświęcił także swojego brata Radyma, który od tej pory cały czas mu towarzyszył.
W Czechach w tym czasie panowało ogromne zepsucie. Wojciech robił więc wszystko, aby lud sprowadzić na dobre tory. Niestety przychodziło mu to z wielkim trudem. Mimo to nie poddawał się. Sam świecił przykładem. Pościł, umartwiał się, gorąco się modlił, odwiedzał chorych i więźniów. Wszystkie swoje dochody przeznaczał na jałmużnę dla najuboższych. Sam, zupełnie nie jak biskup, chodził w wyjątkowo nędznej odzieży i jadł mniej niż skromnie. Niestety, zamiast zachęcać do poprawy, wszystkie te zachowania budziły jeszcze większą nienawiść rodaków do biskupa. Po 6 latach posługi Wojciech opuścił Pragę i udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Wcześniej wstąpił do klasztoru benedyktynów w Kasynie, gdzie opat namawiał go, aby zamiast iść na niebezpieczną pielgrzymkę, wdział habit zakonny. W końcu przekonał do tego i Wojciecha, i Radyma. W klasztorze nasz bohater wyróżniał się cnotliwością, pobożnością, gorliwością w realizacji obowiązków i pokorą. Jednak po 4 latach przyszło poselstwo od papieża z prośbą o powrót na biskupstwo w Czechach. Podobno prosili o to sami skruszeni Czesi. Wojciech oczywiście usłuchał papieskiego rozkazu i udał się do Pragi. Niestety poprawa Czechów nie trwała zbyt długo. W Pradze rządził Bolesław Rudy, sprzymierzony z rodem Wrzowców, którzy nienawidzili rodziny Wojciecha. Kiedy w kościele u biskupa schroniła się kobieta ścigana przez swego męża za cudzołóstwo, mimo zakazu biskupiego chroniącego wszystkich, którzy znajdą się u stóp ołtarza, Wrzowcy wdarli się do świątyni i zabili kobietę. Przysięgli zgubę rodowi sławników, a Wojciech musiał uciekać z Pragi. Jeden z jego braci udał się po pomoc do cesarza Ottona III, który walczył wtedy z Bolesławem Chrobrym. Cesarz nie spieszył się z pomocą dla sławników, ale król polski żywił tak wielką sympatię do biskupa Wojciecha, że przyjął jego brata w poczet swoich najznakomitszych rycerzy. Niestety to tylko rozsierdziło przeciwników rodziny Wojciecha. Zdobyli jego rodzinny gród i wymordowali 4 jego braci z rodzinami. Tymczasem prześladowany biskup powrócił do klasztoru w Rzymie. 4 lata później przyjechał tam na koronację Otton III. Tak, ten sam, który nie udzielił pomocy rodzinie Wojciecha. Jednak gdy poznał jego samego, pokochał go z całego serca. Jeszcze raz przekonano Wojciecha do powrotu do Pragi. Wcześniej nasz bohater 2 miesiące mieszkał na dworze Ottona. W ciągu dnia nauczał cesarski dwór, wieczorami i nocami żarliwie się modlił. W końcu udał się do Pragi, ale zanim tam dotarł, dowiedział się o wymordowaniu rodziny. Zamiast więc do Czech, udał się na Węgry. Tutaj zaczął nauczać pogańskie ludy, co od dawna było jego pragnieniem. Wielu nawrócił i ochrzcił. Pomagał mu oczywiście Radym. Potem przeniósł się do Krakowa, gdzie również krzewił chrześcijaństwo. W końcu zaś przybył na dwór Bolesława Chrobrego do Gniezna. Król bardzo mu sprzyjał. Sam Wojciech dokonał niezwykłych nawróceń. Na tym nie kończy się jego wędrówka. Potem udał się do Gdańska, następnie do ujścia rzeki Pregli, do królewca zamieszkałego przez Prusaków. Niestety w tym ostatnim miejscu nie czekało go gościnne przyjęcie. Podczas kolejnego dnia wyprawy wędrowcy usnęli na tak zwanym Romowym, czyli miejscu poświęconym pogańskim bożkom, na którym nie wolno było nikomu przebywać. Zgraja pogan ich otoczyła i powiodła do swojego arcykapłana. Ten uderzył włócznią w pierś Wojciecha. Wojciech cały czas się modlił i prosił o łaskę dla swoich oprawców. Spadło na niego 7 włóczni. Biskup wyzionął ducha. Radyma i jeszcze jednego towarzysza puszczono w końcu wolno. Brat Wojciecha udał się do Chrobrego, aby ten pomógł mu odzyskać ciało biskupa. Król wysłał poselstwo do Prusaków. Zgodzili się oddać ciało pod warunkiem, że dostaną tyle srebra, ile będą ważyły zwłoki. Bolesław się zgodził, ale tutaj nastąpił kolejny cud, bo ciało ważyło właściwie tyle, co piórko. Król Bolesław przeniósł zwłoki świętego Wojciecha do Gniezna i pochował je w kościele katedralnym. Tutaj zaczęły dziać się cuda, a Otton III udał się z Rzymu na pielgrzymkę do Gniezna. Tak nim wstrząsnęła wieść o męczeńskiej śmierci Wojciecha. No dobrze, czas na podsumowanie. Literatura średniowieczna wykształciła kilka modeli osobowych, które konsekwentnie promowała. Był to dobry i sprawiedliwy władca oraz odważny i prawy rycerz. Z tymi dwoma modelami większość społeczeństwa z jasnych przyczyn nie mogła się raczej utożsamiać. Inaczej było ze świętymi, którzy wywodzili się z różnych stanów i różne były koleje ich losów. Przede wszystkim zaś historie te były dużo ciekawsze i dawały autorom większe pole do popisu niż historie o królach i wojownikach. Sama
liczba cudownych zdarzeń, jaka mogła towarzyszyć świętym, była nieporównywalnie większa od zdarzeń, które mogły się przydarzyć nawet wyjątkowemu wojownikowi. Tak właśnie powstała hagiografia, a więc inaczej żywotopisarstwo, dział piśmiennictwa chrześcijańskiego zajmujący się opisywaniem biografii świętych i męczenników. Do działu tego niewątpliwie zaliczają się żywoty świętych Piotra Skargi. Opowieści tego typu zaczęły powstawać już w początkach chrześcijaństwa, ale największy rozkwit tej sztuki przypada na średniowiecze, choć hagiografia nie kończy się wraz z tą epoką, czego dowodem są właśnie renesansowe żywoty świętych Skargi. A jednym z najstarszych polskich utworów jest pochodzący z XIV wieku żywot świętego Błażeja. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że opowieści o świętych nie zawsze były zgodne z rzeczywistymi wydarzeniami. Bazowały oczywiście na źródłach historycznych, ale równie ważną inspiracją dla autorów były podania ludowe, legendy, baśnie i wszystkie inne podania ustne dotyczące danego świętego. A tutaj, jak się pewnie domyślasz, całkiem dobrze można byłoby prześledzić zabawę w głuchy telefon. Pierwotna historia w kolejnych przekazach mogła ulec tak dużym zmianom, że w ostatecznej wersji niewiele miała wspólnego z rzeczywistością. Żywotów świętych nie można więc traktować jako dokumentu, na podstawie którego można się uczyć, co który święty zrobił i jak przebiegało jego życie, bo w wielu momentach opowieść nie musi zgadzać się z prawdą historyczną. Piotr Skarga jest jednym z niewielu znanych autorów żywotów świętych, ponieważ w większości byli oni anonimowi. Jednak niezależnie od tego, czy znani, czy nie, wszyscy starali się ukazywać wzorzec osobowy, którego czytelnicy tych opowieści mogliby naśladować. Taką literaturę określa się mianem parenetycznej, pouczającej. Jej celem jest ukazywanie drogi do świętości. Jest więc to jakaś część literatury dydaktycznej i moralizatorskiej i w takim kontekście dobrze pamiętać o żywotach świętych księdza Piotra Skargi. Hagiografią zajmowało się wiele osób, jak się więc domyślasz, i jakość tych opowieści była bardzo różna. Niektóre okazały się chwilowym hitem, inne przetrwały wieki. Do tej drugiej grupy z pewnością zaliczają się żywoty świętych Skargi. W ramach hagiografii powstawały zarówno pojedyncze utwory, jak pewnie doskonale ci znana anonimowa legenda o świętym Aleksym, ale także większe cykle. Podobna do żywotów świętych Skargi jest złota legenda Jakuba de Voragine, czyli żywoty świętych na każdy dzień roku. Pamiętaj, że literatura wykształciła dwa główne modele świętego. Pierwszy to święty asceta, który na wezwanie Boga świadomie rezygnuje ze wszystkiego, co ma, rozdaje wszystkie swoje doczesne dobra, z własnego wyboru żyje w nędzy i ma tylko to, co ludzie przekażą mu w formie jałmużny. Pozbywa się także wszelkiej dumy, gotowości do walki z innymi. Cierpliwie znosi cierpienie, niewygodę, obelgi i upokorzenia ze strony innych. Wszystko po to, aby pozbyć się potrzeb cielesnych, które święty uważa za ograniczające ludzką egzystencję, za zwierzęcą, gorszą stronę ludzkiego bytu. Jest przekonany, że aby doskonalić duszę, musi pozbyć się potrzeb ciała. Drugi model to święty bojownik. Łączy w sobie zarówno świętego, jak i rycerza. To ten, który walczy w obronie wiary chrześcijańskiej, poświęca się w obronie uciśnionych wierzących, z odwagą i wiarą w Boga staje na polu bitwy. Wzór ten jest ściśle związany z wyprawami krzyżowymi, kiedy rycerstwo Europy było masowo wzywane przez Kościół do walki z muzułmanami. Ile świętości było w tych wyprawach krzyżowych, pewnie dobrze wiesz z lekcji historii. Każda opowieść o świętym miała dość podobną strukturę. Chodziło bowiem o jak najlepsze zaprezentowanie sylwetki danego świętego. W średniowieczu wypracowano więc schemat opowieści, który jak najlepiej miał oddawać wielkość świętych. Na początku opowieści, najczęściej w prologu, autor wyjaśniał, dlaczego chce opisać żywot danego świętego. Akurat Skarga robi to na końcu swoich opowieści. Z reguły autor od razu podkreślał także swoją nieudolność i prosił Boga o pomoc w napisaniu dzieła. Pierwszym elementem opowieści były narodziny świętego. Oczywiście zawsze nosiły znamiona cudowności. Coś się niezwykłego wydarzało przy ich okazji. Często święty był długo wyczekiwanym przez rodziców dzieckiem. Opisując dzieciństwo świętego, zwracano uwagę na jego ogromną pobożność już w tak wczesnym okresie życia. Młodość była najczęściej momentem objawienia się powołania do świętości. Z reguły jednak młody z woli rodziców zawierał małżeństwo, ale nie było ono konsumowane, wieńczyły je śluby czystości.
Święty w końcu opuszczał żonę i dom. Tutaj trzeba zaznaczyć, że większość świętych w tamtym czasie była ludźmi bogatymi. Opuszczenie domu wiązało się więc z rezygnacją z bardzo konkretnych dóbr doczesnych. Święty żył w ascezie, umartwiał ciało i cierpliwie znosił prześladowania ze strony innych. Jego życiu towarzyszyły liczne cuda, które kronikarz zawsze skwapliwie opisuje. Im więcej, tym lepiej. Zdarzało się, że święty otrzymywał stygmaty. Śmierć czekała go albo świątobliwa, przypominająca zaśnięcie, albo wręcz przeciwnie, męczeńska. Kronikarz nigdy nie pomijał cudów związanych ze świętym, które miały miejsce już po jego śmierci. Nie każda opowieść musi mieć wszystkie wymienione przed chwilą elementy. Jak sam słyszałeś, cudownych narodzin u Szymona i Wojciecha nie było. Chodzi jednak o ogólną charakterystykę losu świętego. U Piotra Skargi każdy żywot świętego jest wyrazem niezwykłego heroizmu i przykładem niezakłóconej wątpliwościami decyzji. Jego bohaterowie są przykładami konsekwentnego podążania do życia w świętości. Do każdej historii Skarga dołączał tak zwany obrok duchowny, czyli komentarz zwracający uwagę na kluczowe cechy świętego, które warto naśladować. Tłumaczył także sens kultu danego świętego. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Piotr Skarga żywotów świętych nie napisał tak zupełnie od zera. Zresztą zgromadzenie materiałów dotyczących tylu życiorysów świętych zajęłoby mu pewnie pół życia. Korzystał z łacińskiego kompendium Lorenza Suriusa. Posiłkował się także innymi źródłami. Przywoływana wcześniej złota legenda Jakuba de Voragine była co prawda w Polsce znana, ale nie przyswojono jej jeszcze na gruncie narodowym. Zrobił to właśnie dopiero ksiądz Piotr Skarga, który stworzył pierwszy w Polsce zbiór hagiograficzny. Jego popularność naprawdę z czasem nie malała, a wręcz rosła. Była to obowiązkowa lektura w kolegiach jezuickich i niektórych szkołach parafialnych. Tego typu księgi były skierowane przede wszystkim do duchowieństwa, a później ewentualnie do szlachty. Mniej wykształconym czytelnikom opowiadano tę historię albo odczytywano na głos. Warto pamiętać, że twórczość Skargi była przez późniejszych autorów chwalona przede wszystkim ze względu na kunszt językowy. Sposób, w jaki pisze Skarga, jest naprawdę niezwykły. Łączy bowiem ze sobą wzniosłość i potoczność. Buduje bardzo długie i skomplikowane retorycznie zdania, a momentami wyjątkowo prostą składnię. Raz przypomina wielkiego stylistę językowego, innym razem bliżej mu do staropolskiego gawędziarza, jakim był na przykład Mikołaj Rej. Nie bez powodu język Skargi chwalili ludzie oświecenia. Żywoty świętych cenił sobie także Adam Mickiewicz. Z czasem czytali je ludzie nie tylko wykształceni, ale i ludzie prości, których niejednokrotnie to właśnie ta pozycja wprowadzała w świat książek. Początki europejskiej hagiografii sięgają okresu wczesnego chrześcijaństwa. Podstawowym źródłem były wtedy Acta Martyrum, inaczej Gesta albo Passiones. Były to sprawozdania z procesów i egzekucji wyroków na chrześcijanach. Inne słynne przykłady opowieści hagiograficznych to najstarszy zachowany utwór hagiograficzny Vita Antoni, napisane przez świętego Atanazego w IV wieku. Rozmyślania przemyskie z XVI wieku, czyli najdłuższy polski utwór hagiograficzny opisujący historię życia świętej rodziny, pokazujący Matkę Boską i Chrystusa w sposób nieco bardziej ludzki, a przez to bliższy przeciętnym odbiorcom. Legenda o świętym Aleksym, historia młodzieńca pochodzącego z arystokratycznego domu, który postanawia poświęcić życie na służbę Bogu i pomocy potrzebującym. Opuszcza żonę i żyje z jałmużny. Pod koniec życia trafia na schody swego domu rodzinnego. Nikt go nie rozpoznaje, służba go poniża. Umiera jako żebrak, wcześniej jednak spisuje historię swego życia. O jego świętości świadczą cuda dziejące się po jego śmierci. Inny słynny przykład opowieści hagiograficznych to żywoty świętego Stanisława i błogosławionej Kingi, Jana Długosza. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Rosną antyukraińskie nastroje w Polsce, atmosfera gęstnieje, to coraz bardziej słychać na ulicach czy w autobusach.
2: No wychodzi jedna pani, usłyszała, że my nie mówimy po polsku. Ja zaraz pójdę na was z nożami, będę was rezać. Staram się w ogóle nie mówić.
3: Oni sieją nienawiść, saskie świnie.
4: No ale to pan też teraz, wie pan, tak nieładnie tam o ludziach, proszę pana, się wypowiada.
5: My musimy pomóc najpierw swoim dzieciom, a później pomagać innym dzieciom. W Polsce niektóre dzieci chodzą w dziurawych butach.
6: Ja znam tylu Ukraińców, porządnych ludzi, ale bandziorów jest też nie mało. Ilu Polaków zamordowali?
7: W 22 roku ludzie mówili prawdę o banderowskiej Ukrainie, to ludzie wyzywali od Putinowców.
8: Wracajcie do Ukrainy, przepraszam, sprzedajcie do Ukrainy, no takowo. A tak 80% to super Polacy.
9: No to skąd to się bierze?
10: Ksenofobia, jakieś nakręcanie przez prasę też pojedynczych przypadków.
11: To mówię tam, sprzedaję do Ukrainy, ale ja każu, ja jestem Białorusinem, no sprzedaję do Łukaszenki.
12: To jest ta nienawiść między ludźmi. Mówią, że są wierzący, a przecież Jezus nauczał miłości.
1: Jeszcze kilka lat temu Polacy witali uciekających przed wojną Ukraińców z otwartymi ramionami. Dziś nastroje są inne. Dlaczego tak się dzieje? Co mówią Polacy? Co mówią mieszkający w Polsce Ukraińcy? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jest takie badanie CBOS-u, które pokazuje, że Polacy są podzieleni pół na pół. 48% Polaków wciąż popiera przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, ale aż 46% jest przeciwnych. Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, mówią, że zauważyli tę zmianę nastrojów.
2: Jestem z Ukrainy.
4: No właśnie, co? I czuje pani, że coś się zmieniło przez te kilka lat, że tak ludzie inaczej...
2: Widzicie, że zmieniło się. Ja przyjechałam do Polski 9 lat temu.
4: No właśnie.
13: A kto nakręca? Wy nakręcacie?
2: Staram się w ogóle nie mówić. Nie w autobusie, nie gdzieś w pociągu, no po prostu, no to różna bywa reakcja. Słychać, że ja nie jestem Polka, chociaż mój dziadek na przykład był Polakiem. No ja też częściowo jestem Polką. Była taka sytuacja, że przyjechała do mnie koleżanka z Niemców, ona to też pochodzi z Ukrainy. No i my po prostu byli w parku Wielonowskim, po prostu spacerowali, no rozmawiali. No podchodzi jedna pani, услышала, що ми не мовимо по-польську. Вона нам як зачала, що о, що ви тут робите? І одне, і друге. І попросту, що вона, я зараз пуйде на вас з ножами, буде вас резати. Якось так вона то повідала. Ну, то ви, ну, попросту, все наш спасер, то вже ніч доброго не було. Бо вона нам так кричала, за нами ходила, що що ви тут приїхали.
4: Здаржа ще часом, що якийсь полак реагує, власне, що стає в обороні, не вім, чи
2: що... Ну, у мене таких ситуацій не було. Ну, вірю, що так є, вірю в то. Для мене так от тяжко, коли то так до дівчин, до кобіт з дітьми, коли, о, що ви тут робите? Ну, направда. В Гулі не все вразить на Україну, бо я мам трохи діти. Ну, я боюся, наприклад. Ну, направда боюся. Там є небезпечно, попросту.
3: Вони роблять там пропаганду. Вони сіють ненависть. Саскі швіні ненависть сіють.
4: Ну, але то пан теж зараз, ви пан так неладне там о людях
3: ще
4: виповіда.
3: Пана, хіба не можна? Я мовлю щиро, то, що мислю, з того взгляду, що не можна робити того, що вони роблять. Правда? Więc pan się nie dziwi, że ja powiedziałem, bo można jeszcze powiedzieć.
4: Bo pan to mówił do pani, żeby się nie przejmowała?
3: Oczywiście,
4: bo...
3: że tak.
4: I że, a dlaczego politycy to robią? Dlaczego nakręcają te emocje według pana właśnie?
3: Proszę pana, dla sondaży, wybitnie dla sondaży.
4: Teraz jest właśnie afera, że oddaliśmy tam kilka rakiet do patriotów.
3: Ale zaraz, no widzi i... pan, wyjaśnione jest wyraźnie, że rekomendowała to nawet Stany Zjednoczone, Unia, i prawdopodobnie parę krajów europejskich oddało po parę sztuk tej broni, która im jest potrzebna bezwzględnie. A oni robią z tego aferę. Ja tylko jestem wściekły za to, że sieją nienawiść. Bo ciekaw jestem, jak oni by się zachowywali, gdyby Ruscy tutaj przyszli. Ciekawe, jak oni by się zachowywali. Jakby Ukraina upadła, pierwsi, przepraszam, troki i by uciekli. To są paskudni ludzie. Przecież to w ogóle powinni tą opcję zlikwidować całkowicie. Nie dość, że łobuzy przez 8 lat okradli Polskę. To, co oni zrobili, to jest ludzkie pojęcie. Przepraszam bardzo, bo mam
4: pan autobus?
3: Tak, tak.
1: Emocje buzują, a to dopiero był pierwszy przystanek autobusowy. Idziemy dalej, gdzieś tam w stronę Placu Szembeka w Warszawie.
5: Ja byłem od razu przeciwko przyjmowaniu obcokrajowców na takich zasadach, jakie były wtedy. Jak można dać im wszystko? Komukolwiek. Pomagamy mu przez maksimum pół roku, a później do pracy, płacić podatki, płacić ZUS i wtedy jest okej, wtedy nie ma sprawy.
4: No ale to teraz już się pokończyły te programy, już rzeczywiście jest tak, że 800 plus już dla pracujących tylko.
5: Wszędzie w Europie, gdzie kończy się dawanie za darmo, to Ukraińcy wyjeżdżają. No nawet z Islandii teraz kilka tysięcy ich wyjechało, bo skończyło się. Ja znam ludzi z Ukrainy. Powiem panu, że są tacy, którzy są super, ludzie, którzy rozumieją mentalność i to, co jacy oni są, bo oni są inni trochę niż my. A znowu my jesteśmy trochę inni niż na przykład Niemcy, tak? To idzie tak schodkowo. I niektórzy są naprawdę super fajni, a niektórzy są tacy, że po prostu to no, tragedia. No po prostu ludzie jak z innego świata. No, takie zwroty, dzień dobry, poproszę. Podchodzą do pana, zaczynają mówić po rusku. No kurwa, no to przynajmniej trzeba powiedzieć dzień dobry, przepraszam, czy mogę powiedzieć, czy mogę mówić po angielsku, czy po rosyjsku, a nie. Nawala do mnie po rusku od razu i co? No tak nie można. No. Ja wyjeżdżam za granicę. Mój ojciec wyjeżdżał do Niemiec do pracy za granicę, ale on uczył się niemieckiego. 12-15 godzin na dzień się uczył niemieckiego, żeby pojechać i coś wiedzieć, tak? A tutaj, no. Równo musi być. Nie mogą być traktowani inaczej Polacy, a inaczej Ukraińcy czy Rosjanie. Nasze dzieci mają mieć gorzej niż ich dzieci. Dlaczego? My musimy pomóc najpierw swoim dzieciom, a później pomagać innym dzieciom. W Polsce niektóre dzieci chodzą w dziurawych butach.
10: Oni są z naszego kręgu kulturowego, bliżej nam do nich niż do innych uchodźców, także akurat według mnie dobrze trafili.
4: Aha, że mówisz, że gdyby nie ludzie z Ukrainy tutaj, to byliby tu inni, tak jakby?
10: No tak to wyglądało w Niemczech, tak to by wyglądało pewnie u nas, no bo Polakom to nie chce się za bardzo niektórych prac teraz brać.
4: Aha.
10: Jest dużo lepiej niż na przykład to, co się dzieje w Anglii. No teraz są wielkie protesty przeciwko islamowi, temu, co nowi uchodźcy zaczęli robić.
4: No to skąd to się bierze?
10: Ksenofobia, jakieś nakręcanie przez prasę też pojedynczych przypadków, a przypadkiem to nie są ludzie, którzy wrócili z Anglii ze zmywaka i teraz się wściekają? Może to takie ziomki. Porozmawiajcie z jakimś Ukraińcem, poznajcie tych ludzi, zamiast wymyślać głupoty.
4: Rosną takie w Polsce nastroje antyukraińskie. Zauważyliście, że tak właśnie...
9: z Ukrainy.
4: A zauważyliście, że jest jakiś problem, że Polacy tak patrzą krzywo?
14: Ja nie pojął wopросa.
9: Jak Polacy do nas odnoszą? No jest takie, momenty jest. Procent to 80 to super. No, gdzie to 20, no bardzo zle, tak.
4: Także co i co mówią?
9: No, mówię, że wracajcie do Ukrainy, przepraszam, sprzedajcie do Ukrainy, no tak o. A tak 80% to super Polacy.
4: No tak, ale to dlaczego tak się dzieje, że tak właśnie, jak pani myśli?
9: Ja nie wiem, dlaczego to tak dzieje. Kiedy tutaj poszedł nowy prezydent, to tak zaczęło się, no nie wiem.
4: No to UPA się Polacy zdenerwowali.
9: No...
4: Może.
9: Nie wiem.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: To widać bardzo wyraźnie, że po decyzji prezydenta Zełenskiego, żeby nadać jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, w Polakach się zagotowało. Właśnie to chyba najbardziej odbija się na zwykłych Ukraińcach, którzy przyjechali do Polski, no i próbują tu normalnie żyć, bez polityki.
15: No chyba Ukraina sama jest temu winna.
4: Ale to mówi pan, że prezydent tam Zełenski, tak?
15: Tak, i te kurde UPA same uchwala i popiera.
4: No ale wie pan, to się odbija tutaj na ludziach, nie? Co tutaj żyją zwykłych.
15: No ale oni też popierają po części UPA.
4: Myśli pan?
15: Mieliśmy na stadionie przykład.
4: Tak, no to był tam taki jeden, co wyjął flagę i tam machał, tak.
15: Nie ale jeden, to... tylko kilku tam było chyba.
4: No tak. A pan jakie ma podejście tak do ludzi z Ukrainy, po prostu do takich zwykłych?
15: Ci, co przyjeżdżają, pracują i żyją tu normalnie, to niech przyjeżdżają, niech pracują. Najgorsi są ci, co przyjeżdżają i żyją, tylko pastią się na naszych podatkach, na naszej krzywdzie, to musimy zapierdzielać na nich. Najgorsi, mówię ci, co przyjeżdżają żerować na nas.
6: Ja znam tylu Ukraińców, porządnych ludzi, ale bandziorów jest też niemało. Ilu Polaków zamordowali? I to jest w porządku teraz?
4: Dlaczego tak? te nastroje tak się zmieniły.
7: W 1922 roku jak myślał? W 1922 roku ludzie mówili prawdę o banderowskiej Ukrainie, to ludzi wyzywali od ludnowców.
4: Było tak, że wszyscy z otwartymi ramionami, nie? A teraz się to zmieniło.
7: Ale pan mówi mi, jak mówiłem w 1922 roku, że jak prawda o Ukrainie i tam są pomniki Szuchewycza, Bandery i Konowalca.
4: To nikt pana nie słuchał.
7: No, to mi wyzywali ludzie. Dziękuję, do widzenia.
1: Białorusini to jest druga najliczniejsza grupa cudzoziemców w Polsce po Ukraińcach. Ukraińców jest ponad 1,5 miliona, a Białorusinów około 150 tysięcy. No to posłuchajcie teraz, jak to wszystko odbija się na Białorusinach.
11: Za dużo obcokrajowców, to w Warszawie w ogóle tam 15% we wszystkich państwach, kiedy za dużo obcokrajowców, to ludzie myślą, co ci ludzie odbierają u Polaków na przykład pracę, w górę idą koszty na mieszkanie, na nieruchomość.
4: I ludzie wkurzają.
11: Ale Polacy nie wiem про то, що ті люди заробляють для панства польського пеньонзи. То я, наприклад, плачу податки там близько 20 тисяч на рік. І не користуюсь там, наприклад, там медициною безплатною, ЗУСом, але тен ЗУС плаче. Ну то не вім, що то робить, треба, щоб люди розмовляли один з одним, щоб тих проблем не було.
4: А ти єсти з Білорусі?
11: З Білорусі, так.
4: І тобі ще теж достає przez te antyukraińskie nastroje, tak? Że ktoś tam słyszy czasem, że mówisz tam z akcentem i...
11: No tak, to mówisz tam spierdaj do Ukrainy, ale ja każu, ja jest Białorusinem. No spierdaj do Łukaszenki, ale ja mam ochronę uzupełniającą międzynarodową, bo mam żonę, dziennikarkę, która pracowała na telewizji polskim i była w więzieniu 4 lata. Ja też był w więzieniu i my nie możemy wrócić na Białoruś, bo...
4: Pójdziecie do więzienia.
11: Do więzienia pójdziemy, tak.
14: No jak rozmawiam akurat ze znajomymi z tamtych stron, no to mówią, że nawet boją się mówić w własnym języku już w miejscach publicznych, bo zaraz ktoś tam jakąś awanturę kleci. Wydaje mi się, że to polityka strasznie tutaj dzieli. No każdy jednak z kwestii politycznych chce osiągnąć jakiś tam cel, no i niestety najczęściej to obywatel na tym wszystkim cierpi. Wydaje mi się, że też bańki internetowe po prostu powodują też to wszystko. No bo jeśli ktoś faktycznie wyjdzie z domu, troszeczkę spojrzy na świat szerzej, no to zobaczy, że no w każdym kraju są fajni ludzie i są źli ludzie. No.
4: Twoje podejście się zmieniło trochę przez te kilka lat?
14: Nie, ja uwielbiam tych ludzi, ja dużo akurat z nimi pracuję i uważam ich za takich samych jak ja, więc...
4: A co to właśnie, gdzie pracujesz? Jaka to...
14: W hotelarstwie.
4: Nie masz problemu, że ci zabierają pracę albo tam...
14: No, jeśli tam mnie zabiorą, to znajdę sobie gdzieś indziej. Trzeba być zaradnym. Nie można patrzeć na świat, że o, tam mi pracę zabrali, to wszystko przez nich. No to trzeba poszerzyć swoje kompetencje chyba.
16: Nastroje się, mam wrażenie, że zmieniły, no bo na początku była tak zwana polska euforia, że wszyscy się do tego pchali tak na zasadzie, że wow, a później się to zmienia, te relacje się... No tak jak w związku się po pewnym czasie mogą też psuć, albo ktoś zauważa jak pewne wady tego związku.
4: Małżeństwo.
16: Tak jak małżeństwo, trochę tak to wygląda. Jeszcze ma te podłoże historyczne, więc to się zaczyna też wypuklać ta druga strona, ta strona historyczna.
4: Czyli takie wyciągamy brudy z przeszłości teraz jakby w tym małżeństwie.
16: No to jest konflikt małżeństwie, tak. No i to psuje jakoś tam relacje. No.
4: A jak to naprawić, wie pan, żeby było lepiej? W ogóle czy będzie, czy to warto, czy...
16: Nie, wydaje mi się, że nie można tego naprawić, to po prostu będzie tak jak taka sinusoida, raz lepiej, raz gorzej, tak?
4: On jest za tym, żeby rozwód brać, czyli
16: Nie. Trzeba szukać porozumienia zawsze, ale takiego zdrowego porozumienia, tak?
1: Na koniec zostawiłem wam płomienny apel pewnej sympatycznej emerytki. To będzie apel do polityków, do zwykłych ludzi, do Polaków, do Ukraińców, w ogóle do wszystkich.
17: Trzeba kochać ludzi, trzeba jak Bóg, Jezus kochał ludzi.
4: A, czyli nieważne, czy z Polski, czy z Ukrainy.
17: Oczywiście, trzeba kochać wszystkich ludzi. I szanować, bo jak my byliśmy, nam też przecież pomagali. Jak żeśmy wyjechali do Stanów, to nam nie pomagano, też inni pomagali nam.
4: No, a skąd te nastroje takie, jak pani myśli, że to się tak pozmieniało?
17: No jest ta nienawiść między ludźmi. No. Nie wiem dlaczego. Mówią, że są wierzący, a przecież Jezus nauczał miłości.
1: No i to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura bada, czy i w jaki sposób zatrzymany w weekend Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Były współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka usłyszał już zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
2: Zabezpieczono naprawdę poważny, ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
1: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
0: A Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Blisko 450 podpisów zabrakło Marianowi Banasiowi, by wystartować w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła także rejestracji Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Powodem była zbyt mała liczba ważnych podpisów. Na ten moment to 6 kandydatów powalczy o urząd prezydenta stolicy Małopolski. A o szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
3: Są to dokładnie Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Jeżeli chodzi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, to ponad 3000 złożonych przez niego podpisów było nieprawidłowych. Marta Ratuszyńska natomiast zadeklarowała, że zebrała 78 podpisów, a Stanisław Kułach około 400. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy złożone przez Bartosza Bocheńczaka, Dariego Sekpopiołek i Sławomira Pietrzyka, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane.
3: Przypomnijmy, że Miejska Komisja Wyborcza ma czas do 14 września na ogłoszenie pełnej listy kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa.
0: Nowe informacje Komisja Wyborcza ma przekazać we wtorek po godzinie 18. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a debatę, którą z kandydatami na ten urząd przeprowadził nasz dziennikarz Marek Balawajder, zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces 3 policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa Sławomir P., mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
0: Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
6: W mojej ocenie, jak nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta, sprawy stanu faktycznego, mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
0: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Mimo pomocy medycznej zmarła. Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Popularna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel nawet do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na cenę paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
7: Analitycy przyznają wprost: nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
8: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
9: Drogo, ale nie mam wyjścia.
10: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
7: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
11: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
7: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
0: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy, do około 3 zł za litr. Po 2 latach od pożaru Marywilska 44 w Warszawie ma pozwolenie na budowę nowego kompleksu handlowego. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę gastronomiczną. Handlowcy nie kryją zadowolenia.
12: No jest radość, bo czekamy na to, żeby było nowe miejsce pracy, także zobaczymy, jak to będzie.
13: Nie możemy się doczekać, aż powstanie hala, bo też no, dużo klientów przez to straciliśmy i myślę, że dużo klientów czeka właśnie na tę nową halę.
0: Do rozpoczęcia wartej około 150 milionów złotych inwestycji brakuje jeszcze nowej umowy dzierżawy miejskiego gruntu. A przypomnijmy, w wyniku pożaru centrum handlowego w maju 2024 roku spłonęło ponad 1400 punktów usługowych i handlowych. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Znalazła się tam możliwość dla gmin tworzenia stref wolnych od tego typu usług. Na to liczą m.in. lokatorzy bloków w Zakopanem, gdzie w ciągu ostatnich lat zaczęły powstawać apartamenty na wynajem, a to znacząco utrudnia życie stałym mieszkańcom. Jednak wytyczenie obszarów wolnych od najmu turystycznego będzie możliwe jedynie na terenach, które obecnie są niezabudowane, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
14: Na pewno w istniejącej zabudowie będzie to bardzo trudne. I tutaj myślę, że mało kto by się odważył to robić. Uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
15: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta będzie mocno ograniczony.
16: Trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących. Jesteśmy drugą kategorią? Gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
0: Dodaje jeden z mieszkańców. Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają lokatorzy z osiedli w centrum Zakopanego. Są to głównie bloki z lat 60. i 70. Roboty humanoidalne manifestowały przed Ministerstwem Cyfryzacji. Androidy sprzeciwiają się zastępowaniu ludzi w pracy. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
17: Jestem Agibot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
18: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chrońcie miejsca pracy. Chrońcie miejsca pracy.
0: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, żeby rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku. Tymczasem człowiek o podjęciu niektórych prac w ogóle nie myśli. Mimo że bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%, to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
19: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
0: Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tym zawodami brakuje. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
20: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
21: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
20: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
22: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
20: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
0: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
23: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
24: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
23: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
24: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
25: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
23: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
26: Zarobkami i to tyle.
1: studia?
2: Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
3: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
4: Przede wszystkim zarobki, no też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
0: Salon maturzystów w Łodzi potrwa do wtorku. A teraz o egzaminie, na którym ściąganie jest obowiązkowe. Trzeba korzystać z pomocy dydaktycznych, takiej jak smartfon czy sztuczna inteligencja. Wyniki tego egzaminu pokażą, na ile zdający radzi sobie z cyberbezpieczeństwem. O IT Fitness Test mówi nam Michał Kanownik z Cyfrowej Polski.
5: W ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średniego wyniku w skali Polski. Bardzo wysokie wyniki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w dwóch kategoriach.
0: To cyfrowe narzędzia i, tu zaskoczenie, media społecznościowe.
5: Jeśli chodzi o scrollowanie, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, mają już problem.
0: A test rozwiązać może każdy. Do końca października można to zrobić na stronie internetowej IT Fitness Test. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
6: Głodni bardzo?
26: Tak.
6: Co wybraliście?
26: Co dalej?
27: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotlecie kisielczyce z ratatuj, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą mieć, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
26: Spróbuję, też spróbuję.
6: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
26: No.
6: To chyba dobrze.
26: No chyba.
6: Co sądzisz o tych zmianach?
26: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
6: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
26: No trochę tak.
0: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził nasz reporter Rafał Różycki. Głównym celem zmian jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży. I jeszcze zaproszenie na 8 rundę w Vox FM. We wtorkowy poranek gościem Wiktora Świetlika będzie publicysta Bronisław Wilczstein. Panowie poruszą najgorętsze tematy ostatnich dni, a to m.in. wygrana AfD w niemieckim Landzie, afera Zonda Krypto i afera w Trybunale Konstytucyjnym. 8 runda startuje minutę po 8. Natomiast pół godziny wcześniej poranny ring, w którym Wiktor Świetlik będzie rozmawiać z byłym członkiem Krajowej Rady Polityki Pieniężnej, profesor Elżbietą Hojną-Duch. Wywiad do zobaczenia na kanale Super Ring na YouTubie.

0: Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Witam Was w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Ile razy w życiu przyszło Wam walczyć o swoją wolność, swoją albo innych? Ile razy w życiu poświęciliście swój czas, zdrowie i życie, żeby ratować świat przed tymi, którzy tę wolność odbierali albo poważnie ograniczali? Bohater naszego kolejnego reportażu nie miał i nadal nie ma żadnych wątpliwości, że o wolność będzie walczył do końca.
1: Ja osobiście nie byłabym w stanie się tak poświęcić, bo to jest jednak ogromne poświęcenie. Podziwiam, niemniej jednak jest to coś, czego niewielu by się podjęło.
0: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz, publicysta i działacz polskiej mniejszości. Więzień polityczny, kawaler Orderu Orła Białego. Niektórzy mówią o nim, że to jeden z tych, który nie urodził się po to, żeby ktoś go zniewolił. Dla jednych wręcz podręcznikowy przykład bohatera.
2: To jest niewątpliwie bohater czasów współczesnych, człowiek, który przełamuje schematy, wygodnictwo społeczne. To jest człowiek, który będzie walczyć o swoje prawa do samego końca.
0: Dla innych z kolei to człowiek o wielkim sercu i odwadze, ale też z niepotrzebną skłonnością do nadmiernego ryzyka.
3: Pomimo tylu przeżyć, dalej wraca w to samo miejsce po to, żeby walczyć. No, zdania tutaj, myślę, mogą być podzielone.
0: I są podzielone. Niektórzy komentatorzy mówią wręcz, że jego niedawna decyzja o powrocie na Białoruś po kilku latach spędzonych w tamtejszym więzieniu to cios dla służb, dla polityków i wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych w jego uwolnienie, do czego doszło 28 kwietnia tego roku. Jednak ci, którzy Andrzeja Poczobuta znają lepiej, wiedzą, że on po prostu nie mógł postąpić inaczej.
4: Mentalnie jest tam zakorzeniony i nie szuka miejsca tu, nie szuka pracy, nie szuka zatrudnienia w jakichś instytucjach, które są dalekie od tego jego zadania.
0: A zadanie ma jedno – przywrócić wolność słowa na Białorusi. To zadanie ryzykowne i szalenie trudne, zważywszy na bezwzględne podejście tamtejszego reżimu do wszystkich tych, którzy mieliby mu zaszkodzić. Aktywny działacz Związku Polaków na Białorusi od dawna jest na czarnej liście władz w Mińsku. Andrzej Poczobut jest solą w oku dla Aleksandra Łukaszenki, którego niejednokrotnie krytykował w swoich artykułach prasowych. Za działalność społeczną i dziennikarską wielokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. 8 lutego 2023 roku sąd w Grodnie skazał Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. W negocjacjach dotyczących jego uwolnienia oprócz Polski uczestniczyli też przedstawiciele Rumunii, Mołdawii, Ukrainy i Kazachstanu oraz specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Białorusi.
5: On mówił, że bez tego zaangażowania nie dałoby się tego rozwiązać, dlatego że strona białoruska bardzo upierała się, żebym jednak dosiedział swój wyrok do końca.
0: Podczas pobytu w łagrze, który sam w sobie był przedsionkiem piekła, Andrzej Poczobut na domiar złego trafił do karceru.
5: W karcerze, w tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu moje zdrowie jakby wytrzymało to.
0: Jak już wspominałem, dziennikarz i działacz zapowiedział powrót na Białoruś już we wrześniu.
3: I teraz pytanie, czy to z jego strony będzie bohaterstwo, czy może jednak taka naiwność, że coś będzie w stanie się zmienić?
0: Nasz reporter Grzegorz Mnich przybliży Wam teraz świat człowieka, który obiecał sobie nie schodzić z kursu, który raz obrał, który postanowił walczyć o wolność. Z Andrzejem Poczobutem Grzegorz spotkał się w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
6: Mówi się o 13 września, chce pan tam wrócić?
5: Tak.
6: Paszczę lwa.
5: Ja tak nie traktuję tego. Ja traktuję, że chcę wrócić do domu. No i takie jest moje podejście. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby jakiekolwiek przeszkody albo nieprzyjemności spotykali mnie. Nie opuściłbym Białoruś, gdyby nie zapewnienie władz białoruskich, że ja w każdej chwili mogę wrócić na Białoruś. I we wrześniu zamierzam wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce, ale mi się wydaje, że naturalne to jest ich chęć, ale rozumieją, że to jest ważne dla mnie i że tam jest też nasze wspólne życie, jest po tamtej stronie granicy, że tam się urodziłem, tam są moi rodzice, tam moi przodkowie są pochowani. Milion więzi jest z miejscem, gdzie się urodziłem i po prostu rozumieją, jak dla mnie jest to ważne.
6: Europoseł Andrzej Halicki w Parlamencie Europejskim zajmuje się m.in. sprawami mniejszości polskiej na Białorusi. Wielka polityka nie może jednak całkowicie przysłonić spraw rodzinnych, mówi.
4: to jest też bardzo ciężkie z punktu widzenia rodziny, żony, która odzyskała go po paru latach. To jest takie wzruszające, oni się trzymają za ręce. I ta troska, to nawet nie trzeba jej wypowiadać, to po prostu ją widać, tak? W każdym spojrzeniu, w każdym gościu. Nie tylko z żoną, ale sam mentalnie jest tam zakorzeniony i nie szuka miejsca tu, nie szuka pracy, nie szuka zatrudnienia w jakichś instytucjach, które są dalekie od tego jego zadania. Bardzo odważna rodzina i to jest też takie piękne i wzniosłe w tym wszystkim, no bo przecież otrzymując nagrodę Sacharowa, nagrodę odebrała Jana, przyjechała, świadczyła, właściwie mówiła słowami ojca, najlepiej wie, co ojciec chciałby powiedzieć i właściwie jej pierwsza deklaracja po wystąpieniu była taka, jadę do Grodna. Też byliśmy pełni obaw, tak? Bo skoro mówię w jego imieniu, to ja tam muszę być, muszę pojechać do mamy, muszę ją wesprzeć. W trudnym momencie jeszcze wtedy dowiedzieliśmy się, że nie opuścił więzienia, pomimo że duża grupa ponad 100 więźniów w tym kolejnym pakiecie, że się nie znalazł, tak? To było przytłaczające i takie bardzo, bardzo dołujące. No i jej reakcja była, to ja jadę do mamy, tak? Tu studiowała, tu ma pracę, mówię o Białymstoku, a mówię, muszę jechać tam, mnie dzisiaj potrzebują. Więc ja uważam, że to są bardzo trudne decyzje, ale rodzina jest taką, wzorcową, jeżeli chodzi o morale, wartości fundamentalną i pryncypialną w tym zakresie. Podejmują decyzje, które warto szanować. Nie wyobrażam sobie, żeby mając tego rodzaju życiorys, kartę i twardy kręgosłup i niezłomność w sobie i misję, żeby porzucił chęć pracy na rzecz Związku Polaków na Białorusi i przede wszystkim realizacji tych zadań, które podstawi przed sobą. Będzie kongres. Nie wyobrażam sobie, żeby na ten kongres nie pojechał. Że konsekwencje są takie, o jakich pan myśli. Wszyscy sobie zdajemy sprawę i myślę, że nikt z nas nie może od niego tego wymagać. Natomiast wszyscy się boimy, troszczymy. Mało kto zrobił tyle, ile Andrzej Poczobut jeszcze siedząc w więzieniu.
6: Pytamy też studentów o ocenę postawy Andrzeja Poczobuta. Czy jest to bohater naszych czasów?
3: Człowiek, który jeżeli przesiedział 5 lat w łagrze, był w więzieniach, w porównaniu do tego, jak teraz chociażby mamy niejedną wojnę i ludzie uciekają na tak naprawdę inne kraje, w inne kierunki po to, żeby tej wojny unikać. A jest człowiek, który pomimo tylu przeżyć dalej wraca w to samo miejsce po to, żeby walczyć. Zdania tutaj myślę mogą być podzielone. Z jednej strony można byłoby śmiało powiedzieć, że bohater jak najbardziej. Natomiast też myślę, że tutaj można sobie zadać pytanie, czy to aby na pewno jest dobry krok z jego strony i czy możemy tutaj na przykład mówić o jakiejś naiwności. Myślę, że to jest raczej do rozważenia przez każdego indywidualnie. Ja uważam, że jednak trzeba mieć dużo odwagi, żeby takie rzeczy robić.
2: A ta naiwność?
3: Ludzie w czasach wojny uciekają i nie wracają w to samo miejsce, żeby narażać własne życie. I teraz pytanie, czy to z jego strony, tak już wspomniałem, będzie bohaterstwo, czy może jednak taka naiwność, że coś będzie w stanie się zmienić. Wiadomo, tutaj bez osób, które podejmą rękawice, bez osób, które będą walczyły, to nic nie zmienimy.
1: Na pewno mamy okazję do oglądania historii, która dzieje się na żywo. To jest postawa naprawdę godna podziwu. Niemniej jednak ja osobiście nie byłabym w stanie się tak poświęcić, bo to jest jednak ogromne poświęcenie, którą wartością jest nasze życie i to życie, które przeżyjemy. Więc podziwiam, niemniej jednak jest to coś, czego niewielu by się podjęło.
7: Jeżeli mamy do czynienia z osobą, dla której rodzina nadal czeka, mamy tu też do czynienia z taką lekką naiwnością. Jeżeli już udało mu się z tych łagrów wyjść, wypadałoby też wrócić do żony, do rodziny i przeżyć trochę życia w trochę inny sposób niż tylko w więzieniu.
2: To jest niewątpliwie bohater czasów współczesnych, człowiek, który przełamuje schematy, wygodnictwo społeczne. To jest człowiek, który będzie walczyć o swoje prawa do samego końca, a jednocześnie niesamowity jest ten kontrast. Został wypuszczony, cudem znalazł się w Polsce, ale powiedział, że jego dom jest na Białorusi i jednak chce tam wrócić. I liczy się z konsekwencjami i tym, że służby mogą go nadal przetrzymywać. wybrać. Bardzo przywiązuje się do swoich wartości i swojej tożsamości. Może być przykładem. To jest oczywiste, że tego typu człowiek jest po prostu bohaterem czasów współczesnych. Ważne, żeby czerpać wiedzę od tych, którzy jeszcze żyją i którym zależy na prawdzie i tożsamości.
6: Słuchają nas też młodzi ludzie, którzy może słyszeli, że był pan w łagrze, ale nie do końca wiedzą, cóż to jest ten łagr. Czy to jest takie więzienie jak w Skandynawii z telewizorem, z widokiem na jezioro?
5: To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości pozbawiony wszelkich praw, bo gdzie po prostu staje się meblem, który się administracja może przesunąć, umieścić w jednej celi, pogorszyć warunki, polepszyć warunki. I w wypadku, jeżeli ty demonstrujesz jakiś charakter, to za taki charakter, za to, że nie jesteś pokorny, będziesz dodatkowo karany. W kolonii w Nowopolocku był taki zwyczaj, że kiedy nakładają karę na więźnia, to trzeba podziękować naczelnikowi więzienia. No, ja nigdy tego nie robiłem i za to byłem dodatkowo karany. Czyli karają 10 dni karceru i ty masz powiedzieć dziękuję obywatelu naczelniku. No, to pokazuje jakby stopień po prostu perwersji.
6: Zawsze jest to zagrożenie, że można stracić życie, nie tylko wolność.
5: Mój kolega Aleś Puszkin, malarz znany białoruski, on umarł w grodzieńskim więzieniu, zginął w grodzieńskim więzieniu. Także oczywiście, że taka możliwość jest i znałem Witolda Szurka, który też zmarł w więzieniu w Szkolowie. Między innymi zmarł w SZIZO, czyli w karcerze. W tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu moje zdrowie jakby wytrzymało to. Ale oczywiście, że zdawałem sobie sprawę, że były momenty, kiedy takie ryzyko było bardzo duże.
6: Czy planuje pan powrót na Białoruś z rodziną? Czy rodzina będzie mieszkać w Polsce? Czy jeszcze nie macie takich planów?
5: Nie, moja żona już odwiedzała Białoruś, musiała wymieniać paszport. Oprócz tego córka moja kilkakrotnie jeździła do dziadków i teraz jest na Białorusi, także rodzina moja jest na Białorusi.
6: 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
5: Znaczy, swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem i jestem ciągle takim samym człowiekiem, ale czuję, że to więzienie jednak odcisnęło na mnie pewien odcisk. No i jeżeli cały czas jesteś pod presją psychologiczną, jeżeli jesteś obserwowany, jeżeli patrzysz na ludzi obok siebie właśnie w kontekście tego, co mogą tobie złego zrobić i w jaki sposób będą jakby wywierać na siebie presję albo próbować wciągnąć w jakiś dialog, który później będzie wykorzystany przeciwko ciebie, no to odbije się później już będąc na wolności, będąc poza granicami Białorusi. Czasem człowiek mimowolnie zaczyna szukać podwójnego dna w jakichś tam działaniach. Także maksymalnie wzmocniło podejrzliwość.
6: Zdrowie fizyczne.
5: Przeszedłem badania, bardzo poważne badania i dzięki Panu Bogu stan zdrowia mego jest lepszy niż sądziłem, ale no te wszystkie choroby, które miałem, no to rzeczywiście je jakby mam, ale nie jest to nic, co by było tak krytyczne. Żona jest ze mną, no z tego bardzo się cieszę, dlatego że byliśmy tak długo rozłączeni. Cieszę się, że syna widzę, że córkę widzę, że rozmawiałem z matką, matka mnie odwiedzała. No mam nadzieję, kiedy we wrześniu wrócę do Grodna, zobaczę ojca. Także takie rzeczy, takie ludzkie, zwykłe rzeczy.
6: Czy w łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
5: W bardzo ograniczonym zasięgu. Chodzi o to, że było państwowe radio, które było włączane w celi albo nie było włączane, to już w zależności od humorów administracji. Oprócz tego co jakiś czas odwiedzała mnie pani mecenas, adwokat moja i ona mogła opowiedzieć o tym, co się dzieje w mojej sprawie, jak tam sprawy mojej rodziny. Oprócz tego listy. No ale listy były cenzurowane i wiadomo, że to było ograniczenie, że ona zdawała sobie sprawę, że jeżeli coś napisze, co nie spodoba się administracji, no to ten list nie trafi do mnie.
6: Przyszła wolność, normalność, ale czy na długo?
8: Wszyscy się po prostu martwią trochę tym pomysłem Andrzeja, że chce wrócić. Z drugiej strony go rozumiemy, że chce być z tymi ludźmi, z których tworzy Związek Polaków na Białorusi, że chce im pomóc, chce ich być może swoją osobą również w pewien sposób ochronić, bo tam represje trwają.
6: Krzysztof Lisek z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
8: A my się znowu z drugiej strony wszyscy martwimy, że coś się może mu złego stać, że może być znowu aresztowane. Większość posłów, większość polityków oczywiście odradza mu ten wyjazd albo albo przynajmniej prosi go, żeby go odroczył do czasu, kiedy na Białorusi będzie bardziej sprzyjająca atmosfera i większa akceptacja dla różnorodności poglądów. Na dzisiaj jest dużo obaw. Od razu chciałem powiedzieć, tak jak mówi zawsze Andrzej Poczobut, on nie jest przedstawicielem opozycji białoruskiej, on jest dziennikarzem, który opisuje rzeczywistość na Białorusi, pisząc prawdę i pisząc o tych złych rzeczach, które się dzieją na Białorusi, o tym, że kiedy jego uwolniono, równocześnie aresztowano kolejne osoby, więc i tych więźniów politycznych jest ponad 800 osób, tak lekko licząc. Więc on jako dziennikarz chce pokazywać prawdę i nie boi się pokazywać prawdy. Natomiast odrębną sprawą jest wsparcie niezbędne dla opozycji białoruskiej i to się dzieje, bo to się dzieje zarówno z budżetu Unii Europejskiej, pomagają Stany Zjednoczone, pomagają państwa członkowskie Unii Europejskiej, Szwedzi, Holendrzy, Niemcy i również Polska. Polska przeznacza spore środki na wsparcie dla demokratycznej opozycji na Białorusi. Polska dzisiaj gości Swiatłanę Cichanowską i jej zespół, także ta polska pomoc jest coraz większa.
5: Bez wątpienia mają sens i ja tego doświadczałem o tym, że są podejmowane działania przez Parlament Europejski, że moja sprawa nadal budzi emocje w Unii Europejskiej, w państwach Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Ja o tym się dowiadywałem, siedząc w więzieniu i to bez wątpienia było z jednej strony wsparcie dla mnie duchowe, a z drugiej strony też sygnał dla strażników więziennych, dla władz Białorusi, że za moim losem uważnie śledzi nie tylko Polska, nie tylko Polacy na Białorusi, ale także i Unia Europejska. Ja jestem dziennikarzem i jestem członkiem Związku Polaków na Białorusi i faktycznie w walce politycznej nigdy nie uczestniczyłem, czyli nie wystawiałem swojej kandydatury w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, nie byłem członkiem jakiejś drużyny, która promuje jakiegoś kandydata i tak dalej. I w normalnym państwie, no nie można byłoby powiedzieć, że ja zajmuję się polityką, no ale jeżeli my rozmawiamy o Białorusi, no to w Białorusi, jeżeli nie popierasz Łukaszenkę, to w tym momencie już się zajmujesz polityką, już jesteś opozycjonistą. To po prostu chciałbym dla wytłumaczenia tego słownictwa. Generalnie czegoś takiego jak wolność słowa na Białorusi dzisiaj nie ma, dlatego że nie ma niezależnych mediów, a nawet krytyczne wpisy w sieciach socjalnych są prześladowane. Ja myślę, że na mapie wolności słowa czarny kolor Białoruś powinna być poformowana. Sytuacja na Ukrainie od 22 roku, sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Ostatnie niezależne tytuły zostały zlikwidowane właśnie po wybuchu wojny na Ukrainie. I generalnie wojna bardzo zaostrzyła represję. Czyli korzystając z tego, zdając sobie sprawę z tego, że za poparcie, którego Białoruś udzieliła Rosji, udostępniając swój teren dla ataku na Ukrainę, Białoruś zdawała sobie sprawę z tego, że będą sankcje. I uznała, że już nic gorszego jej się stać nie może, w związku z tym po prostu całkowicie zniszczyła niezależne media i wolność słowa została po prostu maksymalnie ograniczona. To były pertraktacje, bardzo długo trwały te pertraktacje. Kilkakrotnie, jak mi powiedziano, kilkakrotnie było blisko zwolnienia, ale w ostatniej chwili Aleksander Łukaszenka wycofywał się z tych swych, jakby z tego procesu. No i tym razem się udało. No, decydującą rolę odegrali Amerykanie. Ja miałem okazję porozmawiać ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa, Johnem Cowlem. On mówił, że osobiste zaangażowanie prezydenta Trumpa doprowadziło do tego, że ta sprawa została pozytywnie załatwiona. On mówił, że bez tego zaangażowania nie dałoby się tego rozwiązać, dlatego że no, strona białoruska bardzo upierała się, żebym jednak dosiedział swój wyrok do końca. W ciągu ostatnich lat, od 2018 roku, zajmowałem się historią, pisałem o tematach historycznych, bo wiecie, że do 2018 roku pisałem o Białorusi i o państwach postradzieckich, a od 2018 roku skoncentrowałem się właśnie na tematach historycznych i to zamierzam nadal kontynuować. Ja jeszcze nie jestem gotów dzisiaj odpowiedzieć, w jakiej formie to będzie się odbywało, ale na pewno będę się zajmował historią. To pierwsze, a drugie to jest moja działalność w Związku Polaków. Ja zamierzam ją kontynuować. Związek Polaków prowadzi nadal swoją działalność. Ponad 3000 dzieci uczą się języka polskiego w szkołach społecznych, a są chóry przy Związku Polaków, stowarzyszenia i tak dalej. I 13 września będzie zjazd. Ja myślę, że znajdzie się dla mnie dużo pracy na Białorusi.
4: akcja na przykład, no takie pomocy, powiedziałbym dyskretnej, to jedna rzecz, ale te kartki, które docierały, bądź nie docierały do więźniów, większość z nich pewnie, nie wszystkie docierały na pewno, no bo to wiemy, to też niektórzy mówili, a co tam kartka? Jak Andrzej Poczobut mówi z mównicy, że myśmy wiedzieli o tym, że robicie akcję i to nas budowało i to chyba nie ma ważniejszej odpowiedzi, którą dzisiaj usłyszałem, bo wspomniał o tym z mównicy wprost, za to podziękował, ale też mamy doświadczenie rządu na uchodźstwie. Zmiany w danym kraju dzieją się w danym kraju. Do tego potrzeba odwagi, niezłomności, determinacji, czasem nawet z beznadziejnej sytuacji, o której myśli się, że ona jest właśnie beznadziejną, bez wyjścia. I jednak się wychodzi. Po pewnym czasie młodzież białoruska jeszcze nie tak dawno, duże, silne organizacje młodzieżowe, no takie antyestablishmentowe, także no to była ta fala, która niosła społeczeństwo w 20 roku. I pytanie, czy dzisiaj tak jest. Jest bardzo dużo strachu. Ale znów zaczynają się pojawiać zespoły trochę takiego myślenia, które no na przykład może mieć charakter pacyfistyczny. To nie do końca musi być jak gdyby taka czysta polityka, która związana jest z jakimś ruchem czy ideologią. Nightingales, tak? To jest ruch czarnych tam słowników, czy dziewczyna, która miała 16 lat, tak? Z 30-osobowej grupy ukarano najbardziej najmłodszą dziewczynę z tego grona, tak? Licealistkę 16-letnią, chyba 10 lat dostała. No dlaczego? No żeby nie była przykładem dla innej młodzieży tej generacji, żeby była przystrachem, żeby była z takim straszakiem. No to są metody oczywiście tyrana, tak? Ale to jest sygnał, że on się boi. Dramatyczny, ale z drugiej strony jakiś tam daje sygnał nadziei.
9: Związek Polaków i Polacy na Białorusi są dyskryminowani, wiemy o tym. Czy jest szansa, żeby im pomóc? Czy pan widzi taką rolę też dla siebie i w jaki sposób?
5: Na pewno moja obecność wzmocni Związek Polaków na Białorusi i ludzie, którzy należą do Związku Polaków, no oni oczekują, że ja przyjadę. W wyniku dialogu z reżimem Łukaszenki, który prowadzi administracja Donalda Trumpa, zwolnionych zostały setki więźniów politycznych i w każdym konkretnym wypadku to jest wielkie, wielkie wydarzenie i trudno przecenić znaczenie tego. A z drugiej strony w tym samym czasie ludzi znowu aresztowano, ludzi znowu wtrącano do więzienia innych. To po prostu tu jest nie do przyjęcia taka sytuacja, kiedy de facto żadnych zmian wewnątrz Białorusi ten dialog nie przynosi. No ja 5 lat spędziłem w więzieniu i mi bardzo trudno dzisiaj dać taką analizę, dogłębną analizę tego, jak należy prowadzić politykę wobec Białorusi. Ja bym po prostu nie chciał powtarzać obcych, cudzych punktów widzenia, cudzych opinii powielać, a chcę zbudować własną. Ja myślę, że kiedy ja pojadę na Białoruś i zobaczę, jak wygląda życie poza murami więziennymi, jak funkcjonuje między innymi Związek Polaków, jak żyją ludzie i na co oni tak naprawdę, czego chcą, na co liczą, wtedy ja będę miał jakąś wskazówkę, jakąś opinię o tym, jak należy Zachodowi prowadzić politykę wobec Białorusi. Na dzień dzisiejszy ja po prostu nie mam takiego punktu widzenia swojego własnego. Ja chcę powiedzieć tylko, że ta polityka, jeżeli się prowadzi politykę, ona powinna być efektywna, ona powinna przynosić efekty.
9: Perspektywy demokratyzacji na Białorusi to są perspektywy wieloletnie, uwarunkowania.
5: Zasadnicze pytanie dziś jest takie, czym się skończy wojna na Ukrainie? W jakiej kondycji będzie Rosja? Jaki będzie wpływ Rosji na postradziecki obszar po zakończeniu tej wojny? Czy on się zwiększy, czy on się zmniejszy? Generalnie dla Białorusi możliwość otwarcia nowej strony w relacjach z Zachodem jest związana z tym, że Rosja pogrąży się w kryzysie. I dopiero kryzys w Rosji, kiedy Rosja się skoncentruje na swoich własnych problemach, otwiera tak naprawdę dla Białorusi okno możliwości do nawiązania normalnej współpracy z Zachodem. Bez tego warunku, moim zdaniem, żadne zmiany na Białorusi dzisiaj nie będą możliwe.
9: Czy na Białorusi są tacy ludzie jak pan, którzy mogliby panu pomóc w budowaniu tej demokracji, bo właściwie jest pan tym najodważniejszym?
5: Ja tak dramatycznie tego nie postrzegam. Właśnie po pierwsze, no ja podkreśliłem, że przede wszystkim Związek Polaków na Białorusi, mniejszość polska, tożsamość Polska, Polska na Białorusi, mogiły polskie, o to mnie przede wszystkim interesowało, zawsze interesuje. Oczywiście, że zamierzam kontynuować pracę dziennikarską, więc wolność wypowiedzi, ale ja politykiem nigdy nie byłem, no naprawdę, no nigdy się nie angażowałem w działalność polityczną i też nie mam ambicji. Ja przede wszystkim siebie postrzegam jako dziennikarza i postrzegam rzeczywistość z punktu widzenia dziennikarskiego, czyli przyzwyczaiłem się wszystkim stronom krytycznie patrzeć na ręce, no. Po prostu, że tam nie ma półcieni, tam jest biały i czarny nagle, no i jeżeli ty nie popierasz Łukaszenka, no to ty jesteś opozycjonistą, masz ambicje polityczne, ciebie postrzegają, nie wiem, jako jakieś pomiędzy dywersantem i kandydatem na prezydenta, coś takiego.
9: Ma pan naśladowców? Są ludzie, którzy odważnie potrafią pisać, chcieliby pisać?
5: W Związku Polaków są tysiące ludzi i to, że Związek Polaków przetrwał w momencie, kiedy kierownictwo zostało uwięzione, to pokazuje, że są ludzie, którzy gotowi ryzykować więzieniem, aby nadal prowadzić swoją działalność. Ja jestem dumny, że należę do tej organizacji.
0: Mam nadzieję, że po powrocie na Białoruś panu Andrzejowi nie stanie się nic złego i będzie mógł kontynuować tam swoją działalność, która ma dać naszym wschodnim sąsiadom więcej wolności. Tu w Polsce, o czym słyszeliście przed chwilą w reportażu Grzegorza, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, może liczyć na nieustające wsparcie i przychylność tysięcy ludzi, przejętych jego losami i wspierających jego starania.
8: Wszyscy się po prostu martwią trochę tym pomysłem Andrzeja, że chce wrócić. Z drugiej strony go rozumiemy, że chce być z tymi ludźmi, z których

0: kochaj albo rzucaj.
1: Pawelec do Sebastiana. Cześć Sebastianie.
2: Dzień dobry.
1: Dziewczyna zostawiła cię.
2: Posprzeczaliśmy się bardzo z powodu live na jednej z platform i...
1: Gadałeś live z inną babeczką, dodajmy.
2: Dokładnie, tak, dokładnie. No,
1: a ona uważa, że to nie jest zwykła zaczepka, tylko... Coś cię łączy z tą dziewczyną?
2: Chyba nie aż tak. Po prostu raz już była podobna sytuacja, no i po prostu za drugim razem wydarzyło się to samo. Aczkolwiek no to nie było, to po prostu losowa dziewczyna była tak naprawdę.
1: Mhm. To wyjaśnij mi, co miało miejsce?
2: Dołączyłem z samym dźwiękiem, z samą rozmową i rozmawiałem z tą dziewczyną.
1: A o czym był ten live?
2: W sumie to o niczym tak naprawdę. Nie było tam żadnych, że tak powiem, dwuznacznych sytuacji. No aczkolwiek no raz zawiodłem jej zaufanie, no i teraz za drugim razem powtórzyło się to samo.
1: A czy to była dziewczyna, która ci się podoba, ładna?
2: Nie było to w ogóle nic znaczącego, że tak powiem, po prostu.
1: A czemu, Sebastian, dołączyłeś? Czemu postanowiłeś wziąć udział w tym live?
2: To był wieczór, jakoś potrzebowałem z kimś po prostu tak pogadać, jakoś ciężka sytuacja, no nie miałem w ciągu dnia, nie mieliśmy okazji porozmawiać z Dagusią i...
1: Z Dagmarą, okej. Okay.
2: Z Dagmarą.
1: Z Dagusią, dobra, w porządku. Czy miało to znamiona jakiegoś podrywu, szczerze? Zaczepki?
2: Wydaje mi się, że nie z mojej perspektywy, natomiast Dagmara tak to odebrała. Nie miałem aczkolwiek zamiaru jakiegoś podrywu czy flirtu, ale no tak jak Dagmara mówi, no mogło to brzmieć dwuznacznie tak naprawdę.
1: Jak ma miejsce poznawanie nowych ludzi, to ona ci wybiera koleżanki? To jest zazdrośnica?
2: Nie, wydaje mi się raczej, że nie. No aczkolwiek z reguły no, spotykamy się z jej znajomymi. Gdzieś tam więcej czasu spędzamy u niej, z jej bliskimi niż z moimi, bo no jednak nie mieszkamy w tym samym mieście.
1: Jak ona ci to oznajmiła? Jak wykonała ten numer, że potrzebujesz mojej pomocy?
2: Po prostu kiedyś jechaliśmy autem i wiem, że słucha twojej transmisji. Padłem na pomysł, że no gdzieś tam nadal mam jakiś kontakt. No niestety no nie jest to tak, jak powinno być, tak jak ja bym chciał i oczekiwał. Zawiodłem ją, no bo to nie ma dwóch zdań.
1: A no właśnie, dlaczego uważasz, że zawiodłeś ją, nie ma dwóch zdań? Czyli jednak miała ta relacja znamiona jakiegoś podrywu?
2: No ja tego tak nie odbieram, natomiast no chodzi o to, że zawiodłem ją w tym kontekście, że no za pierwszym razem mieliśmy podobnie, no i powiedziała, że to przeszkadza i tak dalej. No i to się powtórzyło drugi raz. Z inną osobą co prawda, no ale to się powtórzyło. Dlatego tym ją zawiodłem, że za pierwszym razem jakoś wytłumaczyła mi, że to przeszkadza i tak dalej, no i za drugim razem no to już...
1: Okej. Okay. Czyli nie życzyła sobie, żebyś wchodził w live'y?
2: Tak.
1: I oglądał inne dziewczyny, gadał z nimi?
2: Rozmawiał z nimi.
1: Czyli jest zazdrośnicą?
2: No nie wiem, nie wydaje mi się, że była zazdrośnicą. 28.
1: A ty?
2: 30.
1: Co ci powiedziała? Jak zakończyła tę znajomość, bądź jak
2: zrobiła? No, że to nie ma sensu, właśnie, że zawiodłem mi zaufanie, że no nie możesz mi zaufać, nie czuję się przy mnie pewnie.
1: Co byś chciał?
2: Przede wszystkim chciałbym przeprosić, no i prosić o tą, powiedzmy, drugą szansę. Oczywiście już obiecać, że nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie, kiedy mogłaby się czuć urażona albo poczuć to, że nie może mi ufać.
1: Dagmaro, kochamy Sebastiana, nie rzucamy.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: FM. Kochaj. Albo rzucaj.
1: Dzień dobry, czy dodzwoniłem się do Dagmary?
2: Tak.
1: Dagmar. Dzień dobry, Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM, polujący na ciebie.
2: Tak, właśnie, wiem.
1: Cześć. Już się domyślasz. No tak, SMS-y wszystko swoje zrobiły. Chciałem cię bardzo serdecznie przeprosić, bo prosi mnie o to twój Sebastian, mam nadzieję jeszcze twój, za to, że nie dotrzymał obietnicy, sprawił ci przykrość i po raz kolejny dołączył do jakiegoś wejścia live, który prowadziła jakaś dziewczyna, co zupełnie niepotrzebnie ty odbierasz jako podryw, a on po prostu sprawdza, jak to działa. Przepraszam za niego, no. W tej sprawie dzwonię za zazdrośnicą.
2: No właśnie, to nie jest zazdrość, to jest kwestia szczerości tylko i wyłącznie.
1: Bo on wcale nie podrywa tych dziewczyn, prawda? Zauważyłaś to.
2: Ja właśnie nie wiem. W sensie tam chyba było coś więcej, więc nie wchodząc w szczegóły, chodzi tylko i wyłącznie o szczerość.
1: To co ty usłyszałaś? Bo on powiedział mi, że już była raz taka sytuacja, zrobiłem to drugi raz, chociaż mówiłem mi, że tego nie zrobię. To jest niegroźne dołączenie do rozmowy, do live'u, który prowadzi ktoś na dany temat.
2: No właśnie, nie mam TikToka i nie wiem, jak to działa. To jest najgorsze. Człowiek nieświadomy jest po
1: prostu. To załóż sobie.
2: Widziałam kilka tych live'ów, powiedzmy, no i tam ci ludzie nie do końca jest czego słuchać po prostu. Więc...
1: A tak. Beznadziejna przeciętność, bym powiedział. Każdy, kto ma telefon i TikToka...
2: Szkoda czasu.
1: Tak, wydaje mu się, że jest influencerem bądź osobą, która zyskuje followersów, robią idiotyczne rzeczy. Myślę, że już czas chyba, żeby ludzie zaczęli też krytykować idiotyczne wystąpienia i live'y i jakby poniżej przeciętność.
2: Dokładnie. Też tak uważam, to się zgadzamy.
1: Sebastian powiedział tak, nietypowa sytuacja. Wiem, że ta moja dziewczyna was słucha, więc się szybko rozpozna. Powiedz mi, że jest kobietą mojego życia i że ja popełniłem niegroźny błąd, czyli dołączyłem siebie, bo poniosło do tematu spotkania live. No, na moje nieszczęście prowadziła go dziewczyna. Prawda?
2: No, to takie głupie gadanie. Tak, oczywiście, to jest takie tłumaczenie, no czegoś musi się złapać, tak?
1: Daga, ty uważasz, że on je podrywa, zaczepia, sprawdza swoją wartość w ten sposób?
2: No, myślę, że to ostatnie, chociaż to przykre jest, więc...
1: No przykre
2: więc,
1: jest.
2: No cóż,
1: a to co, ty nie mówisz mu, że on jest wartościowy?
2: Wydaje mi się, że powinien wiedzieć to ode mnie, ale może niedosadnie to mówię. Nie wiem, w każdym razie to nie jest na pewno metoda. I nie jest to fair wobec drugiej osoby. Jeżeli chodzi o program, to ja mówiłam, że lubię słuchać, a nie lubię w nim występować.
1: To serdecznie przepraszam, ale taka sytuacja
2: to
1: wystąpiła.
2: Gorsze.
1: To jeszcze
2: no
1: raz.
2: Tak.
1: On chce przeprosić za to, że sprawił ci przykrość. Za chwileczkę, bez znaczenia jak mi odpowiesz, usłyszysz go i on będzie dalej przepraszał, tłumaczył. Powiedz mi tylko, czy ty go jeszcze kochasz?
2: No, uczucie jeszcze jest. To nie jest takie łatwe, kogoś przestać kochać.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Niech żyje miłość! Musiałem sobie to krzyknąć, bo to uwielbiam. Sebastian, ty oszukańcu, tam coś było na rzeczy w tym live'ie.
3: Chyba nie do końca o to chodziło, natomiast no najgorszym błędem było to, że no zawiodłem zaufanie, no raz obiecałem i to najbardziej mnie boli. Obiecałem komuś, na kim mi bardzo zależy, kogo bardzo kocham, nie dotrzymałem tego słowa, no to zagroziłem zaufanie po raz drugi.
2: Chodzi o to, żeby być fair i tyle, a nie tam jakieś live'y, nie live'y, to tam nieważne.
1: Tak, mówisz coś,
2: chodzi
1: robisz coś innego.
2: Fair.
1: Dziękuję wam bardzo serdecznie.
3: Dziękujemy.
2: Dagusia. Miło było poznać.
1: Dziękuję za jakby przychylne rozpatrzenie mojego podania.
3: To ja najbardziej dziękuję.
1: Trzymajcie się, pa, cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. VOX FM.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Do środy można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących działania strefy płatnego parkowania. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie online lub wypełnić kwestionariusz w Urzędzie Miejskim. Jedną z kwestii poddaną pod dyskusję jest zwiększenie ulic, gdzie obowiązywać będzie strefa. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, decyzja o poszerzeniu strefy nie zapadła.
1: Ulice wskazane do konsultacji zostały wybrane w odpowiedzi na sygnały od mieszkańców i przedsiębiorców o problemach z parkowaniem. Tutaj chodzi przede wszystkim o ograniczoną dostępność miejsc parkingowych oraz sytuacje, w których są one przez dłuższy czas zajmowane przez osoby spoza osiedla, które na przykład przyjeżdżają do pracy. Chcemy bardzo wyraźnie podkreślić, że mówimy obecnie o konsultacjach, a nie o ostatecznej decyzji dotyczącej rozszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie naszego miasta. Chcemy podkreślić, że celem konsultacji jest przede wszystkim poznanie opinii osób, których bezpośrednio dotyczyłyby ewentualne zmiany. Jednocześnie samo wytypowanie danego obszaru do konsultacji nie oznacza, że przesądziliśmy o jego włączeniu do strefy. Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców, wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania i podjąć takie decyzje, które będą służyły ogółowi mieszkańców naszego miasta. Głos mieszkańców i ich opinie na temat proponowanych zmian są dla nas bardzo ważne. Zaznaczamy, że wszystkie uwagi, argumenty, opinie, które pojawiają się w trakcie konsultacji, będziemy szczegółowo analizować i dopiero na podstawie zebranych informacji, zgłaszanych potrzeb i całościowej oceny sytuacji będzie można rozmawiać o ewentualnych dalszych decyzjach w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie naszego miasta. Spotkanie konsultacyjne na 15-leciu przebiegało w dobrej atmosferze. Mieszkańcy przedstawili swoje opinie i uwagi, a także uzyskali odpowiedzi od dyrekcji MZDiK obecnej na miejscu w kwestii interesujących ich zagadnień. Cieszymy się jako Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, że na spotkaniu była liczna grupa mieszkańców, bo szanowni państwo, właśnie temu mają służyć konsultacje, podczas których mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących. Jeszcze raz podkreślamy, głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, a wszystkie uwagi, argumenty i opinie, które się pojawiają w trakcie tych spotkań, będziemy szczegółowo weryfikować i analizować. Przed nami kolejne, a zarazem już ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie ewentualnego poszerzenia strefy płatnego parkowania. Te konsultacje, to spotkanie odbędzie się w środę 9 września w godzinach od 17 do 18.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów przy ulicy Rynek 15. Serdecznie państwa zapraszamy do przyjścia, do podzielenia się z nami swoją opinią na tematy, które poruszamy w trakcie tych konsultacji.
0: Anonimowa pomoc w kryzysie emocjonalnym jest dostępna dla mieszkańców Radomia i okolic. To bezpłatna pomoc dostępna bez instalowania dodatkowych aplikacji. Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć mieszkańcy? O tym Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
2: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś, jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, No i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy oceniani na każdym kroku. No nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach. I nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda? Wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości. I widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko dwa razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle, no wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
0: Chcą wesprzeć bezdomnych czworonogów i promować ideę adopcji. W najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny marsz adopciaków i kundelków. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Psia Kostka i Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 na rynku miasta Kazimierzowskiego, skąd uczestnicy przejdą do Parku Kościuszki. Organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje, w tym prezentację psów ze schroniska.
3: Kornel Makaruk, prezes Stowarzyszenia Psia Kostka.
4: Anna Pawlikowska, wiceprezes Stowarzyszenia Psia Kostka.
3: Jest to wydarzenie, dzięki któremu promujemy pieski schroniskowe, pieski, które są przeznaczone do adopcji. Będziemy mieć 8 piesków ze schroniska.
4: Może 10.
3: Może 10 się uda. Plus jeden piesek, który przebywa w tej chwili pod naszą opieką. Jest to piesek, któremu refundowaliśmy powtórną operację łapki, dzięki której jest sprawnym pieskiem, może chodzić, ale ze względu na przebytą operację przebywa w domu tymczasowym i bardzo, no, intensywnie szukamy dla niego stałego, kochającego domu i mam nadzieję, że ktoś na tym marszu, ktoś go zobaczy, zauważy i się zakocha w nim na zabój.
4: Czemu taki marsz? Oprócz tego, że będziemy promować oczywiście pieski ze schroniska do adopcji, to chcemy wyjść z nimi na miasto, do ludzi, ponieważ są osoby, które nigdy nie odważą się przyjechać do schroniska. Chcemy przekonać tych, którzy się nie dadzą przekonać i pokazać im, jak wspaniałe, jak cudowne są psy i czekają na nas, czekają na adopcję. Mhm.
0: To wydarzenie, do kogo jest skierowane?
4: Do takich osób, które same z siebie nigdy się nie odważą. Oprócz tego, że będą pieski ze schroniska, to będą pieski, które już były adoptowane, które niekoniecznie z naszego schroniska, z różnych schronisk, ale właśnie kundelki, pieski adoptowane, po to, żeby pokazać, jak to są cudowne psy, że nie trzeba wcale kupować, można pojechać i dostać pieska za darmo. Wspaniałego, najwierniejszego przyjaciela na całe życie.
3: Mamy nadzieję, że przechodząc o tej godzinie przez ulicę Żaromskiego, spotkamy wielu ludzi, którzy nawet nie, może przypadkowo nie są zainteresowani tym marszem, ale jeżeli nas zauważą, zainteresują się i zauważą te pieski piękne, które potrzebują wielkiej miłości.
0: Jak będzie wyglądał ten marsz? Gdzie się zaczyna, gdzie się kończy? Jak to wszystko będzie organizacyjnie wyglądać?
3: W tym roku troszeczkę odwróciliśmy cały marsz. Zaczynamy na rynku Starego Miasta, gdzie wyruszamy o godzinie 15 i myślę, że po jakichś 20-25 minutach będziemy już na placu Koraciego, gdzie przejdziemy do muszli koncertowej.
4: W Parku Kościuszki.
3: Tam będziemy mieć zapewnioną przez współorganizatora, czyli łaźnie, miejsce w muszli koncertowej, nagłośnienie i tam będziemy prezentować nasze wszystkie pieski.
0: To powiedzmy, zachęćmy mieszkańców Radomia do tego, żeby przyszli i wzięli udział w tym wydarzeniu. Dlaczego warto?
3: Warto dlatego, że pies to jest jedyny prawdziwy przyjaciel człowieka. Z ludźmi to różnie bywa, natomiast po prostu pies, jeżeli odda swoje serce, to jest to serce oddane raz na zawsze, do końca. A oprócz tego będą też atrakcje również dla małych, dla najmłodszych. Będzie malowanie twarzy, będą różne zabawy, także będzie wesoło i będzie ciekawie.
4: Na pewno zgadzam się z tym wszystkim, co powiedział Kornel. Dodam może jeszcze, że oprócz tego, że pies jest wspaniałym oczywiście przyjacielem, to taki pies, któremu podaruje się tą drugą szansę w życiu, to się zyskuje przyjaciela takiego naprawdę już takiego nieocenionego. To jest wyjątkowa relacja, której się nie da z niczym innym porównać.
0: Wy jako stowarzyszenie, czy z roku na rok ta świadomość ludzi jest większa a propos adopcji? Czy tych piesków więcej się ze schroniska adoptuje? Czy to z roku na rok jest to samo i więcej?
4: Bo ja jestem długo wolontariuszem w schronisku. Faktycznie widać, że ta świadomość rośnie. Na pewno pomagają w tym media, między innymi, tak? Na pewno dużo się o tym mówi, propaguje się i faktycznie widać. U nas w schronisku tak samo, z roku na rok jest coraz mniej tych piesków, tak samo widać po ulicy, coraz mniej ich biega, praktycznie nie ma piesków, więc na pewno sytuacja jest na plus.
3: Potwierdzam to jak najbardziej, tym bardziej, że jeszcze zauważamy to w tej dziedzinie, że firmy, osoby prywatne, których tutaj zwracamy się z prośbą o pomoc, raczej nam nie odmawiają. Zawsze spotykamy się z przychylnym nastawieniem i takim serdecznym przyjęciem.
0: To i jak ktoś nas teraz słucha i sobie myśli, że a może to dlaczego warto jednak zaadoptować tego pieska, a nie kupować?
4: No tak jak mówiłam, taki podarowany dom takiemu pieskowi, który czeka na tego swojego człowieka. No właśnie dlatego wychodzimy, żeby pokazać, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak one są cudowne, bo łatwo jest pójść i kupić, wziąć sobie szczeniaczka, ale podarować pieskowi, który nie był do tej pory dobrze traktowany, który nie miał swojej szansy, który nie miał dobrego życia, ja myślę, że to dla nas, dla ludzi, jest czymś, czego się nie da opisać. No mnie osobiście to daje ogromną radość, ogromne szczęście.
0: Dodatkowo w każdą sobotę można przyjechać do radomskiego schroniska i wyjść z psem na spacer.
4: Tak, w każdą sobotę w godzinach od 10 do godziny 13-14 zapraszamy wszystkich chętnych na spacery z pieskami schroniskowymi. Teraz jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ jest remont. Pieski są w wyjątkowo ciężkiej sytuacji. Część jest pozamykana zupełnie w środku, inne są w bardzo ciasnych boksach, więc potrzebne są każde ręce, każde nogi do pomocy w wyprowadzaniu. Bardzo serdecznie zapraszamy każda sobota od 10 do 13-14 godziny.
0: A te spacery, ile piesków czeka na spacery?
4: No w dalszym ciągu ta liczba piesków w schronisku około 300. więc jest co wyprowadzać.
5: A zainteresowanie mieszkańców jest duże, czy to zależy od soboty, od pogody, jak to wygląda?
4: No, pogoda na pewno ma znaczenie, to widzimy, że jak jest ładnie, to więcej osób przyjeżdża, ale faktycznie nie narzekamy, chętnie osoby przyjeżdżają, ale mówię, to jest ciągle studnia bez dna, więc zapraszamy.
0: Głód wolności, radomski bunt, czerwiec 1976 to tytuł wystawy, jaką możemy oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy obrazy, grafiki, plakaty, rzeźby, ilustracje, a także okładki pierwszych podziemnych wydawnictw artystów różnych pokoleń. Mówi Jerzy Burkwicki i Adam Jędrzejczyk, kuratorzy wystawy.
6: To była wielka przyjemność przygotować tę wystawę tu w Radomiu, w muzeum, które szczyci się jedną z najciekawszych kolekcji w Polsce. W polskim muzealnictwie, polskiej sztuki współczesnej o przesłaniu patriotycznym, wolnościowym. Dwaj panowie, Mieczysław Szewczyk i Zbigniew Kamiński, przez kilka lat odbywali pielgrzymki po Polsce. Z pracowni artystek i artystów zdołali uzyskać co ciekawsze prace świadczące o sztuce i jej poziomie polskiej sztuce niepodległościowej. Na wachlarz nazwisk, które znalazły się w zbiorach Radomskiego Muzeum, ten wachlarz zawiera sporo ciekawych nazwisk, a jeszcze więcej ciekawych, znaczących prac. Szkoda tylko, że o tym właśnie niesamowitym, nawet na poziomie światowym ruchu kultury niezależnej, w tej chwili w Polsce niewiele się mówi. Nadchodzi taki czas, o którym się o tych wydarzeniach przypomina. I tutaj trzeba podkreślić rolę Radomia, Płocka i Ursusa. Bo to były miasta, w których 25 czerwca 1976 roku wybuchły protesty robotnicze. Ten dzień otworzył nowe karty w dziejach Polski. Ukształtował się już w miarę zorganizowany ruch oporu przeciwko władzy PZPR-owskiej, władzy komunistycznej. Ale przy okazji też zaczęły pojawiać się przeróżne inicjatywy kulturalne o przesłaniu niepodległościowym, wolnościowym. Ja już nie chcę tutaj wspominać o sytuacji politycznej, ale chcę podkreślić tylko, że rodziły się wówczas zręby ruchu kultury niezależnej. Powstawały wydawnictwa. Znowuż tu warto wspomnieć o nowej, niezależnej oficynie wydawniczej, której członkowie nie tylko udzielali pomocy materialnej poszkodowanym robotnikom w Radomiu, ale zaczęli publikować pierwsze książki poza cenzurą, pierwsze od lat 40. Drugim takim ugrupowaniem publicystycznym i wydawniczym była grupa studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, która założyła wydawnictwo Spotkania. Apogeum ruchu kultury niezależnej zaistniało po 13 grudnia 1981 roku, kiedy to PZPR-owska władza wprowadziła stan wojenny. I chcemy wystawą Głód Wolności zasygnalizować, przypomnieć starszym, a w ogóle przekazać wiadomości młodym o tym, jak ten ruch wyglądał. Stąd ta nasza wystawa w Muzeum Malczewskiego ma przypominać swoją atmosferę, swoim klimatem wystawy podziemne, publikacje książkowe, które się ukazywały, bo trzeba pamiętać, że ten ruch wydawniczy liczy się w tej chwili już na tysiące pozycji, tytułów, nie tylko gazet i czasopism, ale i książek. Oczywiście Polska nie była pomijana w tym obiegu książek bez cenzury, książek przypominających wartościowe chwile w polskich dziejach. Istniała przecież paryska kultura, istniały niezależne wydawnictwa w Niemczech czy we Włoszech. Młodzi ludzie szmuglowali te publikacje poprzez góry, szukali różnych dróg, wykorzystywano polską pocztę, żeby one do kraju docierały. Ale trudno byłoby szmuglować koncerty muzyczne, spektakle teatralne. I to wszystko właśnie w latach 80. osiągnęło swoje apogeum. Pod koniec lat 80. ruch już trochę zamierał, ale my poprzez naszą wystawę chcielibyśmy przypomnieć o tych wartościowych chwilach w polskiej sztuce współczesnej, która konsekwentnie o tych wydarzeniach przypominała, komentowała je i interpretowała. Także zapraszam gorąco na wystawę, na postudiowanie tego, co się wówczas wydarzyło. Wystawa czynna będzie do końca października.
7: Tutaj prawie wszystko zostało już powiedziane. Ja tylko mogę od siebie dodać, że to już jest kolejna wystawa organizowana przez nasze muzeum na przestrzeni lat z okazji okrągłych rocznic czerwca 76. Na wystawie pokażemy około 70 prac 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej. Będą to prace, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń czerwcowych, takie jak Podróże autostopem Edwarda Dwórnika, czy prace artystów związanych z grupą Wprost, którzy w swojej twórczości nierzadko odwoływali się do kondycji człowieka w ustroju totalitarnym. Nie może zabraknąć także wątków radomskich. Pokażemy także pracę środowiska radomskiego, a także imponujący zbiór plakatów solidarnościowych i społecznych z kolekcji właśnie współautora wystawy Jerzego Brukwickiego. Serdecznie zapraszamy.
0: Wystawa będzie czynna do końca października. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
8: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
9: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
8: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
9: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc tu jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
8: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
9: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
8: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on... Gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
9: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
10: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
9: I tak jak słyszymy...
10: Podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
9: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
10: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
8: Tutaj jeszcze mamy te elektrody. Te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić. Tak. To jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
9: Tak. czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
0: Przed nami ogromna zmiana w pogodzie. Dziś możemy spodziewać się letniego, a nie jesiennego powiewu aury. Na niebie będzie królować słońce, więc parasol możecie spokojnie zostawić w domu i zamienić na okulary przeciwsłoneczne, bo idealnie będą pasować do dzisiejszej pogody. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia na termometrze maksymalnie zobaczymy w Radomiu i Grójcu nawet 28 stopni, w Białobrzegach 27. Taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Cieszmy się tym, bo już za parę dni niestety jesienna plucha zacznie witać się z naszym regionem. To tyle. Udanego dnia.
11: Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: ale ja bym przyniesie jakieś grzybki. To mu wybaczę.
1: To zależy, jakie grzyby przyniesie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian. Od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Reklama.
1: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
11: Na początek poważny pożar składowiska Opontow w Wilkowie na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem. Sytuacja nadal nie została opanowana. Na miejscu z żywiołem walczy około 30 zastępów strażaków. Jak ustalił nasz reporter, to nie pierwszy pożar w tym miejscu. 3 lata temu składowisko również stanęło w ogniu. Wtedy akcja służb trwała kilkanaście dni. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano. Później nie było z nim kontaktu. Bartosz Bochenczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji, to po tym jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. Bochenczak był kandydatem Konfederacji w zbliżających się wyborach w stolicy Małopolski. Decyzją lidera Konfederacji Sławomira Mencena zawieszone zostały też osoby pełniące funkcje w krakowskich strukturach, a ich sprawy zostały przekazane do sądu partyjnego. Sam Bochenczak, odnosząc się do niezarejestrowania jego kandydatury, przyznał, że ponosi za to pełną odpowiedzialność. Uważałem, że złożenie niemal 5000 podpisów zapewni nam wystarczający margines bezpieczeństwa. Jak się okazało, pomyliłem się, napisał na platformie X. Roboty wyszły na ulicę Warszawy. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 humanoidalnych robotów. To pokaz rozwoju robotyki. Ma też zwrócić uwagę na wyzwania, jakie niesie szybko rozwijająca się technologia.
2: Pierwsza zmiana. Od rana. Vox FM.
1: Kłaniamy się nisko.
0: Bardzo nisko.
1: Ale nie kończ.

0: 23 minuty i będzie godzina 7, a dzisiaj letni dzień się zapowiada, tak przynajmniej w prognozie pogody, ale ja czytam w internetach, że w Tatrach pojawiły się świstaki. Widać, że
1: zawijają
0: jesień.
2: Ty, ale dzień świstaka to mi się z czym innym kojarzy, że ciągle będzie to samo. Każdego dnia to przeżywamy ten sam dzień na nowo.
0: Są tłuste i spasione, gotowe do nadciągającej zimy.
1: Ale to tak niemiło, i teraz one słuchają nas. Ja chciałem przeprosić wszystkie świstaki. No nie jesteście tłuste, wy jesteście przygotowane na zimę i puszyste, takie to miłe, tak?
0: W każdym razie nadchodzi jesień, tak mówią eksperci, którzy tam się znają na świstakach.
1: Przepraszam bardzo.
2: Moja sąsiadka jest świstakiem.
1: Czy ja mogę zarządzić jakąś reasumpcję? Bo mi się przykro zrobiło się.
0: A co to jest za słowo? No
1: chciałem, żeby powtórzyć mecz.
0: Co się stało?
1: Widać, że Mamtek przegrała i odpadła z US Open.
2: A tak, jak daleko zaszła, bo nie śledziłem?
1: 1/8 finału.
2: Oj, to trochę za wcześnie.
0: Ale to nadal daleko.
1: No, oczywiście.
0: Pomyślcie, jakby polscy piłkarze doszli do 1/8 finału w jakimkolwiek turnieju.
1: Witalibyśmy ich jak zwycięzcy.
2: Jezu, jesteś nimi.
3: Od rana z Vox FM.
1: W takim razie gratulujemy.

0: skoro tak ładnie prosi o obudzenie, to nie ma sprawy.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Budzi ludzi.
3: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
4: 17 minut do godziny 7. Ja już wiem, że Marcin, który napisał dzisiaj zgłoszenie, to jest człowiek konkretny. On nam napisał wszystkie szczegóły. My wiemy wszystko dzisiaj o tym
5: ofierze,
4: którego będziemy zgłaszać, ofierze, czyli o tak. Sławku, no którego będziemy
0: Sławcio
4: budzić.
0: To jest najlepszy przyjaciel Sławcio.
5: Aha, Sławcio jest chyba mocno uposażony, on ma dużo siana.
4: Sławcio ma dużo siana w belach i chce je sprzedać, dlatego poprosił Marcina, żeby wystawił ogłoszenie.
0: A do 10 jeszcze trochę zostało, siano się przyda,
5: tak
0: prawda?
5: Znalazł. Dwa dni.
6: Halo.
0: Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie tego ogłoszenia Frejdego Siana. To aktualne?
6: Aktualne.
0: Super, pan powie za 80 zł to ile tego siana będzie?
6: No biedna belka.
0: Ale to pan powie, bo ja się nie znam na tym, ja to z miasta jestem, a chciałem kupić.
6: No 1,20 m średnica belki.
0: 1,20 m, a to ciężkie jest?
6: No takie te 300 kilo.
0: O Jezus Maria, a pan transportuje jakby co?
6: Zależy gdzie, daleko.
0: Wie pan co, do Lublina bym potrzebował.
6: No dałoby radę, doliczyłbym transport, nie ma problemu. Dużo pan potrzebuje?
0: Wie pan, jedna bela to wystarczy. Wie pan, ja panu powiem, bo Andrzej ode mnie z pracy, on po prostu cały czas suszy głowę, że on nigdy siana nie ma. I cały czas gada, nie mam siana. Ja już mam tego dość. Ja po prostu chcę zamówić, tylko, wie pan, bo to jest kamienica, to jest czwarte piętro, bez windy. To pan da to radę jakoś to dostarczyć?
6: Nie, nie ma opcji.
0: O, ale ja dopłacę.
6: 300 kilo pan na czwarte piętro zaniesie?
0: No proszę pana, ale no ja jak za zboże zapłacę? No pan kogoś weźmie, no to wtedy... No,
6: nie da rady. Nie.
0: Panie, ja 500 zł panu oferuję za to.
6: Pan sobie w kocka weźmie w tą ten.
0: No ale no proszę pana, to jak pan tutaj chce sprzedać to siano, jak pan nie chce tutaj współpracować? No jak to tak? Pan później narzeka Marcinowi, że pan nie może sprzedać tego siana.
5: Jakby to rozumiesz, te pele pociąć i jakby ją tak zapakować i gumkami takimi recepturkami.
0: A co to, Ikea?
5: Poskładać. To wiesz, to tak się, ale tak jeszcze się siano, tak się banknoty składa.
0: Sławek, jeżeli nie wiesz, co się dzieje, to pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: On
0: Radio
5: byłby szczęśliwy.
6: No właśnie widzę.
5: A tam widzisz, oczami wyobraźni chyba, bo to radio.
4: No ale na te 500 to moglibyśmy się umówić, co?
6: Że czemu, ze 100 czemu nie?
5: No nie, żeby ci dać.
4: 500 na prezent marzeń, voucher mamy dla ciebie.
5: A widzisz.
0: Marcinowi możesz podziękować, bo to on ciebie zgłosił.
5: Dba o ciebie.
6: Tak? O, dziękuję bardzo.
4: 500 to sporo siana. Miłego dnia ci życzymy.
6: Również wzajemnie.
0: Cześć.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Vox FM. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: 3 minuty do 7. Chciałbym zgłosić córkę do pobudki. Ja. To na voxfm.pl. Przebiegła półmaraton w niedzielę w Wałbrzychu.
1: Okej, okay. I co my mielibyśmy ją teraz budzić, a ona maraton przebiegła?
2: Nie, ale w niedzielę, jest dzisiaj wtorek, powiem.
1: To myślisz, że doszła już do siebie?
0: Nie, myślę, że nie. Po tym się nigdy do siebie nie dochodzi.
3: Pierwsza zmiana od rana.
2: Zatem, Paweł, nie doszła, tylko dobiegła.
1: A w sumie to maraton.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
16: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
17: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
2: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
0: Kolejny alert RCB rozesłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia to w związku z atakami na Ukrainę. Pożar składowiska opon na Dolnym Śląsku. Sytuacja wciąż nie jest opanowana. Roboty wyszły na ulicę. Pojawiły się przed Ministerstwem Cyfryzacji.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
0: Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
8: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii. To wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Teraz z użyciem dronów atakowana jest m.in. zachodnia Ukraina.
0: Michał Rawa, dziękujemy. pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem. W akcji bierze udział około 30 zastępów Straży Pożarnej, które na zmianę prowadzą działania.
19: Prowadzimy teraz działania, które mają za zadanie nie dopuścić się do rozprzestrzenienia tego pożaru na pozostałe części tych opon. Czekamy na ciężki sprzęt typu koparka i będziemy to przerzucać i przelewać, tak żeby ten pożar nam się ugasił.
0: Mówił Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. Palące się opony powodują duże zadymienie, dlatego strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. O szczegółach Mateusz Chłystun.
20: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
21: Zabezpieczono naprawdę ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
20: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
0: Grozi mu do 10 lat więzienia. W wiadomościach teraz zaproszenie na poranną 8 rundę. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś Bronisław Wildstein, pisarz, publicysta, kawaler Orderu Orła Białego. Początek minutę po 8 w VoxFM i na VoxFM.pl. Roboty wyszły na ulicę. Wczoraj przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność miała zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia. Chodzi o to, by nie zastępowały ludzi i nie prowadziły do utraty miejsc pracy. Do manifestujących wyszedł minister Gawkowski.
22: Sztuczna inteligencja tak, ale w centrum człowiek. Człowiek najważniejszy, a sztuczna inteligencja przygotowana tak, żeby ją zawsze człowiek zarządzał, czyli algorytmy w tyle, człowiek z przodu.
23: Moja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
0: Mówił jeden z robotów. Organizatorzy przekonują, że jeśli nie będzie odpowiednich regulacji dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji i robotów, wiele osób może stracić pracę.
24: Tymczasem, jeżeli chodzi o pogodę, bardzo dobre informacje.
1: Trudno w to uwierzyć, ja wiem.
25: Przenosimy się z powrotem do lata, bo 30 stopni Celsjusza, nawet ponad, bo 32, mogą pojawić się na południu Polski dzisiaj. Rzeszów, Kraków bardzo ciepło.
1: Na razie niezbyt ciepło, 11 w Suwałkach teraz.
24: No, ale 30 to jest dużo. Ostrzeżenia przed upałami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Opady deszczu mogą się pojawić dzisiaj w Szczecinie, a także w Koszalinie.
1: Mogą.
24: Ale dopiero po południu.
25: Tylko nie jedźcie nad morze, bo tam najchłodniej. Wiadomo, tam na wakacje
1: 26 stopni.
25: Się nie jeździ. Julia Chren.
24: Konrad Piwowarski.
1: Pawelec. Witamy.
3: Pierwsza zmiana.
26: Od rana z VoxFM.

0: 11 minut po godzinie 7, może...
1: Dziewczyna miała w sobie coś.
0: Ciężko w to uwierzyć, ale 30 stopni dzisiaj pojawi się w Polsce na termometrach.
1: Jutro wcale nie będzie chłodniej, to będzie też fajny dzień. To są dwa dni lata we wrześniu.
2: Także pamiętajcie o tym, żeby jeszcze nie chować krótkich spodenek. Aha. Jeszcze dzisiaj w japonkach się wybrać gdzieś. Ja przecież dzisiaj specjalnie założyłem. W sensie ostatnia okazja.
1: Ja sprawdzę jeszcze, czekaj, jaki weekend. Piątek,
2: nie, nie,
1: sobota,
2: patrz, nie psuj tego wszystkiego.
1: To Zielona Góra będzie miała dobrze.
0: No i pamiętajcie też o tym, żeby jeszcze nie wyciągać sanek.
1: Wniosków.
0: Bardzo proszę.
2: Co? Przepraszam?
1: Sanek nie wyciągać. Żeby nie... A, bo to magnesuje mrozy.
0: No dokładnie. Wczoraj jechałam autobusem. Jadę sobie niewinnie. Nic nie zapowiada tragedii.
1: Koleś sankami
0: wyglądam jechał? Przez okno, patrzę. Kobieta trzyma sanki i dziecko obok siedzi.
2: We wrześniu?
0: Tak.
1: A po czym ona jechała?
0: We wrześniu. No nie jechała, no stała, ale miała sanki ze sobą.
2: I widzicie, i to jest bardzo dobry tok myślenia, bo zawsze jak spadnie pierwszy śnieg, to jest tłum ludzi po posanki.
1: To prawda, i wtedy
0: one
1: mogą...
0: Już wcześniej.
1: Tak, one mogą się skończyć wtedy, wiesz, a teraz nie wiadomo.
0: No ale teraz nie ma sanek w sklepach, ja nie wiem w ogóle skąd ona je wzięła.
2: A może z Chin zamówiła dopiero przyszłe.
1: Rok temu. Mój kolega kiedyś narozrabiał zimą, a latem dostał sanki.
3: Pierwsza zmiana.
2: No mój też w sądzie dostał, nie?
1: To.

0: No halo, Lublin, co tam się u was najlepszego dzieje? 19 minut po godzinie 7. To Radio Vox FM, martwimy się o was.
1: U nas jest cool. Także się
0: no jest cool, no w Lublinie zawsze jest cool.
2: No w Lublinie jest też plac zabaw, dokładnie przy ulicy Łabędziej.
0: Na Bronowicach, tak? O, to są Bronowice.
3: Jak robi Łabędź? Tak. A widzisz, to jest trudne. Nieważne.
2: Tego nie wiem, ale wiem, że jest plac zabaw, a mieszkańcy zgłosili petycję, żeby już placu zabaw nie było.
3: O, to mieszkańcy.
2: Tak, i zamiast
3: zabaw
2: tego...
3: Zabaw dla dzieci.
2: No wiadomo. Tak. Zamiast tego ma powstać wybieg dla psów.
3: Nie. I to jest... Ja jestem fanem psów, także ja po prostu
2: czyli
3: wiem,
2: ty rozumiem się cieszysz, podpisałbyś się pod tą petycją.
3: Zwróć uwagę, że dziecko jak narozrabia i pobrudzi, tak, to rodzice udają, że to nie ich dziecko. A jak idzie mężczyzna, kobieta z psem i pies nabrudzi, to zawsze sprzątają. Także jest różnica.
4: Pierwsza zmiana.
0: Zawsze powiadasz.
3: Ja zawsze.

0: na tych, którzy nie jeżdżą, a stoją właśnie w samochodach, w korkach.
1: No przestań denerwować tutaj ludzi.
0: Nie chcę denerwować, ja się kulturalnie pozdrowić. No.
2: No tak, no w końcu tak. Pamiętajcie, że my o was wtedy też myślimy i wam współczujemy.
0: Poza tym, jak stoicie w korku, do mandatu za przekroczenie prędkości nie dostaniecie. Jest pozytyw?
1: O, i jest możliwość, żeby napisać do nas SMS-a na 06 0986 9889.
0: Jak się na siedzeniu pasażera oczywiście.
2: Kolega
0: jak
2: mi mówił,
0: bo wtedy inny mandat można dostać.
2: Tak, stanie w korku jest niebezpieczne, bo podchodzą policjanci na przykład z tymi takimi dziwnymi urządzeniami i każą dmuchać.
0: W temacie pozostajemy. Rysiek Piwek z pytaniem.
3: Co robi policjant w łazience?
1: 6986 9889.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
5: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
12: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
13: A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
18: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
19: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
18: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
19: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
17: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
20: Kia. Movement that inspires.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: A Edusho Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Reklama. 7.30 to już czas na wiadomości Vox FM. Marta Kiermasz zaprasza, posłuchajmy.
2: W Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO-lu po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Piesiewicz został zatrzymany pod koniec sierpnia w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Ta od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKO-l. Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji i na 3 miesiące trafił do aresztu. Ukraina nie chce zmian na mapie świata, to po tym jak ONZ wprowadziło jej nową wersję. Ma ona lepiej oddawać rozmiary państw niż ta, którą znamy od pokoleń. Jednak w nowej wersji mapy okupowany przez Rosję Krym został oznaczony innym kolorem niż pozostała część państwa ukraińskiego. W oficjalnym proteście złożonym w ONZ władze Ukrainy uznały taki sposób prezentacji za całkowicie niedopuszczalny. ONZ ze sprzeciwem się zgodziło, ale mapy zmieniać już nie będzie. Bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%. Mimo to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
3: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
2: Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tymi zawodami brakuje. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną 8 rundę. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś Bronisław Wildstein, pisarz, publicysta, kawaler Orderu Orła Białego. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wenzheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0, a wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej, pozwoliłam jej wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle, po prostu zaczęłam zbyt często się mylić, chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. Tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. 2 remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. 27 do 8, przypomnę Rysia.
5: Co robi policjant w łazience?
1: 6098 6989.

0: Jesteście niemożliwi.
1: Odczuwam pewien niesmak po przeczytaniu odpowiedzi na to pytanie.
2: Czy co robi policjant w łazience?
3: No właśnie, i tu...
1: Kąpie psa.
0: Strzela w muszle.
1: Ja nie mogę.
3: Obmywa pałkę.
0: Rozładowuje korek.
3: Policyjną.
1: Siedzi na tronie i czyta gazetę.
0: Najczęściej się pojawiało, że suszy, ale to nie jest prawidłowa odpowiedź.
2: Szkieły jadą. To dobre jest.
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi policjant w łazience? Szuka przecieków. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: było na zakupy, a teraz ona czuje we mnie pieniądz.
1: Koleś,
2: to wszystko
1: jest
2: do siebie pasuje.
1: Oczywisty, nie?
0: To Radio Vox FM, 15 minut zostało do godziny 8, a teraz będzie o człowieku, który no, pieniądza chyba za bardzo nie miał.
2: No i nie poszedł na zakupy, tylko na szaber.
1: A, no to zrozumiałe, nie? No jak chciałby coś mieć, a nie ma środków płatniczych, ale to musi przykład organizować. To
0: psuć chodnik?
1: To zaraz.
2: Ale potrzebował, tak? To kostki brukowej potrzebował.
1: Ja myślałem, że on poszedł na zakupy, do sklepu.
0: Nie, poszedł na chodnik niedaleko swojego domu, bo to pod Warszawą się działo w Otwocku i po prostu zabrał sobie kostkę brukową i ułożył przed swoim domem.
1: Granit!
2: Widocznie była mu bardziej potrzebna.
1: Rozumiem.
2: Tak na to wychodzi.
1: Chciał sobie sam ułożyć, tak?
2: No po prostu nie miał kasy.
0: No, policjanci teraz go złapali.
2: Oni tak nie uważają, że była mu bardziej potrzebna.
0: Mało tego,
2: szkoda.
0: Deski pochodzące z rozebranej altany posłużyły mu do prac gospodarskich wokół posesji, bo jeszcze altany sobie po drodze gdzieś rozebrał na działkach.
2: To może on nie ukradł, altanę, tylko wypożyczył.
1: Tak? Miał lepszy pomysł, zobacz. Lepiej ułożył, lepiej sobie altany zorganizował. Wszystko zrobił
2: lepiej.
1: A może
2: on chciał dostać pracę przy takich właśnie pracach miejskich i chciał pokazać swój kunszt.
0: Możliwe. Jedno jest pewne, mężczyźnie grozi 5 lat więzienia, ale tak jak Paweł mówi, no jakoś się może ułoży.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Tego życzymy w każdym razie, żeby się dobrze układało. 14 minut
1: co
2: do 8.
1: Co na to, Rubik?

0: 8 minut do godziny 8. Ten chłop z Otwocka, co te kostkę upadł.
1: No właśnie, łeb na karku. Ja się nie spodziewałem, że to są szachy 5D, moi drodzy, tutaj słuchacz nam napisał.
0: Jak on ma miejską kostkę, to przecież oni muszą ją odśnieżać.
2: Ale łeb! Ojej! To faktycznie, za darmo.
1: No, zwłaszcza, że on teraz będzie akurat siedział gdzie indziej. A, to już może nie o tym. 8 minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM.

0: Polka, włoska.
1: A to nie przez film?
0: Przez film, tak, tak, tak.
2: A jaka jest pierwsza?
0: Ciao do ciao.
1: Usta do ust.
2: To już nie jest po polsku, to tylko pierwsza wersja jest po włosku.
0: 3 minuty zostały do godziny 8. My jesteśmy głupi.
1: Ja jest.
3: Vox FM. Reklama. Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W media ekspert wyprzeda.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
12: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Reklama.
16: Są ofiary i ranni, to po rosyjskim ostrzale Kijowa. 11 państw, wśród nich Polska, rozpoczęły się powietrzno-desantowe ćwiczenia. Bronisław Wilczeń gościem 8 rundy i to już za chwilę.
17: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
16: Dwie osoby nie żyją, a 10 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa. Rakiety balistyczne i drony zaatakowały 7 dzielnic. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła, sklepy, budynek administracyjny i samochody. Strażacy cały czas gaszą pożary i prowadzą akcję ratowniczą. Zagrożenie dronowe nadal trwa. Wszystko w mieszkaniu mamy zniszczone, mówi jedna z mieszkanek. Byliśmy na korytarzu, mieszkamy na trzecim piętrze, powylatywały szyby w oknach. Dobrze, że nie było nas w pokoju, bo zostalibyśmy ranni odłamkami szkła. Było strasznie, wszystko się trzęsło. Kijów został zaatakowany po chwili spokoju związanej z wizytą amerykańskich wysłanników. 11 państw, w tym Polska, w Holandii rozpoczęły się ćwiczenia powietrzno-desantowe Falcon Leap. Do 18 września żołnierze będą ćwiczyć zrzuty ładunków i spadochroniarzy. W manewrach biorą udział m.in. Niemcy, Włochy, Grecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Szwecja.
18: 8 runda.
16: A gościem dziś pisarz i publicysta Bronisław Wilczeń. Zaprasza Wiktor Świetlik. Dzień dobry.
19: Kłaniam się, a wraz ze mną, tak jak było zapowiedziane, Bronisław Wilczeń i szybka seria. Jak to jest, że serial na podstawie powieści Bronisława Wilczeńa zagości, bo chyba w końcu zagości do telewizji polskiej, nazywanej telewizją przez w likwidacji dzisiejszej?
20: Nie wiem za dobrze. Wydaje się, że dlatego, że już nawet Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaczęła podnosić sprawę. Być może zarządcy telewizji w rozkładzie, przepraszam, w likwidacji, przestraszyli się, że to jest działanie na szkodę firmy, co jest penalizowane. Być może przestraszyli się czegoś innego, wybory się zbliżają, nie wiem.
19: Czy AfD jest zagrożeniem dla Polski?
20: W tym kształcie, w jakim obecnie jest, nie. Gdyby zdobyło władzę samodzielnie w Niemczech, to owszem, mogłoby być. W tej chwili, jeżeli wygrywa w wyborach landowych, nam pomaga, bo rozstrzelnia system. Rozstrzelnia.
19: Donald Tusk mówi o politykach, którzy wspierają, czy cieszą się w ogóle ze zwycięstwa AfD, że są zdrajcami. Powinniśmy rozmawiać z AfD?
20: powinniśmy rozmawiać z każdą partią, która zaczyna znaczyć w Niemczech. No, Donald Tusk rozmawiał, to jest niewłaściwe określenie, z Angelą Merkel. Zastanawiam się, czy te jego kwalifikacje przypadkiem do niego się nie odnoszą.
19: Maciej Berek dla ciebie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
20: Jeżeli go prezydent odbierze od niego przysięgę, to owszem.
19: A cała sprawa Macieja Berka i tej nominacji do Trybunału Konstytucyjnego służy Donaldowi Tuskowi czy szkodzi?
20: Chwilowo nie, ale w przyszłości niestety może.
19: A co jest celem działań Romana Giertycha w sprawie Zonda Krypto?
20: Jest zniszczenie swoich przeciwników, uzyskanie bezkarności i zarobienie forsy.
19: Czy Giertych jest narzędziem Tuska, czy działa samodzielnie w tej sprawie?
20: Jedno i drugie.
19: A jak miałby tę forsę zarobić?
20: No przecież jest adwokatem, a widzieliśmy przy okazji Krausego, jak uzyskiwał dywidendy dzięki swojemu ochroniarzowi.
19: Politycy prawicy i media prawicowe, te, które miały kontakt z Zonda Krypto, no przyjmowały pieniądze, mówiąc najkrócej, z Zonda Krypto, albo jeździli na jakieś rozmaite wywczasy na koszt pana Krala, popełnili błąd, czy po prostu nie wiedzieli, co się dzieje?
20: Ci, którzy jeździli na wywczasy, popełnili błąd, ewidentnie. Natomiast jeśli jakaś firma przyjmowała reklamy od funkcjonującej normalnie instytucji w Polsce, no to jest absurd ją oskarżać o coś.
19: Czy afera Zonda Krypto, tak jak jest prowadzona przez Donalda Tuska, ma ukryć prawdę o Zondzie Krypto?
20: Ma ukryć prawdę o porządkach w Polsce i o sposobie działania Donalda Tuska i jego gabinetu.
19: Kto tworzył w Polsce takie instytucje jak Zonda Krypto? Generalnie rzecz biorąc, jak patrzysz z perspektywy tych 30 lat.
20: No rozmaici oszuści, prawda? Ale wspierani przez wpływowe siły. No przypomnijmy aferę Amber Gold. Ale to nie tylko, to od początku istnienia III RP. Takie afery muszą, po to żeby funkcjonować, muszą mieć poparcie.
19: Dziękujemy serdecznie słuchaczom Vox FM. To był Wiktor Świetlik i Bronisław Wilsztajn, a my wracamy za chwilę z powrotem na Super Ring.
16: Dalsza część ósmej rundy do śledzenia na voxfm.pl.
15: Słuchajcie, jest dzisiaj okazja, żeby się przespacerować, odejść od tego telewizora, bo dużo słońca dzisiaj będzie w ciągu dnia.
21: Chociaż, jak wiadomo, upały, to trzeba się nawadniać. My musimy sobie przypomnieć wszystko to, co miało miejsce jakiś miesiąc temu.
15: Ostrzeżenia przed upałami dzisiaj na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie, ale w całym kraju dosyć przyjemnie, dosyć ciepło.
21: I słonecznie, i deszczu ma się za wiele nie pojawić.
15: Tak, opady wieczorem w Szczecinie, Koszalinie.
22: Obejrzyjcie, dziewczyny, swoje bikini raz jeszcze.
21: Julia Hren,
15: Konrad Piłowarski
22: i Paweł Pawelec.
15: 5 minut po godzinie 8:00.

0: Paweł, bo ty przed chwilą wychodziłeś ze studia, nie widziałeś może jakiegoś ptaka?
1: Nie. Absolutnie nie. To...
2: Bo
1: nie, nie byłem w łazience.
2: W rozgartach pod...
0: Nie o takim ptaku, papę.
1: Drapieżny.
2: W rozgartach pod Toruniem pewien mężczyzna prosi o pomoc w złapaniu ptaka.
1: Oho.
2: Ponieważ
0: uciekł mu.
2: Zgubił.
1: O, biedolek. No. On teraz pocznie bez ptaka.
0: I to nie byle jaki ptak.
2: Sokół wędrowny.
1: O, no więc widzisz, no, wędrowny to i uciekł. No.
2: Ptak ma na łapach skórzane paski, obrączkę z numerem, może Brane też ciągnąć paski. Za sobą krótką sznurkową smycz. To informacja dla tych, którzy ewentualnie wzięliby się za poszukiwania.
0: Tak, jeżeli byście widzieli tego ptaka, to nie łapcie tego ptaka, bo to dziki ptak jest. No, on może zaatakować, może się przestraszyć.
2: Tak,
1: przestraszył
2: może się bardzo
1: spłoszyć. Tej obrączki na bank.
0: To mnie, co mnie zdziwiło, to że pod okiem ten ptak ma ciemny wąs.
1: Pod okiem ciemny wąs.
0: Tak.
2: A czemu ogóle... cię to zdziwiło?
0: No nie wiem, no bo pierwszy raz się z jakimś spotykam, że jest wąs pod okiem.
1: No to jest,
0: i to jest
1: dziwne,
0: u ptaka.
1: Czyli... Wąs jest pod nosem, może to dziwny ptak.
2: Jak takiego ptaka zobaczycie, to trzeba zadzwonić na służby, okay. Albo konkretnie do tego pana i powiedzieć, gdzie on się znajduje. Więc przypominamy, sokół wędrowny jest do poszukiwania
1: zaobrączkowany,
2: dzisiaj.
1: Czyli gdzieś tam żonę ma.
0: Mi się wydaje, że on może się kręcić z jednorożcem.
1: Ja.
2: Tak?
0: No bo sokół zawsze z jednorożcem jest.
3: Ale
1: to w bajkach.
3: Zamknij oczy i patrz, jednorożec. Pierwsza zmiana w radiu.
2: Od rana z Voxy.
0: Spokojnie, damy radę. Znajdziemy tego ptaka.

0: Moi drodzy,
1: co już dziś? Się tak cieszysz?
2: Co dziś?
0: No jak to co?
2: No.
3: Kaszanka!
4: Kaszanka! Wracają!
3: Z cebulką!
1: To jest coś o piłce nożnej.
2: Tak.
0: Liga Mistrzów
2: to,
0: dzisiaj
2: to
0: wraca.
2: Jest dźwięk Ligi Mistrzów.
1: Okej, okay, to...
2: Mecze się zaczęły. Nie przeszkadzaj mi maleńka.
1: Wymień przynajmniej 3 polskie zespoły grające w Lidze Mistrzów.
0: Ale patrz, jaka złośliwa już.
2: Nie,
0: ale
2: ma,
0: patrz.
2: Nie ma takich.
0: Ale polscy piłkarze grają w tej Lidze Mistrzów. Niestety Robert Lewandowski wyprowadził się za daleką wodę.
2: Też by grał.
0: Tak, gdyby się tego nie...
2: No
0: właśnie. Ale Robert Lewandowski ma inne plany. On teraz się zajmuje zarabianiem pieniędzy większych oraz dogadzaniem żonie.
2: Dogadza żonie.
0: A wczoraj dogodził żonie. Żona aż się pochwaliła na internetach.
2: Film masz,
1: ojeju,
2: coś?
1: Ojej, ale to nie mówmy o tym, bo jest 8:20. To nie, nie jest czas.
2: Ale no co, zaraz. To można na wiele sposobów.
0: No właśnie.
1: On
0: jej dogodził w ten sposób, że niespodziankę jej zrobił, bo urodziny dziewczyna wczoraj miała. 38.
2: Okej, przegapiliśmy.
0: I tort dostała od męża i od córek.
1: Tak, tort. Widzę zdjęcia nawet są
2: ale
1: na
2: co,
1: portalach plotkarskich.
2: Jak znam ją, to jakiś taki, nie wiem, z
0: nie,
2: czego,
0: wygląda,
2: tektury.
0: Wygląda jak zwykły ten tort, chyba taki nawet, co się nadaje do jedzenia.
1: Dostała raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bukietów kwiatów.
0: Tylko słuchajcie, bo mnie najbardziej w tym wszystkim dziwi, że ona napisała, że to jest niespodzianka, podziękowała i tak dalej.
2: Aha.
0: Jak to mogła być niespodzianka, jak na najwyższym piętrze wieżowca, w którym mieszkają w tym Chicago, ktoś stał i to wszystko kręcił telefonem. I to
2: niespodziewanie po prostu.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z boksem.
0: Akurat przechodził? Jedzenie zamówił, jakiś dostawca jedzenia?
1: 21 minut po godzinie 8. Gramy dalej. DJ Bobo, everybody.

0: Ale boli mnie serce.
1: Dlaczego cię serce?
0: Przypomniałeś, że drogie paliwo.
1: Przepraszam.
0: I już niedługo 9 zł diesel będzie kosztował. I jakoś tak.
2: Ja słyszałem też niestety, że i gaz pójdzie w górę dwukrotnie.
1: To zamiast narzekać,
2: no, to co?
1: Możecie się w jakiś sposób tak, nie wiem, znieczulić, słuchając naszych porannych wyjców na naszym TikToku, Facebooku, Instagramie.
0: Zapraszamy.
2: Może być gorzej.
1: Tak, no po prostu może być gorzej, dokładnie.
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: A już za chwilę wiadomość.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
17: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
18: i Klemens prawy.
17: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
19: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
17: Codziennie.
19: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
16: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Reklama.
2: 8:30, Marta Kiermasz, zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
20: Ukraiński atak dronów w infrastrukturę cywilną to w rosyjskim mieście Saratów nad Wołgą. Rannych zostało kilka osób. Informację przekazał gubernator obwodu Roman Busargin. W obwodzie saratowskim znajduje się duża rafineria ropy naftowej zarządzana przez państwowy koncern naftowy Rosnieft, a także szereg innych obiektów przemysłowych i wojskowych. Wielka akcja portugalskiej policji przeciwko narkotykowym gangom. Funkcjonariusze rozbili 2 grupy zajmujące się produkcją i przemytem narkotyków. Przejęli majątek przestępców wart 15 milionów euro. Jedną z grup śledczy obserwowali od ponad roku. kolejowy remont utrudni życie pasażerom. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy. Część składów pojedzie objazdem przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii. Prace mają poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu. I jeszcze sport. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów i zaczyna się od szlagieru, w którym Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców zwrócone będą też na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. Na boisku pewnie zobaczymy Jakuba Kiwiora, zabraknie za to kontuzjowanego Oskara Pietuszewskiego i Jana Bednarka, pauzującego za czerwoną kartkę.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: 23 minuty do godziny.
1: Musiało się coś stać. Musiało się coś stać naprawdę. Co się sprawdzi za oknem, czy świat jeszcze istnieje.
0: No, o, alerty RCB dzisiaj przyszły do mieszkańców Lubelszczyzny.
2: Będzie śnieg palał?
0: Śnieg? Nie.
1: Śnieg, deszcz, lawina, tsunami.
2: No nie wiem, no bo wiecie, w dzisiejszych czasach to nie wiadomo.
0: Dzisiaj będzie 30 stopni.
1: Co mi ten Walker zrobił?
0: I jest... bardzo ciepło.
1: A czy Alan Walker?
2: A ja nie wiem, czy będzie te 30, czy nie minus 30.
0: A dlaczego?
2: Moi drodzy, dzisiaj w telewizji Kevin sam w domu. Naprawdę!
1: I znowu będą się mordować i cała, ale nikt nie zginie?
2: Ale jest 8 dzień września, oni puszczają Kevina samego w domu.
0: Ile dni do świąt.
1: Żebyś nie przeżył, wiesz, jakiegoś szoku w te święta, żebyś się mógł przygotować, coś sobie przypomnieć, no, żebyś dziecko jakoś, wiesz.
0: 107 dni do świąt zostało.
1: 107.
0: No to w ramach 107 dni, to bardzo dobrze, że puszczają.
2: No dobra,
0: Kevina.
2: No to świętujemy. O, jingle, jingle.

0: Najlepsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
2: Czy to już czas, żeby wstawiać ciasto na piernik staropolski?
3: No i szukać tej kreacji sylwestrowej.
2: Dobra, stop! Lato dzisiaj jest!
4: Modern Talking w Vox FM. 21 minut zostało do 9.

0: U nas dalej świątecznie, pomarańcze wiadomo, na święta się zbliżają. Trzeba już sobie gdzieś zgromadzić.
1: Tak znalazł.
0: No oczywiście, że tak. A propos świąt, jeszcze jedna sprawa. Ostatnio kolega z pracy powiedział mi, że jakbym ufarbował w brodę na siwo, to mogę robić za świętego Mikołaja śmiało w te święta.
1: No nie musisz szukać daleko.
2: A to ty jesteś bardzo bogaty, słyszę.
0: Dlaczego?
2: No skoro chcesz robić za świętego Mikołaja.
0: A nie, ja nie chcę właśnie i dlatego stwierdziłem...
1: Musisz się dogadać z reniferami. Mm-hmm.
0: Stwierdziłem dzisiaj, że się zapiszę jednak do tego fryzjera, żeby jednak skrócić tę brodę.
1: A i zrobisz co? Na siłę zrobisz?
0: Nie zrobię na siłę.
2: Ale
0: nie.
2: Nadal możesz się upomalować. Plus...
0: No właśnie.
1: Odsiwić. No. On może chciał, żebyś ty odsiwił.
0: Właśnie. Nie, słuchajcie, bo jak się umawiałem, to mi wyskoczyło w aplikacji, że mogę zrobić repigmentację brody.
2: Mhm, czyli będzie inny kolor.
0: Tak.
2: I co, robisz na rudo, nie?
0: Nie, ale...
1: On lekki rudy już
0: jest.
1: Dlaczego
0: tego nie można nazwać po prostu farbowanie?
1: Bo to nie jest farbowanie, tylko farba do włosów nie łapie brody. Zrozum.
0: Skąd wiesz?
1: Próbowałem.
3: Pierwsza zmiana.
0: Repigmentacja. Ludzie kochani.
1: Odsiwianie.
2: Ale takie trudne słowa to...
1: Odmładzanie, może
2: wartość
1: łatwiej.
2: Wartość edukacyjną niosą.
1: Obejrzyj polskie kabarety, wszystkich aktorów.

0: Myślę, że te latynoskie rytmy i ruchy bioderkami, co jest idealny wstęp do Kochaj albo Rzucaj w Vox FM Rytm Hitów, to po godzinie 9.
1: Taka ta historia. Mariusz i Natalia będzie. Dzień dobry, Pawle. Proszę o pomoc. 3 lata temu poznałem uroczą kobitkę. Spędzaliśmy dużo czasu ze sobą. Były moje urodziny, wigilia, wspólnie święta. Każdy wieczór, do późna w nocy gadaliśmy. Niestety...
2: Aż w pewnym momencie...
1: Zrobiłem pewną głupotę. Powiedziałem, że jestem z nią w związku. Ona się o tym dowiedziała i mnie odstrzeliła.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Ale nie na śmierć.
3: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.sa.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty.

0: 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Reklama. Co dalej z Radosławem Piesiewiczem? Dziś posiedzenie zarządu PKOL-u. Ruszył proces 3 policjantów, to po śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Na stacjach coraz drożej, eksperci nie mają złudzeń, będzie jeszcze gorzej.
12: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
11: Na dziś zwołano posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium ma obradować w sprawie dalszego funkcjonowania po aresztowaniu dotychczasowego szefa Radosława Piesiewicza. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, to gremium może odwołać prezesa?
13: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Piesiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu. Tymczasem ruszyła już giełda nazwisk potencjalnych następców Piesiewicza. Swoją kandydaturę publicznie zadeklarował członek PKOL-u Robert Korzeniowski.
11: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces 3 policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii w Andrychowie. Nastolatka zmarła w 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych jest były komendant z Andrychowa Sławomir P.
14: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
11: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Obrońca byłego komendanta wnioskuje o umorzenie postępowania. Oskarżonym grożą 3 lata więzienia. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko znalazł znajomy ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Nie udało się jej uratować. Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień coraz wyższe. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Cenom paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
1: Analitycy przyznają wprost. Nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
15: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
16: Drogo, ale nie mam wyjścia.
17: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
1: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
18: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
1: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
11: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał Grzegorz Nich.
19: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
20: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
19: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
20: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
21: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
19: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
22: Zarobkami i to tyle. Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatykę, bioinżynieria.
23: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
24: Przede wszystkim zarobki. No też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
11: Salon maturzystów przy Matejki w Łodzi jeszcze dziś.
12: A dzisiaj bardzo ciepły dzień, ostrzeżenia przed upałami, będę to powtarzał, bo jest okazja i długo pewnie tej okazji nie będzie.
25: No właśnie, wspomnijmy dzisiaj ten dzień, zapiszmy go sobie w kalendarzu, żeby w styczniu wspomnieć, że 8 września było 30 stopni.
12: Tak, o dzisiaj Boże. Tyle na południu kraju, najcieplej na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.
25: Deszczu nie będzie.
12: Dodam. Będzie deszcz w Szczecinie i Koszalinie, ale to dopiero wieczorem, więc
25: na północy też ciepło, proszę się nie przejmować, tak, 25 stopni, to jest ciekawe, bardzo przyjemna temperatura. Ma morze.
12: Może nie sprawdzajmy.
25: Julia Hen.
12: Konrad Piwowarski.
25: Paweł Pawelec, co za chwilę?
12: Kochaj albo rzucaj.
26: Pierwsza zmiana od rana na Vox FM.
27: J-Lo, ja tu sam.

0: To więcej niż gra. Ale czy ty, Paweł, się z tym zgadzasz?
1: No tutaj słuchacz już napisał, chciał wymusić i pyk żółtko za symulkę poszło.
2: Tak, poszło.
0: 15 minut po 9, czas na kochaj albo rzucaj i historię Mariusza i Natalii.
2: Dowiedziała się Natalia o tym, że Mariusz, będąc jej przyjacielem, nazywając ją uroczą kobietą, pokazując ją, że jest niewyjątkowa dla niego, pochwalił się jej koleżance niepotrzebnie, że są razem.
0: Czyli oni byli przyjaciółmi, tak. On chyba chciał czegoś więcej, skoro tak zrobił.
1: Ale ona o tym nie wiedziała.
2: Myślała, że to czysta przyjaźń. Też się zastanawiam, jak można tego nie zauważyć. Przepraszał ją tysiące razy, jak pisze, ale bez skutku. To wszystko moja wina, Paweł, ja wiem.
0: No i teraz nie ma ani przyjaźni, ani miłości.
2: No tak, zrobił coś, o czym marzył.
0: Dzwoń do niego, niech opowiada.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Wybrałem zgłoszenie Mariusza, którego witam bardzo serdecznie, bo oczywiście od razu daję mu zaufanie, że będzie mówić prawdę. Cześć, Mario.
4: Cześć, dzień dobry, panie Pawle.
2: Paweł, jestem, będziemy rozmawiać o Natalii, a teraz ty powiesz, kim ona jest dla ciebie i dlaczego ja będę o nią walczył.
4: To jest moja bardzo, bardzo, bardzo dobra przyjaciółka, która bardzo, bardzo dużo mi w życiu pomogła, której bardzo, bardzo dużo zawdzięczam, a zachowałem się jak ostatni...
2: Wow.
4: Oszukałem ją, poczuła się zdradzona. Nie mówiłem jej prawdy, że dla innej takiej też znajomej, dobrej, mówiłem, że z nią jestem, że się z nią spotykam.
2: Innej dziewczynie i... mówiłeś, że spotykasz się z Natalią.
4: Znaczy to taka koleżanka tylko była i w końcu ona do niej na portalu społecznościowym napisała, wysłała jej zaproszenie i się zapytała o to i wyszło, że po prostu, że ja okłamałem, że ściemniłem. No ja doskonale rozumiem, to jest tylko i wyłącznie moja wina, nie powinienem tak zrobić. Jak najbardziej nie powinienem. Tu nie ma żadnego usprawiedliwienia dla mnie.
2: Podoba ci się ta Natalia? Dlatego
4: tak,
2: próbowałeś?
4: Tak, bardzo mi się podoba. Okay. Nawet jej ostatnio napisał, bo poblokowała mnie oczywiście na portalach społecznościowych, mnie poblokowała i napisała mi tylko SMS-a, bo tam jeszcze mnie telefonicznie nie zablokowała. Napisała mi, że po prostu się w niej zakochałem i że
2: i
4: to jest prawda.
2: Czyli to były twoje
4: tysiące
2: marzenia.
4: Tysiące razy pisałem, że ją przepraszam.
2: Mario, to były twoje marzenia, które żeś próbował jakoś zamienić w nieprawdziwą historię, chociaż, prawda?
4: Tak, to jest ciężkie jak dla kobiety.
2: Ja wiem.
4: 42.
2: A ona?
4: 40 będzie miała 12 września.
2: A co byś chciał ode mnie?
4: Chciałbym tylko to, żeby ona się do mnie odezwała, żeby się ze mną spotkała. Może mi nawet dać w twarz, może mi nawyzywać, ale żeby się spotkała, żeby dała mi szansę naprawienia tej przyjaźni, naprawienia tej relacji.
2: Ale nie chodzi ci tylko o przyjaźń, ty ją kochasz, wiesz o tym.
4: No, kocham ją, tak. I ja jej to napisałem, bo nie mogę mi tego powiedzieć, no bo nie odbiera telefonu ode mnie. I nie chcę się spotkać, bo bym chciał jej to powiedzieć prosto w oczy, bo to jest najważniejsze, żeby powiedzieć prosto w oczy.
2: Ale napisałeś to, jeżeli ją kochasz, ona wie o tym. I nie zareagowała?
4: Nic nie zareagowała. Jest na mnie mega zła, mega wkurzona i ja doskonale
2: ją rozumiem. A lubiła cię wcześniej? Śmiała się w twoim towarzystwie?
4: Tak, myśmy wiele rzeczy, no ja jej remont zrobiłem w pokoju. Żeśmy spędzali całe popołudnia do późna w nocy, do 3-4 nad ranem. Butelki wina żeśmy wypijali, bo ona oczywiście alkoholu nie pije, ona tylko wino, nic więcej. Śmieliśmy się, żartowaliśmy, filmy oglądaliśmy, bardzo dużo jej zawdzięczam.
2: Ona nigdy nie traktowała cię tak, jak byś chciał, nigdy nie położyła ręki na twoim ramieniu, nie powiedziała, że fajny facet jesteś.
4: Rękę położyła, oczywiście, przytulała się wielokrotnie. Tak, nawet piosenkę mamy jedną wspólną, bardzo taką fajną, sentymentalną. Misia mi dała, nawet takiego małego po remoncie.
2: No dobra, to poczekaj, to co?
4: Dla mnie relikwią ten miś dosłownie.
2: Ona obraziła się za to, że to szło w takim fajnym kierunku i zamiast powiedzieć ci, ty wariacie, co ty opowiadasz za bajki, że my jesteśmy parą, jak jeszcze oficjalnie nie poprosiłeś mnie o to, byśmy nią się stali. Dlaczego tak nie zareagowała?
4: Nie wiem, po prostu poczuła się skrzywdzona, zraniona, bo po prostu może się poczuła skrzywdzona bardzo przeze mnie.
2: Mario, gdybyś ty jej tylko remontował mieszkanie, za które wziąłeś pieniądze, jeśli wy żeście się spotykali jak dobrzy znajomi, ona czuła, że na pewno to nie jest za darmo, że ją darzysz uczuciem, oferujesz jej swoje serce,
4: przepraszam, to
2: dziwnie zareagowała.
4: Tak, powiem tak, że ja zawsze do niej zawsze, no, mówię, że zawsze do jej mówiłem, że traktuję ją jak przyjaciółkę, jak siostrę i nigdy nie dałem, nie powiedziałem jej czegoś więcej, a chciałbym, żeby nawet było coś więcej, chociaż pewnie nie mam u niej najmniejszych szans już teraz. Ale po prostu, żeby się ze mną porozmawiała, żeby się odezwała do mnie, żeby pozwoliła mi chociażby tą przyjaźń naprawić.
2: Wiesz co, jakoś tak nie widzę tego. Jeśli szło w tym kierunku, tylko wyprzedziłeś sytuację, miałeś okulary, które wyprzedzają o, nie wiem, miesiąc wydarzenia, to nie widzę w tym, no nie wiem, co tak naprawdę powiedziałeś, zrobiłeś, co tamta powtórzyła. Jak i powiedziała, że powiedziałeś jej, że sypiacie ze sobą normalnie,
4: nie,
2: czy coś,
4: nie,
2: tu się
4: tego
2: mogła
4: nie,
2: wkurzyć.
4: Nie, po prostu, że jesteśmy razem, no pierwszy raz jak napisała do mnie SMS, jak się o tym dowiedziała, no to powiedz mi, od kiedy my jesteśmy razem? No.
2: Jeśli chcesz od dziś. No, ja bym to zamieniał w żart, oczywiście, że przyznał mi się, że przesadziłem.
4: Ja pewnie nie mam żadnych szans. No pewnie nie mam.
2: No, zaraz zobaczymy.
4: Szans.
2: Od tego jestem ja właśnie. Zaraz się dowiemy, jakiego rodzaju dziewczyną jest Natalia. Dobra, Natalio, chcę wiedzieć, jaki jest stan rzeczy faktyczny, czego nie powiedział mi Mariusz, czy był ze mną szczery w rozmowie, czy się kochamy, myślimy o tym, jak tu powrócić elegancko, z godnością, z klasą do tej relacji, czy, no właśnie, coś się Mariuszowi wydawało. Kochaj albo rzucaj. Trzymamy kciuki, a ja dzwonię zaraz.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Jaką on przyjaźń chce naprawiać? Jak on teraz to sobie wyobraża? Wcale się jej nie dziwię, taki SMS przyleciał. 6098 698 69. Pamiętajcie, że czekamy na komentarze co do tej sytuacji od was.

0: ze wszystkich ludzi na świecie Mariusz wybrał sobie Natalię.
1: Tak.
2: Na przyjaciółkę.
0: No właśnie.
2: A później okazało się, że rodzi się tam jakieś uczucie, ale tylko w Mariuszu.
1: Nie wiem, ale według mnie to coś tam nie bardzo ładnie pachnie w tej sytuacji damsko-męskiej. Zobaczymy, będzie drugie dno.
0: Myślę, że chłop nie dał odpowiednich sygnałów niewerbalnych. Wręcz przeciwnie, on jej mówił, że ona jest dla niego jak siostra. No właśnie, dał bardzo złe sygnały, tak?
1: No tak, no, zapomniał jej powiedzieć najpierw, że jest nią mocno zainteresowany, ale on też liczył na to, że ona to widzi, że nie ma bezinteresownego dbania o kobietę, przebywania z nią, gadania z nią godzinami, zrozummy. Tylko jest pytanie, czego mi nie powiedział?
2: To może zaraz się dowiesz, jak zadzwonisz.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
1: Dzień dobry, do Natalii, jeśli się dobrze dodzwoniłem. Paweł z tej strony.
4: Tak.
1: Dzień dobry, Natalio. Robię wszystko, żebyś zrozumiała. Jestem prezenterem na co dzień Radia Vox FM. Mamy program, w którym przepraszamy, prostujemy, czasami coś zaczynamy, ale na pewno chcemy dobrze. Dostałem zgłoszenie od faceta, szczupłego, o oczach brąz, kolorze włosów chyba podobnym, któremu źle się żyje od prawie pół roku przez to, że o czymś strasznie marzył i postanowił złośliwej koleżance, która w coś tam nie wierzyła, skłamać i zepsuł świetną relację, jaką miałaś z tym facetem. Opowiadał
4: wie
1: mi o
4: pan
1: tym.
4: Co? Tak. To nie była świetna relacja i jemu się dobrze żyło nie będzie, dopóki będzie kłamał, bo nie tylko mnie okłamuje. I no niestety ja pozdrawiam, nie mamy okay,
1: czyli,
4: o tym rozmawiać.
1: Czyli skłamał mi
4: i kłamie,
1: w tej historii.
4: I kłamie cały czas i nie tylko mnie, więc ja nawet nie mam tutaj o czym dyskutować. To jest
1: Rozumiem.
4: Dla mnie człowiek już.
5: No nie!
1: No to coś dla ciebie zrobię. Mariusz, dlaczego mnie oszukujesz? Dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy? Jesteś notorycznym kłamcą i okłamywałeś nie tylko ją, ale również okłamujesz inne osoby i ona mówi, że to jest prawda. Dlaczego mnie wciągasz w taką nielegalską grę?
6: Ja tylko ją okłamałem.
1: Chodziło tylko o to, że powiedziałeś innej koleżance, że ona jest twoją dziewczyną?
6: Tak, że jest moją dziewczyną, tak, że ja tak powiedziałem, tak. To się
1: i nic więcej nie skłamałeś?
6: Tak.
1: Okej, okay, czyli ona kłamie.
6: Nie, ona nie
1: czyli
6: kłamie.
1: Ona kłamie, że oszukujesz, szyjesz również inne osoby, że jesteś notorycznym kłamcą. Wszystkich oszukujesz.
6: Ja nie wiem, dlaczego ktoś mówi, że jestem kłamcą, bo nie wiem, ale ją okłamałem na pewno. To wiem na pewno.
1: To dlaczego tak powiedziała?
6: Może właśnie też ma złych doradców, słucha innych też. Po prostu.
1: No, słuchaj, ja no jeszcze raz do niej zadzwonię, no tu wiesz, no zobaczymy, co ona powie, ale... To jest nieładne, wiesz...
4: Wie pan co, ja nawet tego człowieka głosu nie mogę słuchać, także przepraszam.
1: No dobrze,
4: pana,
1: Natalia,
4: pozdrawiam.
1: Tylko, słuchaj, ja mam tu piękną historię o miłości. Ja mam tu sytuację, w której facet przeprasza za to, że skłamał w kwestii uczuć jakiejś kobiecie o tobie, za co cię próbował przeprosić i jeśli on mnie oszukuje, no to ja bym chciał, żeby on dostał klapsa ode mnie, a nie jestem pewny, ja teraz dałem mu trochę do wiwatu i on mi powiedział, że Paweł, ja naprawdę nikogo nie oszukiwałem, marzyłem o tej kobiecie, bo nie miałem odwagi poprosić ją o serce, zrobiłem to w kontakcie z jej koleżanką i to jest jedyne kłamstwo, jakie było z moich ust i próbuję ją za to przeprosić, nawet jeśli nie chce mnie znać, tylko żeby mnie wybaczyła i powiedziała mi, dobra, już się nie gniewam i po sprawie. I on po to do mnie napisał.
4: Rozumiem, ale no dla mnie mówię, temat jest zakończony tego człowieka. Nawet nie mogę w tej chwili jego głosu słyszeć.
1: Aż także?
4: Tak.
1: Czyli to
4: tak,
1: nie było jedyne kłamstwo?
4: Nie, on jest strasznie zakłamany człowiek i ja się od takich ludzi odsuwam. Także pana serdecznie pozdrawiam.
1: Toksycznie. Dobra.
4: Dziękuję.
1: Przepraszam, że ci zburzyłem spokój, ale wiesz, chciałem dobrze. Myślałem, że to wystarczy, żebyście pogadali, nie? Wybacz.
4: Ja rozumiem, pan nie może stwierdzić przez telefon, kto jest szczery, tak?
1: Godzę
4: pan
1: ludzi,
4: chce
1: wiesz.
4: Dobrze.
1: Przepraszam.
4: Okay.
1: Dziękuję, do widzenia.
4: Pozdrawiam.
1: Pa. musisz odpocząć. Od Natalii. Nic z tego nie będzie. Jeśli dalej po takiej wypowiedzi będziesz się o nią starał, ona zadzwoni na policję i dostaniesz sądowy zakaz zbliżania się. Uprzedzam cię.
6: Znaczy ja się do niej nie zbliżam i powiedziałam, że ja jej
3: to
6: napisam.
3: Dobrze.
6: Ja jej napisałem jasno i wyraźnie też, że ja nie będę się w żaden sposób narzucał ani nic takiego, tylko chciałam, żeby po prostu ona o tym wiedziała, że się
1: dobrze,
6: nie zakochałem,
1: tego,
6: że ją przepraszam.
1: Ją to nie interesuje. Jeśli dalej będziesz brnął i rozmawiał ze mną o tym, to znaczy, że jesteś niespełna rozumu.
6: Nie, to nie będę.
1: Że jest to chore uczucie?
6: Przynajmniej się dowiedziałem tego. No,
1: nie chciałbym rozmawiać z kimś, kto kiedyś będzie nosić kaftan.
6: Dzięki panu chyba się dowiedziałem tego, bo przynajmniej głosu słyszałem, wiem co i jak.
1: Mariusz, nie szanuje cię, nie kocha, boi się ciebie i nie chce mieć nic wspólnego, nawet ten głos ją przeraża.
6: Tu ja się usuwam w cień, absolutnie nie będę i w żaden sposób uprzykrzał życia.
1: Trzymaj
6: dziękuję
1: się.
6: Bardzo za pomoc mimo wszystko, dziękuję bardzo.
5: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: Paweł, nie płacz, bo już widzę, że jesteś na skraju
1: oszukali
2: załamania.
1: Oszukali mnie znowu, no.
0: Kochaj albo rzucaj, wróci jutro, mamy nadzieję, że będzie kochaj, ale to też zależy od was. Pamiętajcie, jak się zgłaszacie, szczerze z Pawłem. Mm-hmm. Jak z księdzem, na spowiedzi.
1: Zapomniałam powiedzieć wyraźnie, że był wszędzie, otwierała lodówkę, był.
2: voxfm.pl, tam się zgłaszacie.
7: Aj.
0: Co?

0: Ej, proszę bardzo, tutaj mamy Kumi, mamy Meduzę, mamy Arsenium. Na prosto z bestlisty, jak macie ochotę zagłosować. Tak najbardziej jest to bardzo dobry moment. Vox.fm.pl albo nasza voxowa apka. Ja zostałem otwarte drzwi do studia, proszę. I proszę bardzo.
1: Kawusia
0: zamieszana, wszystko w porządeczku. Mamy, słuchajcie, 20 minut do 10, to jest bardzo dobry czas na kawę.
1: O, najlepszy czas. Do tego troszeczkę mleka, troszkę cukru. Jesteśmy my, to troszeczkę będzie słodko.
0: Ukradłem ci mleko z lodówki.
1: Nie, zobacz, kupiłam.
0: To
1: będzie na jutro.
0: Czyli nie twoje lamy. No to nieważne. Dzień dobry.
1: Klaudia Wasiłuk. I Arek Sikora.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zataszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
10: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
11: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
12: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
13: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
15: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
16: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
17: Reklama.
18: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Nowoczesny sprzęt kardiologiczny, zaawansowana ochrona danych pacjentów oraz narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny zakończył dwa projekty modernizacyjne o wartości ponad 39 milionów złotych. 33 miliony pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a dodatkowe 6,5 miliona przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Potrzebni są w Radomiu, Wierzbicy, Warce, Białobrzegach i Grójcu. To okazja nie tylko do pomocy innym, ale także do zdobycia cennych doświadczeń. Wolontariusz będzie docierał do rodzin w trudnej sytuacji, rozpoznawał ich potrzeby i organizował dla nich pomoc. Aby zostać wolontariuszem, należy wypełnić formularz na stronie internetowej superw.pl. To będzie wyjątkowa niedziela dla wszystkich miłośników czworonogów. Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka i Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia organizują wielki marsz adopciaków i kundelków. Wydarzenie rozpocznie się od zebrania uczestników na radomskim rynku, mówi Kornel Makaruk, prezes stowarzyszenia.
19: W tym roku troszeczkę odwróciliśmy cały marsz. Zaczynamy na rynku Starego Miasta. Wyruszamy o godzinie 15 i myślę, że po jakichś 20-25 minutach będziemy już na placu Koraciego, gdzie przejdziemy do muszli koncertowej. Tam będziemy prezentować nasze wszystkie pieski.
18: Organizatorzy zachęcają też do przyniesienia podarunków dla zwierząt ze schroniska, takich jak wysokiej jakości karma, koce czy zabawki.

pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło będzie dzisiaj w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 28 stopni.

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet

0: 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hello, my friend. What's your price? Best rabat for you.
4: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom PL Rukcuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Erkado. Drzwi Radom PL Rukcuk. Radom 1905 roku 9.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom Aleja Grzycznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
8: Reklama. Vox.
9: Vox FM.
8: FM. Radom.
9: Radom.
10: Prezydent składa kolejny projekt w sprawie kryptowalut. Dokument trafił do marszałka Sejmu. Duży atak Rosjan na Kijów. W Polsce rozesłano alerty RCB. W wiadomościach też Chorzów trwa dogaszenie ogromnego pożaru złomowiska.
11: 10 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
10: Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
12: To przedłożenie prezydenckie jest próbą rozwiązania tego jałowego sporu. Przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu.
10: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. I jak dodaje, projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie.
12: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
10: Uważa szef Kancelarii Prezydenta. Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się polskie myśliwce. Powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na Kijów spadły m.in. pociski balistyczne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne. Rosja wznowiła ataki na ukraińską stolicę po kilkudniowej przerwie spowodowanej wizytą w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Łączymy się z Kijowem. Tam jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
13: Kolejny zmasowany atak na ukraińską stolicę. Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki permanentnych ostrzałów i tak jak to było wcześniej, alarm przeciwlotniczy faktycznie bez przerwy brzmi w ukraińskiej stolicy.
10: Relacjonował Ołech Biłecki, dziękujemy. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem w nocy w miejscowości Porzecze w powiecie kieleckim. 20-letni kierowca podczas wyprzedzania stracił panowanie nad autem.
14: Samochód uderzył w przepust, a następnie dachowały. Niestety pomimo podjętych działań życia 20-latka nie udało się uratować.
10: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Ta razem z prokuraturą wyjaśniają okoliczności tragedii. Trwa dogaszanie pożaru z łomowiska w Chorzowie. Strażacy walczą z żywiołem już od kilkunastu godzin. Przypomnijmy, ogień wybuchł wczoraj po południu i szybko zajął wraki samochodów, a później przedostał się do hali magazynowej. Akcja cały czas trwa, mówi Michał Adamek ze straży w Chorzowie.
9: Jest część budynku z trudno dostępną częścią dachową, która wymaga mozolnej rozbiórki i dostania się do tych zarzewi ognia, które tam jeszcze się znajdują.
10: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W kulminacyjnym momencie akcji z żywiołem walczyły 24 zastępy straży pożarnej. Straty na razie są trudne do oszacowania. Tatrzański Park Narodowy debiutuje w kinach. W czwartek premiera serialu Świadomi Tatr, który opowiada o największych problemach gór. Pierwsza odsłona w Zakopanem, kolejne odcinki pokazywane będą w różnych miastach Polski.
15: Każda z tych premier będzie odbywała się w kinie, także faktycznie wchodzimy na duży ekran w różnych polskich miastach. Faktycznie no, ruszamy z takim tournée po Polsce, gdzie będziemy pokazywać nasze odcinki i dyskutować z lokalnymi specjalistami, którzy w tych miejscach w Polsce też borykają się z problemami, o których mówimy w serialu.
10: Mówiła Maria Kozłowska z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekcja pierwszego odcinka w czwartek w zakopiańskim kinie Sokół o 19:00. Wstęp bezpłatny.
16: Zakopane dzisiaj skąpane w słońcu i tam nawet 25 stopni na termometrach. 25 stopni również w Białymstoku, 27 w Rzeszowie, 28 wskażą termometry w Lublinie, ale nawet maksymalnie 30 dzisiaj.
17: Bardzo dużo. W ogóle taka pogoda się zrobiła letnia, co nie?
16: Taka nawet bardzo.
17: No, a jak ciśnienie, powiedz? Masz tam gdzieś ciśnienie? Bo tak ci powiem, tak coś uciska mnie tu w lewą skroń. Tak
16: to na pewno coś tak, nie tak.
17: Coś nie tak
16: to na pewno coś nie 100%. Tak. Jak ciebie uciska, to nawet nie ma co sprawdzać.
17: To się nazywa...
16: Barometr Arksiora?
17: Ucisk społeczny. I Klaudia Wasiluk.
16: Dzień dobry.
17: Marta Kiermasz wraca o 11:00.
10: Wracam, tak jest.
17: A my mamy hity, słuchajcie.
16: My mamy hity, tak. A mało tego, jak wy macie telefony gdzieś tam pod ręką, to bardzo dobrze, to je miejcie, bo za moment, lada moment otworzymy linię i będzie można... dzwonić się prosto do studia.
17: Dobry pomysł masz, bardzo dobry. No, będziecie naciskać w telefony.
16: Tak.
17: Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Let me turn the radio on and set the mood.

0: Tak wam się wczoraj spodobał nasz nowy feature poniedziałkowy, że postanowiliśmy zrobić poniedziałkowy feature również we wtorek.
1: Ale przypominamy, jest wtorek. Poza tym, kurczę, zaczął się wrzesień. No. To już jest ten czas, kiedy bez kalendarza ani rusz.
0: Nie. Jest dużo do zrobienia. I o to, co jest do zrobienia, was pytamy i robimy wszystko, żeby wam się chciało.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
0: Czytam, żeby tak się chciało wam to wszystko zrobić. 609-8-6-9-8-6-9. Linie w tym momencie właśnie otwieram, a wy wyciągacie telefony i numer ten właśnie wpisujecie w klawiaturę.
1: A potem dzwonicie prosto do studia i opowiadacie całemu światu o tym, ile rzeczy jeszcze dzisiaj przed wami.
0: Dokładnie.
1: Czy jakieś spotkania, czy jakieś szkolenia, czy zakupy, czy sprzątanie, czy cokolwiek macie na głowie. Oczywiście możecie się nam wszystkim o tym pochwalić.
0: 609-8-6-9-8-6-9 to numer do nas. Ja wiem, że jest moment, chwila, żeby ten numer wpisać, wyciągnąć telefon, więc my dlatego czekamy jeszcze.
1: Może telefon na dnie torebki, prawda?
0: Ale, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
3: Adrian.
0: Adrian, cześć Adrianku, powiedz, co tam dzisiaj masz do robienia?
3: O, dzisiaj praca ciężka.
0: Ciężka praca, ale co robisz? Mowy, konkretnie.
3: Kurierka, paczkomaty.
1: Kurierka i paczkomaty. Jesteś
0: widzisz.
1: Tym chłopem, na którego baby najbardziej czekają.
0: Klaudia coś o tym wie, coś chyba zamówiła. Wszystkiego dobrego, Adrianku, szybkiego fajrandu, jak to się mówi. No i jak najlżejszych paczuszek tobie życzymy.
3: Dzięki.
0: Pozdrawiamy szerokości. Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
3: Agata.
0: Cześć Agata. Jak tam twój dzień dzisiaj? Co masz zaplanowane?
4: Cały dzień praca.
0: Cały dzień praca. Ale to powiedz tak, od rana do nocy?
4: Od rana do nocy.
0: Czym ty się zajmujesz, droga kochana? O co chodzi? Czemu tak długo? Halo? O! I się chyba nie
1: trudne
0: dowiemy.
1: Trudne pytanie zadałeś
0: chyba
1: po prostu,
0: tak.
1: Wiesz.
0: Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Kto po drugiej stronie?
5: Mnie, Maciek, mnie nie jest do śmiechu, właśnie adwers na zęba.
0: Co takiego?
1: Jedziesz wyrywać zęba? Dobrze usłyszałam?
5: Tak.
0: O!
5: Tak.
0: Ale to.
5: Także do śmiechu mnie jest.
0: Ale bez zęba też się można uśmiechnąć. To trochę inaczej nie, no, ten oczywiście. Uśmiech wygląda.
5: Tym bardziej, że to nie jedynka.
1: O, po kieszeni no zaboli, co?
5: No niestety.
1: No niestety.
0: Ja ci powiem tak, kiedyś to działało, może teraz też zadziała, tego zęba jak wyrwiesz, włóż pod poduszkę, może rano coś tam się innego zamiast zęba pojawi. Spróbuj
1: właśnie,
0: chociaż.
1: Trzeba zobaczyć.
0: Chociaż spróbuj.
5: Dobra, dzięki.
0: Powodzenia, hej.
1: Dobra, dzięki.
0: Halo, dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? Ale się nie słyszymy.
1: 609-869-869, halo.
6: Dzień dobry.
0: Kto
6: dzień
0: z drugiej strony?
6: Ja właśnie Elżbieta.
1: Cześć, Elu.
0: Cześć, Elżbieta, hej.
6: Właśnie słuchając waszego radia, maluję w domu.
0: Malujesz w domu? Ściany? Czy coś innego?
6: Tak, ściany.
1: Na jaki Ela, kolor?
6: No i niestety będę musiała jechać po barwy.
0: Ale powiedz, Ela, mamy nadzieję na niebiesko?
6: Nienawidzę tego koloru.
0: O, no nie, Ela, to tak nie będziemy rozmawiać.
1: Ale
0: Ela,
1: nie, czy to jest trochę białego?
6: Świat na żółto lub na niebiesko. Już wolałam żółty.
0: A,
1: proszę bardzo.
0: Dobrze, to my pomalujemy tobie na niebiesko. Jesteś razem z nami, więc nie ma innego wyjścia. Elżbietka, wszystkiego pięknego, 100 lat zdrówka.
6: Dziękuję
0: i,
6: również.
0: I niech tam pędzel
1: serdecznie.
0: Się dobrze na ścianie układa. Kochani, dużo macie rzeczy do zrobienia. A my, żeby wam się chciało to wszystko zrobić, no to proponujemy kawę, ale nie taką zwykłą kawę.
1: Kawę z diabłem.
0: Proszę bardzo.

0: A to już zrobiona. Niektórzy mówią na mnie diabeł, więc jak będziesz ze mną piła, to tak trochę.
1: Chyba nawet
0: trochę
1: nie wiem, o którego diabła pasuje, chodzi.
0: Tak jest. I tak właśnie, słuchajcie, robimy wszystko, żeby wam się chciało w ten wtorek.
1: I robimy wam dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Żeby tak się chciało.

0: Tak. I to jest właśnie to.
1: Ale,
0: żeby
1: wszyscy tacy byli jak Klaudia, że nawet nie zdążysz zapytać, ona tak, zgadzam się.
0: Wiesz, jakiś ślad byłby piękny.
1: Pożyczysz stówę do dziesiątego?
0: Tak.
1: To właśnie to pytanie chciałem.
0: Możesz pytać o co chcesz.
1: To nie do dziesiątego, do trzydziestego, bo tak. Dziesiąty za dwa dni. Bez sensu te wejście antynowe.
0: Dlaczego? Jest też taki program, w którym można zapytać, czy jest dzień na tak, czy dzień na nie.
1: A to po 14.
0: Tak.
1: Tak. Jonathan Bledka, Róż za moment, NSYNC tak. Też na horyzoncie i Freaky Boys, tak zagramy w Voxie. Za chwilę.
0: Tak.
2: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
17: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
20: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Wojas Development.
2: Reklama.
14: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Będzie nowa siedziba radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. Na ostatniej sesji Rada Miejska w Radomiu wyraziła zgodę na przekazanie działki przy ulicy Narutowicza i Paździora na jej budowę. W nowej siedzibie ma być więcej miejsca dla pracowników i serwis dla karetek pogotowia ratunkowego. Dodatkowo w siedzibie ma się znaleźć garaż podziemny i miejsce schronienia dla mieszkańców. Szacunkowy koszt budowy nowej siedziby to 11 milionów złotych. Wrzesień to nie tylko powrót do ławki, ale też czas na odblaski. Mazowiecka Policja zachęca szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szkoła. Celem akcji jest popularyzowanie elementów odblaskowych, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz kształcenie właściwych nawyków wśród najmłodszych. Szczegółowy regulamin i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Mazowieckiej Policji. Radom po raz kolejny znalazł się na mapie najważniejszych tenisowych wydarzeń w Polsce. Już dziś startuje Radom Cup 2026, czyli finał cyklu Lotto PZT Polish Tour. W turnieju głównym zobaczymy 32 zawodniczki z Polski i zagranicy, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
21: To dowód na to, że nasze miasto jest miastem gospodarzem, miastem przewidywalnym dla Polskiego Związku Tenisowego, ale przede wszystkim po raz kolejny, myślę, udowadniamy tym, że jesteśmy miejscem, gdzie warto organizować wielkie sportowe wydarzenia. Oczywiście sprzyja nam infrastruktura.
14: Radom Cup potrwa do 13 września.

0: Sporo słońca nad regionem radomskim i tak będzie dziś przez cały dzień. Obecnie na termometrach 22 stopnie, a maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 28.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Radom.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: trying to get your eyes down. Bitch, I'm a ring.
1: Autopromocja. Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Renault.
1: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
10: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia.

0: stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co,
6: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Reklama. Vox FM. Radom.
8: Akcja może potrwać kilka dni. Trwa walka z pożarem składowiska opon na Dolnym Śląsku. Zlecił zabójstwo własnej żony. CBŚP zatrzymało 54-letniego mężczyznę. Szczegóły za chwilę. W lasach prawdziwy wysyp grzybów. Specjaliści apelują o ostrożność.
9: 11 na zegarach. Słuchamy już teraz wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
8: Ogień wstępnie opanowany, ale akcja może potrwać jeszcze wiele godzin, a nawet dni. Na miejscu działa specjalistyczna grupa chemiczna. Strażacy nadal pracują na terenie składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem.
10: Dojechał do nas pierwszy ciężki sprzęt, który będzie przerzucał te sterty tych gum i będziemy to przelewać. Także może potrwać to 2 dni, może potrwać to 5 dni.
8: Mówił Konrad Siwik z Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi. Grupa chemiczna z Wołowa na bieżąco sprawdza jakość powietrza. Jest to areszt dla 54-latka ze Śląska, który miał zlecić zabójstwo byłej żony, sędziego i policjantów. Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Nowego Sącza, którzy współpracowali z prokuraturą. Sprawę śledzi Michał Rejduch.
11: 54-latek przez ostatnie pół roku nakłaniał mężczyznę związanego w przeszłości z grupami przestępczymi na terenie Śląska do zabicia kilku osób. Zlecenie miało obejmować zastraszenie byłej żony, a także pozbawienie życia sędziego, policjantów i członka rodziny byłej żony. Za te wszystkie czyny 54-latek miał zapłacić swojemu zleceniobiorcy. Motywem miała być zemsta na byłej żonie. W tle był też konflikt o opiekę nad dzieckiem. Mężczyzna już usłyszał zarzuty.
8: Podejrzany trafił na 3 miesiące do aresztu. Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw wciąż rosną, a na horyzoncie obniżek nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł. Za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
12: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
13: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
14: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu. No nie mam wyjścia.
15: Muszę jeździć po prostu. Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
8: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
16: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
8: Mówił Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Do tej pory jedynym paliwem, które mimo wszystko taniało, był autogaz. Ale i tu dobra pasca się kończy. Podwyżki nie będą jednak aż tak spektakularne. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr. W wiadomościach spektakularna kradzież dzieł sztuki we Francji. Rano 2 zamaskowanych sprawców włamało się do Muzeum Renoira na południu kraju. Wynieśli 4 dzieła słynnego impresjonisty, a wartość łupu szacuje się na 9 milionów euro. Wracamy do kraju. Borowiki, kanie i kurki. W lasach prawdziwy wysyp grzybów. Potwierdzają to grzybiarze. Za to specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
17: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję. W konsekwencji tutaj pokazywało nam jakieś błędne nazewnictwo co do grzybów, że były to owocniki jadalne, więc na pewno byłabym daleka od tego, żeby z takich aplikacji korzystać.
8: Kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzybznawcy.
18: Miałem wątpliwości co do jednego grzyba, dlatego przyszedłem, żeby sprawdzili.
19: Na wszelki zawodowcy. Wypadek.
18: Na wszelki wypadek. Wzięło dwóch panów, poszli, zapytali, czy mają przekroić, czy nie przekroić. Może mają pokroić go nawet na plasterki, nie? Byle stwierdzili, że to jest dobry grzyb. A jak nie dobry, to trudno, nie?
8: Konsultacje są bezpłatne. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne w południe zapraszam już w imieniu Dawida Osysko.
20: Pogoda grzybowa od czwartku wtedy popada, ale wcześniej, dziś, jutro piękne słońce, no i na termometrach nawet 30-31 stopni.
9: Pogoda jest tak piękna, że nie jestem w stanie opisać jej słowami, tak bym powiedział.
20: Ci się skojarzyło z tym.
9: No niesamowita pogoda, 2+2. 30 stopni dzisiaj w najcieplejszych miejscach w kraju.
20: Dużo 31 jutro maksymalnie, jutro. Dzisiaj delikatnie popada, może tam w Suwałkach coś tam przelotnie,
9: W czwartek już wszędzie będzie padało i już nie będzie tak fajnie w czwartek, bo tylko 20 stopni.
20: Dlatego cieszmy się, jak mamy to słońce. A propos słońca, to jest taki antycyklon, nazywa się Ulrich. Czytaliśmy Ulrich, o nim. I to on to słońce nam przywiał.
9: To ten spod Grunwalda, Ulrich?
20: Tak, dokładnie ten sam.
9: Zobacz ty.
20: No. I kiedy on przynosi nam słońce, to pewna telewizja, również ze słoneczkiem w logo, proponuje...
9: Tak zimę. Dzisiaj Kevin sam w domu, nie? W telewizorze, ale jaja.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Ja wiem, że może kusić, ale nie oglądajcie Kevina samego w domu dzisiaj w swetrze ze świąt.
20: Nie, bo to w ogóle nie, bo bez sensu.
9: 30 stopni za oknem się upocicie, to niepotrzebne.
20: Nie, absolutnie nie. My, ale nie o telewizji, tylko o radiu, bo my tutaj w radiu jesteśmy,
9: właśnie,
20: prawda? My
9: 5
20: minut
9: tutaj.
20: Po godzinie 11 w tym czasem.
9: U nas też gorąco, bo płomienie.
20: O, płomienie
9: miłości. Tak jest. Klaudia Wasiluk.
20: Arek Sikora.
9: Dzień dobry, gramy.

0: Jak wygląda praca w radiu? No, gramy wam w rytmie hitów, to przede wszystkim, ale też przeglądamy internet w poszukiwaniu, no, ciekawych rzeczy, które można by było wam powiedzieć, prawda?
1: Jeżeli powiemy teraz, że dotarliśmy na koniec internetu, to tak jakbyśmy naprawdę nic nie powiedzieli.
0: Natknęliśmy się, słuchajcie, na kanał na YouTubie, gdzie pewien pan sobie trenuje. Ale w jaki sposób? Tytuły filmów mogą nam powiedzieć wszystko, o co tutaj chodzi. Na przykład, pompki w wannie z telewizorem na plecach. Jeden tytuł. Kolejny. Bicepsy telewizorem. Pompki z drzwiami na meblościance.
1: Tak, dobrze słyszycie. Pewien typ z własnej nieprzymuszonej woli wchodzi na meblościankę.
0: Zakłada drzwi na plecy i robi pompki.
1: Prawdziwe drzwi, pełnowymiarowe drzwi. To nie są jakieś takie drzwiczki, wiecie, z domku dla lalek, nie?
0: Prawdziwe drzwi, tak. Takie, że się...
1: Meblościanka też taka prawie, że pod sufit.
0: I to kręci po 100 tysięcy wyświetleń. Ludzie to oglądają też z własnej nieprzymuszonej woli.
1: Wiesz, że my jesteśmy jednymi z nich?
0: A. Ale tytuł kolejnej piosenki idealnie odwzorowuje stan, w którym się teraz znajdujemy. Zastanawiamy się, jak o tym zapomnieć, że to znaleźliśmy. Także jakby ktoś miał jakieś pomysły.
1: Pochwalimy się tym na antenie. Pozapominamy sobie razem. 20 minut po 11 w Vox FM.

0: 26 minut do 12. Hungry Eyes, czyli takie głodne oczy. Na głód dobra by była parówka.
1: O!
0: Na przykład.
1: Na przykład.
0: A ja tak nie bez powodu o parówce wspominam. Są takie...
1: Czekaj. Jakiej parówce?
0: Parówce... A jaka może być parówka?
1: Zachodzisz do miejsca, gdzie się teraz zachodzisz ze łzami w oczach, czyli na stację paliw, to zawsze pytają, jaka parówa wariacie, nie?
0: No właśnie.
1: Kabanosik z serem, z bekonem, jakiś tam, wiesz, nie?
0: Tak. No, tak. A są też takie czworonożne parówki.
1: Wybrnąłem, dobra.
0: Które śmigają po chodnikach.
1: A ty o tych jamnikach mówisz,
0: te długie
1: paróweczki. No. Na tapecie Kraków, tam się przenosimy. I słuchajcie, ostatnio w Krakowie odbyła się super impreza parówkowa. Chodzi o Marsz Jamników.
0: Coroczny Marsz Jamników.
1: Dokładnie
0: tak. Chodni ulicami miasta przeszły się przepiękne jamniczki poubierane.
1: Poprzebierane za wróżki, wiesz. Ludzie naprawdę się postarali. Tutaj jest jamnik czarodziej, widzę zdjęcie. Jamnik, który ma założony na siebie karton i udaje, że jedzie samochodzikiem.
0: No, to przeurocze to wszystko jest.
1: Bardzo fajne,
0: super. W ogóle z jamnikami to ja mam wrażenie, że jest trochę jak z kolendrą. Że albo się je kocha, albo się nienawidzi.
1: Jak można nienawidzić jamników?
0: Nie wiem, ja też uwielbiam kolendrę.
1: No właśnie.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej

0: po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
4: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
13: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek Dere i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
16: Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
18: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Koniec z uciążliwymi przesiadkami na placu księdza Kotlarza w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął przetarg na budowę węzła przesiadkowego. Koszt prac wyniesie prawie 7 milionów złotych. Przystanki przy ulicach Limanowskiego, Reja i Okulickiego zostaną przesunięte tak, by pasażerowie mogli szybciej i wygodniej zmieniać linię, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
19: Głównym celem tej inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Ułatwi ona pasażerom możliwość przesiadania
0: przedostania się między poszczególnymi liniami. W kierunku ulicy Kieleckiej oraz ulicy Imanowskiego powstaną zatoki podwójne, a w kierunku ulicy Reja zatoka pojedyncza. Przystanek w kierunku ulicy Mileckiego pozostanie bez zmian. Dodatkowo w pobliżu przystanku w kierunku ulicy Imanowskiego zostanie zamontowana wiata rowerowa.
18: Dodatkowo zostaną wybudowane nowe chodniki i ścieżki rowerowe, a przy nowych wiatach pojawią się tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty. W polskich lasach trwa prawdziwe grzybowe szaleństwo. Aby z wyprawy wrócić z pysznym obiadem, a nie zatruciem, warto trzymać się złotej zasady. Zbieramy wyłącznie te grzyby, które znamy, mówi Małgorzata Grygorczyk z radomskiego sanepidu.
19: Nie rozpoznajemy grzybów na podstawie ich gorzkiego smaku, bo jest wiele gatunków grzybów trujących, które mają przyjemny, słodkawy smak. Zbieramy zdrowe okazy, nieprzestarzałe, ponieważ takie grzyby jest trudno identyfikować.
18: Dodatkowo zbiory można przynieść i sprawdzić w lokalnych oddziałach sanepidu.

0: Pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło jest i będzie dziś przez cały dzień. Obecnie na termometrach 24 stopnie, a maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 28.
1: Vox FM Radom.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
6: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
9: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
13: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
14: No co wy, spawane z profili będą git.
15: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
13: Siadek.
15: No co?
10: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Reklama. Vox.
5: Vox FM.
4: FM. Rado.
5: Rado.
6: Prezydent krytycznie o Macieju Berku, a chodzi o jego wybór na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów powodem ich niedopuszczalne działania. Polscy uczniowie w europejskiej czołówce. Za chwilę wyniki najnowszych badań PISA.
7: W studiu witamy Dawida Osysko.
6: Dzień dobry.
7: Jest 12, to czas na wiadomości Vox FM.
6: Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki. Bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie Berka. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Krzyżakiem, który był w Pałacu Prezydenckim. Powiedz, o jakie wątpliwości chodzi Kancelarii Głowy Państwa?
8: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
9: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
8: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
9: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać.
8: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
6: Onet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Węgrzy wydali 10 rosyjskich dyplomatów. Jak tłumaczą, władze w Budapeszcie mieli doprowadzić działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są dla nich niedopuszczalne, poinformowała o tym szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Decyzja ta służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier. Nie oznacza ona zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją, napisano w komunikacie. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA 2025. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie. Podkreśla to Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.
10: Wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
6: Polsce udało się wyhamować spadki, ale dla całej Europy to badanie jest sygnałem alarmowym, dodaje szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
11: I widzimy, że w niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji, no to jest sygnał alarmowy. To dotyczy też umiejętności matematycznych.
6: W badaniu PISA 2025 uczestniczyło 91 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 760 tysięcy. Pół wieku później znów spotkali się na Darze Pomorza. W Gdyni ponad 50 uczestników legendarnego rejsu przez Atlantyk wspominało wyprawę z 76 roku. Popłynęli wtedy do Stanów Zjednoczonych w ramach operacji Żagiel i obchodów 200. rocznicy niepodległości USA.
12: Super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że to się dopiero zaczyna.
13: Dobrze powiedziane, no po 50 latach.
14: Z niektórym się widujemy częściej, tak wychodzi. Z niektórym bardzo często, ale niektórych widzę pierwszy raz od tamtych czasów, nie od skończenia szkoły.
15: Mam nadzieję, że też wszyscy uczestnicy tego wspominali dawne czasy, 76 rok.
6: Podsumował kapitan Daru Pomorze Andrzej Olko. Podczas uroczystości zwodowano dwa albumy poświęcone rejsowi z 1976 roku.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Dwa remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock. Na czele tabeli Lech Poznań, za nim Legia Warszawa, dalej Górnik Zabrze, na szarym końcu bez ani jednego punktu po 6 kolejkach Raków Częstochowa. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów i zaczyna się od szlagieru, w którym Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone także na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. Na boisku pewnie zobaczymy Jakuba Kiwiora, zabraknie kontuzjowanego Oskara Pietuszewskiego i Jana Bednarka pauzującego za czerwoną kartkę. O godzinie 15 w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
0: W pogodzie same dobre wiadomości.
16: Już się zaczynają kłócić.
0: Same dobre wiadomości.
16: Nie, my się w życiu nigdy nie pokłóciliśmy jeszcze.
0: No jeszcze chyba nie.
16: No.
0: Jeszcze. Jeszcze. Dużymi literami.
16: 30 stopni dzisiaj. Zmieńmy temat.
0: Tak, masz rację. Masz rację, Arku. Jak ty mówisz, że 30 stopni, to ja ci wierzę.
16: Jutro 31.
0: To też masz rację.
16: Super.
0: Absolutnie tak.
16: Opady deszczu prognozowane przez synoptyków jutro na zachodzie kraju.
0: Tak, i tej nocy również mogą być na zachodzie i na północnym zachodzie.
16: O tych dobrych wiadomościach, żeśmy tak zaczęli, bo dzisiaj Dzień Dobrych Wiadomości. Podsyłacie cały czas na 600 986 9869. Na przykład ktoś napisał dzisiaj, a propos dobrych wiadomości, 8, a wypłata już na koncie.
0: O, proszę
16: czasami
0: bardzo.
16: Czasami 10 przychodzi.
0: I to jest bardzo dobra wiadomość.
16: Dawajcie więcej tych dobrych wiadomości, bo... No właśnie.
0: Bo my też coś mamy.
16: Mamy dobrą wiadomość.
0: I to też jest bardzo dobre.
16: A teraz powiemy, czy najpierw sponsor...
0: Teraz powiemy dzień dobry.
16: Dzień dobry, sponsor, cyk.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: I teraz, choć może teraz nie mów, a może nie mówmy.
16: A czemu nie?
0: Że powiemy za chwilę i wtedy jeszcze...
16: To wy wysyłajcie SMS-y, a my coś z tymi SMS-ami zrobimy.
0: Tak.
16: No właśnie.

0: Heal My Heart, tak wam gramy w rytmie hitów i to jest dobra wiadomość, że gramy wam w rytmie hitów.
1: Tak, i robimy wam dzień dobry przy okazji, a teraz dzień dobry, to my zrobimy Radkowi, halo, halo, Darkowi, przepraszam, halo, halo, cześć Darku.
2: No halo, halo, witam.
0: Dzień dobry, Darek. Darek, co robisz, opowiadaj, gdzie jesteś?
2: Jestem w pracy.
0: A w piątek co będziesz robił?
2: W piątek jadę do wulkanizatora.
1: No właśnie.
2: Na zimowę.
1: Darek, ale że już, my Darek to zachodzimy w głowę, czy to nie za wcześnie? No.
2: Nie za wcześnie, no teraz mamy ładną pogodę, nie ma kolejek, ale za miesiąc o tej porze może być ciężko.
0: Właśnie Darek pomyślał pojedzie, zobacz, wiesz, ten przezorny wymieni i
1: tak
0: już
1: jest
0: później. A później ty będziesz stała, wiesz, czekała w kolejce cały dzień, pół dnia.
1: Darek już ma do Darka, który już będzie jechał na zimówkę.
0: Darek, to zróbmy może jeszcze tak. Zaradny z ciebie chłopak, wszystko fajnie, mamy dla ciebie niespodziankę, ale nie oddamy jej za darmo. Z racji tego, że jesteś już na antenie Radia Vox FM, słuchaj, pobawimy się z tobą w quiz. Quiz
1: samochodowy,
0: no będziemy w temacie, będziemy tobie zadawać pytania i jak odpowiesz poprawnie, to usłyszysz taki dźwięk. Jak trzy razy poprawnie odpowiesz na pytanie, to wygrywasz nagrodę. Co ty na to, gramy?
2: Gramy.
0: No to dobra, to tutaj zmieniam podkład. I
1: pytanie numer jeden.
0: Pytanie numer jeden, słuchaj i odpowiadaj.
1: Ile opon ma typowy samochód? Można pomylić się o cztery.
0: O.
2: Cztery.
0: Braw, dobrze, dobry jest.
1: To teraz
0: ja zadam pytanie, ciekawe, czy sobie też tak dobrze poradzi.
1: Pytanie numer dwa.
0: Jak często należy wymieniać płyn do kierunkowskazów?
2: Nie ma płynu do kierunkowskazów.
1: Dobry bystrzak!
0: On się musi znać na rzeczy.
1: No. Dobra, to teraz już rozstrzygające. Pytanie numer trzy.
0: No.
1: Co oznacza R na skrzyni biegów? Musisz odpowiedzieć błędnie.
2: Jedziemy do przodu.
0: No w sumie...
1: Darek!
0: Dobrze!
1: Zarobiłeś!
0: Dareczku, jesteś bezpiecznym kierowcą, z wyprzedzeniem myślisz o tym, żeby zmienić na zimowe oponki, to my wiemy, że bezpiecznie dojedziesz do Energylandii, do której już teraz zgarniasz poczwórne zaproszenie!
2: No super, super, fajnie, dziękuję bardzo.
0: Dareczku,
1: to my dziękujemy za super zabawę.
0: A powiedz, kogo zabierzesz ze sobą?
2: No, całą rodzinę zabiorę, żona i dwójkę dzieci.
0: Opowiadaj, jak mają na imię, to ich od razu pozdrowimy tutaj.
2: Żona Martyna, syn Borys i córka Sara.
0: Pozdrawiamy serdecznie, bawcie się jak najlepiej.
2: Fajnie, fajnie, dziękuję bardzo, pozdrawiam całe radio.
0: Też pozdrawiamy i przypominamy, że tak właśnie robimy wam dzień dobry w Vox FM.
1: W dzień dobrych wiadomości.
0: Dzień dobrych wiadomości, dokładnie.
1: Teraz też dobrze, zagramy.
0: Lady Punk, Chris Cross, Amsterdam na horyzoncie, miły pan. 19 minut po 12.
1: A my wasze dobre wiadomości cały czas zbieramy. 609-869-869, jak chcecie się czymś pochwalić.
0: Radek ma dobrą.
1: No?
0: Dobra wiadomość jest taka, że wczoraj miałem urodziny, a dziś imieniny.
1: O!
0: Najlepszego, 100 lat.
1: 19 po 12.

0: Jak dzieje się coś bardzo ważnego w waszym życiu, to jest właśnie ścieżka dźwiękowa. Idealna pod takie wszelkiego rodzaju ważne historie. Fate!
1: Patetyczne wydarzenia.
0: Alan Walker. Ava Max. I miejsce trzecie.
1: Trzecie miejsce. Ostatniego notowania bez listy, jakby ktoś się zastanawiał. O co chodzi? Jakie miejsce? Jakie trzecie?
0: Tak, bo u nas się głosuje, słuchajcie. U nas się wybiera hity.
1: Dokładnie tak.
0: Jeżeli gramy dobrze, to wiadomo.
1: To wszystko wy robicie. Vox.fm.pl, zakładka bez lista i nasza apka na waszych smartfonach. Głosujcie plusy, minusy do waszej dyspozycji.
0: A w piątek, słuchajcie, po 17. Bez listy w wydaniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
2: Autopromocja.
3: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
2: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
4: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
5: Do czego by mi się przydał?
4: Pod pomidorki.
6: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
4: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
11: Zaprasza Renuka Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
12: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
15: ceny. Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Powinniśmy dyskutować o podziale administracyjnym kraju, przekonują społecznicy i eksperci z Instytutu Sobieskiego. Cyklicznie przygotowują raporty o kondycji polskich miast. Łukasz Zaborowski, szef Radomskiego Towarzystwa Naukowego i autor raportu przygotowanego przez Instytut, nie ma wątpliwości. Radom traci, będąc w jednym województwie z bogatą Warszawą. Jego zdaniem trzeba myśleć o jednym województwie z Kielcami i wyznaczeniu dwóch stolic w największych miastach.
5: Czyli na przykład Kielce i Radom, tak, w jednym województwie. Taki model dwubiegunowy, co zresztą jest teraz stosowane w obecnym podziale i uważam, że przypadkowo, ale jest to największy sukces moim zdaniem obecnego podziału, że właśnie wymyślono ten model województw dwubiegunowych.
2: Ostatni podział administracyjny dokonano w Polsce 27 lat temu. Radomskie Centrum Onkologii jako trzeci szpital na Mazowszu przeprowadziło operację usunięcia piersi endoskopowo. Podczas operacji wykonano także rekonstrukcję. Jak mówi Grzegorz Szcześniak, chirurg z Radomskiego Centrum Onkologii, wykonanie zabiegu za pomocą laparoskopii jest korzystniejsze dla pacjentki.
8: Korzyści dla pacjentki to przede wszystkim większe czucie zachowane w płatach skórnych, dobry efekt estetyczny, ponieważ robi się to z bardzo niewielkiego cięcia z boku. To cięcie ma około 4 cm. Przy klasycznej operacji jest to około 7-8 cm, czyli o połowę mniejsze cięcie.
2: Radomskie Centrum Onkologii ma w planach wprowadzenie mammografii śródoperacyjnej. A więcej informacji z Radomia i regionu znajdziecie na naszym portalu Vox FM.

0: 28 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w naszym regionie. Przez cały dzień będzie pogodnie i słonecznie. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów.
1: Vox FM jest impreza.
0: W tej godzinie zaglądamy do kina studyjnego Elektrownia i sprawdzamy, jaki repertuar przygotowano na dziś. I tak o 14.00 Kręciołek, o 15.30 Gorzkie Święta, o 17.45 Młody Waszyngton, a na koniec dnia o 20.00 500 mil.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Radom.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
11: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pelruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom Pelruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
14: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
21: Carrefour w sumie najlepszy jest.
22: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
2: Vox
0: FM Radom.
23: Biegli zakończyli pracę, znamy wyniki sekcji ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Chcę spotkać się z bliskimi i współpracownikami. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Nagrała piosenkę o swoim mieście. 7-letnia Maja z Bełchatowa spełniła swoje marzenie.
24: Minęła 13:00. Na wiadomość

0: audycji Vox FM zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
1: Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Dlaczego to istotne dla sprawy?
2: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Teraz muszą odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
1: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorja. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył granicę w Bobrownikach. Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, gdy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku.
3: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
1: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym m.in. Polski i USA. Do 3 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego strzału Kijowa. 19 osób zostało rannych i przekazał to mer Kijowa Witalij Kliczko. Prezydent Ukrainy Zełenski poinformował, że Rosja przeprowadziła atak na kanał telewizyjny My Ukraina. Podczas transmisji na żywo są ranni. Od rana siły rosyjskie atakują stolicę. W Kijowie trwa alarm przeciwlotniczy w związku z zagrożeniem atakiem dronów odrzutowych. Groźny wypadek na jednym z osiedli w Nowym Sączu. Wieczorem z okna bloku wypadł 8-latek. Chłopiec trafił do szpitala.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopiec wypadł z okna z pierwszego piętra, gdy opierał się o moskitierę okienną. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala.
1: Mówiła Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. Była wizyta w studiu i profesjonalny montaż. 7-letnia Maja z Bełchatowa nagrała piosenkę o swoim mieście. Opowiada w niej o swoich ulubionych miejscach.
5: Bełchatów to nie tylko elektrownia i kopalnia. To wiele fajnych miejsc, które warto zobaczyć.
1: Przy pisaniu tekstu pomagała jej mama, pani Joanna.
6: Utwór, który dotyczył jej miasta, troszeczkę, a nawet w całości o niej, był spełnieniem takich jej maleńkich potrzeb na realizację siebie na scenie.
1: Wkrótce powstanie także teledysk, który będzie dostępny na YouTubie.
7: Bełchatowie, jaka pogoda, Klaudia powie. O, dawaj.
8: To Maja takie rzeczy robi, a nie Arek. Ja to powiem, wiecie o czym? O tym, że dzisiaj będzie przepięknie i bardzo ciepło. Nawet 30 stopni wskażą termometry, a jutro będzie jeszcze lepiej, bo jutro nawet 31. Noc taka, powiedziałabym, nawet chłodna, no ale 18-19 stopni w nocy. To jeszcze nic, kiedy patrzymy na czwartek i takie temperatury będą w ciągu dnia.
7: No w Bełchatowie...
8: A w Bełchatowie ciepło, jak zawsze.
7: 27 stopni teraz, do 29 w najcieplejszym momencie dnia dzisiejszego.
8: Dzięki.
7: Coś
8: Maja.
1: Dziękujemy ci w imieniu Mai i wszystkich.
7: To fajna może być piosenka, ja czekam z niecierpliwością.
1: Wszyscy czekamy.
7: 4 minuty po 13.
8: Ja tam mam już Mai wszystkie płyty. Tak?
7: Z tak. Autografem?
8: Tak.
7: No to co zazdroszczę, no.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 4,5 minuty po godzinie 13. Velvet i Chemistry na dobry początek tej godziny. Longi i juniory również za moment będą. I Andrea Bocelli.
7: Chciałbym przypomnieć, że dzisiaj mamy Dzień Dobrych Wiadomości.
1: No to ta o Mai była świetna.
7: Była świetna. Dawid Osysko z takimi jeszcze więcej takich przyniesie o 14.
1: Zrobił wszystko, co w mojej mocy.
8: Dobrze, czekamy.
7: Świetnie. A tutaj dzień dobry mówią Klaudia Wasilu.
8: I Arek Sikora.
7: No i proszę bardzo, tu Vox FM, tu gramy w Rytmie Hitów we wtorek 8 września.
8: A jak macie jeszcze jakieś dobre wiadomości od siebie, no to oczywiście cały czas jesteśmy pod telefonem.
7: 869-869. Wysyłajcie.

0: Dzień dobrych wiadomości, 609-869-869. No częstujecie nas swoimi dobrymi wiadomościami. Cześć wam, moja dobra wiadomość jest taka, że za 50 minut koniec pracy i dowiedziałem się, że żona jest w ciąży. Pozdrawiam gorąco.
1: Oho, to chyba tego nikt przebijemy.
0: No chyba nie.
1: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy przede wszystkim.
0: Tomek fajnie napisał. Dobra wiadomość taka, że co mam zrobić dziś, zrobię pojutrze i będę miał dni wolnego.
1: O, proszę, no? Też jest jakaś myśl.
0: Super.
1: A jak ty powiedziałeś, że częstujecie nas swoimi dobrymi wiadomościami, to ja myślałam, że wzięłam to już dosłownie, bo przeczytałam wiadomość. Hello, a ja w pracy planuję już obiad z ostatnich zbiorów, a byłam w sobotę na grzybach, więc jest z czego ten pyszny sosik grzybowy z cebulką na kaszy kryczanej. I do tego klopsiki! Mniam! Ktoś pisze? I nie poczęstował!
0: Nie poczęstował. To bardzo niedobra wiadomość, że nie poczęstował. Trzeba coś z tym zrobić.
1: A pora obiadowa?
0: Życzymy smacznego. Born to make you happy. Już teraz Britney Spears. Jeszcze tutaj SMS taki przywędrował przed chwilą. Mam dwie dobre wiadomości. Od piątku 2 tygodnie urlopu.

0: Dzień dobrych wiadomości. No i jakoś tak się złożyło, że zaczęliście chwalić się urlopami. Grzesiek napisał, że już po urlopie na przykład.
1: A Krzysiek, ty wiesz, co Krzysiek napisał, że ma aż za dobrą wiadomość, bo teściowa napisała do niego, że nie przyjedzie do Polski, bo miała zostać aż do nowego roku, a coś jej wypadło, słuchaj, i przeprasza.
0: Z
1: tej tęsknoty wyślę jej kaktusa, bo mieszka w Meksyku. Na tyle się poświęcę.
0: Krzychu, ja myślę, że tutaj absolutnie nie ma opcji, żeby cię przebić, ale spróbujmy. Damian napisał tak. Dobra wiadomość to taka, że na dziś w robocie wszystko zrobione i mogę iść zjeść zupkę tajską z krewetką i przez kwadrans poczuć się jak na urlopie.
1: O, proszę.
0: O, to są sposoby.
2: Autopromocja.
3: Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
2: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego. Zamiast.

0: Co to ty kopać?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
20: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
21: Reklama.
22: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Czy będzie list gończy i europejski nakaz aresztowania? Prokuratura Rejonowa Radom Zachód domaga się tymczasowego aresztowania Pawła Z., podejrzanego o brutalny atak maczetą na małżeństwo w Radomiu. Więcej o sprawie Sandra Białek-Pawłowska.
23: Śledczy skierowali do Sądu Rejonowego w Radomiu wniosek o tymczasowe aresztowanie 40-latka na 30 dni. Przypomnijmy, do dramatu doszło na osiedlu Wacyn pod koniec lipca. Napastnik zaatakował małżeństwo wracające z zakupów tuż pod ich domem. Podczas sąsiedzkiej awantury zamachnął się maczetą na mężczyznę, a cios ciężko ranił jego żonę, która wymagała operacji i omal nie straciła dłoni. Sprawca zbiegł i wciąż jest poszukiwany, a zdaniem prokuratury przebywa poza granicami kraju.
22: Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratury, za podejrzanym natychmiast zostanie wydany list gończy i europejski nakaz aresztowania. Pawłowi Z. grozi nawet dożywocie. Do środy potrwają konsultacje społeczne w sprawie strefy płatnego parkowania. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji chce poznać zdanie m.in. na temat 15 minut darmowego parkowania oraz poszerzenia strefy o kolejne ulice. Spytaliśmy mieszkańców osiedla 15-lecia, czy strefa płatnego parkowania powinna być większa.
0: No nie chciałabym, żebym za każdym razem, kiedy gdzieś przyjadę, musiałabym tu płacić i się stresować, czy starczy mi tego biletu, czy nie.
1: Bo jest za dużo tych płatnych. Nie dość, że nie macie parkować, to jeszcze wszystko jest płatne.
22: MZDiK przekonuje, że o poszerzenie strefy wnioskują sami mieszkańcy. Od początku roku do instytucji wpłynęło ponad 180 różnego rodzaju zgłoszeń w tej sprawie. Słonecznie i bezdeszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 27 stopni.
2: Vox FM. Jest impreza.
22: Przez wiele lat produkowano tam nie tylko broń, ale również m.in. maszyny do szycia i pisania. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę o zakładach metalowych Łucznik. Na ekspozycji zobaczymy oryginalne sztuki broni, wzorniki czy sztandar zakładu. Ekspozycja będzie czynna do końca października.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox FM.
4: To jest dzień.
2: Codziennie od 14.

0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
19: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
18: Z PSB zawsze się da!
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Reklama.
24: Vox FM.
25: Vox FM.
24: Radom.
26: Do inicjatywa. Premier ostro o prezydenckim projekcie w sprawie kryptowalut.
27: Z Pałacu Prezydenckiego, gdzie coraz wyraźniej widać panikę.
26: Odwołanie Piesiewicza dziś raczej niemożliwe. Za godzinę zbierze się zarząd PKOL-u. Napędza go 1000-konny silnik diesla. W Kielcach zaprezentowano nowy ciężki wóz bojowy piechoty.
28: Słuchamy wiadomości w Vox FM punktualnie o godzinie 14. Zaprasza już teraz Dawid Osysko.
26: Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiS-u i Konfederacji. Pseudo-inicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to zdaniem Donalda Tuska wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i środowisku opozycji. Według premiera szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto, Przemysław Kral, miał wpływ na zgłaszane przez Pałac Prezydencki poprawki do ustawy o kryptoaktywach.
27: Przyszła poprawka, podpisana przez pana ministra Boguckiego. Poprawka próbowała wyrzucić ten artykuł. Znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli.

0: obywateli polskich. Nie muszę nazwać tej strony internetowej, o którą tak naprawdę chodziło.
1: To właśnie prezydencki minister Zbigniew Bogucki przedstawił dzisiaj założenie prezydenckiego projektu dotyczącego kryptowalut. Według niego to próba rozwiązania sporu, a fundamentem projektu ma być ustawa rządowa zawetowana przez prezydenta. Nie będzie dzisiaj odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOL-u. Słyszymy to od członków Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Za godzinę to gremium zbierze się po raz pierwszy od aresztowania Piesiewicza. Na spotkaniu mają jednak zapaść inne ważne decyzje dla dalszego funkcjonowania PKOL-u. Z jednym z członków Prezydium rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, zgadza się. Jak uważa wiceprezes PKOL-u Adam Konopka, o odwołaniu prezesa może zdecydować dopiero zarząd komitetu w obecności 2/3 wszystkich członków.
3: Wie pan, no pewnie są grupy prawników, które w różny sposób to interpretują. My mamy wiele interpretacji i stoimy na takim stanowisku, że nie musimy zwoływać walnego do odwołania prezesa Piesiewicza.
2: Zarząd PKOL-u ma zostać zwołany w ciągu najbliższego tygodnia. Dzisiaj według wiceprezesa Konopki prezydium musi zdecydować, kto będzie pełnił obowiązki prezesa w najbliższym czasie. I to pomimo, że Radosław Piesiewicz wyznaczył już jednego z wiceprezesów do tego zadania.
1: Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Jest o 12 ton cięższy od znanego już borsuka. W środku pomieści 10 osób, a napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty. Prezentacja tej maszyny to jedno z najważniejszych wydarzeń Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
4: Szanowni Państwo, tak właśnie prezentuje się ciężki bojowy wóz piechoty.
5: Takiego pojazdu nie ma na wyposażeniu polskiej armii, a my chcemy powiedzieć, oto mamy demonstratora technologii i będziemy gotowi w 2029 roku do seryjnej produkcji, jeśli będzie zapotrzebowanie ze strony polskiej armii.
1: Zaznacza prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. To jest wóz na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z Portalu Obronnego.
6: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
1: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potrwa w Kielcach do piątku. W wydarzeniu bierze udział ponad 1200 wystawców z 43 państw, w tym ponad 500 firm z Polski. Zaglądamy jeszcze na zachód naszego kraju. Zielonogórskie winobranie to nie tylko atrakcje dla dorosłych. Tajniki wyciskania soku z winogron poznawali najmłodsi.
7: Szykujemy winogrona na sok, będziemy z dziećmi sok wyciskać.
8: I łatwo taki sok zrobić?
7: No, na razie jesteśmy tak nawet, myślę, że nie w połowie procesu.
9: Mamy specjalne prasy, mamy rozdrabniarkę do owoców. Oprócz tego robimy mnóstwo przeróżnych zabaw, i artystycznych, i sportowych, i szalonych.
10: Mam na imię Jana, sok z winogron.
8: Sok z winogron, a próbowałaś zrobić?
10: Tak.
8: I jak się udało?
10: Dobry jest.
1: Na miejscu był nasz reporter Krystian Machalica. Winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
11: A zatem z Krystianem do niedzieli nie ma kontaktu, proszę nie dzwonić. 4 minuty po godzinie 14 mamy, a dzisiaj wróciło, proszę Państwa, lato. Co prawda na chwilę, ale wróciło. 29 stopni dzisiaj w Zielonej Górze, 30 we Wrocławiu. Gratulujemy, pozdrawiamy. 27-28 na przeważającym obszarze naszego kraju. Najchłodniej w Suwałkach 23, ale wciąż to bardzo przyjemna wartość. W całym kraju oczywiście bardzo dużo słońca. Ta noc również pogodna, bo na termometrach tej nocy w Łodzi nawet 20 stopni, 17-18 na większości naszych terenów. Deszczyk popada w nocy delikatnie w Poznaniu, w Zielonej Górze, Szczecinie, Koszalinie oraz Gdańsku. 5 minut po godzinie 14. Wielkie dzień dobry, bo takie letnie dzień dobry od razu człowiekowi bardziej się chce. Dzisiaj jest Dzień Marzyciela. Za chwilę o tym pogadamy. Dzisiaj także Dzień Dobrych Wiadomości. Mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Wtorkowa praca się opłaca, to raz, ale dwa. Praktycznie za nami.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
11: Dlatego jako hymn do odtrąbienia fajrantu Aaron Czupa z siostrą.

ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój. Tak, ale Londyn, takie miasto w Anglii, proszę pani. 10,5 minuty po godzinie 14. Witam serdecznie, kłaniam się bardzo nisko. Oczywiście troszeczkę wewnętrznie, bo tego nie widać, ale naprawdę się kłaniam. Zobaczcie, o, i skłon, i już plecy bolą, bo to są przypadłości 40-latka. Ale pamiętajcie, że ja jestem z grudnia. Dzień dobry wszystkim, raz jeszcze bardzo słoneczne. Jak słyszycie, nastroje doskonałe, inaczej być nie może, skoro wróciło nam lato, co prawda na chwilę, ale trzeba brać co tylko daje taka pogoda. W związku z tym dzisiaj, wychodząc z pracy, absolutnie nie jedziemy do żadnego domu, bo w domu to wiadomo, co się dzieje, ludzie wiadomo, co robią. Dzisiaj spędzamy czas na świeżym powietrzu, słuchaweczki, żeby radio cały czas grało, albo w swoich samochodach możecie również odpalać głośniej. Numer do mnie 609-2x869. Co robicie, jak stoicie o tej porze? Korki, koreczki, kochane, dajcie znać. W korku chyba się sympatycznie stoi, jak jest taka pogoda, prawda? Jak jest tak ciepło. Oczywiście pod warunkiem, że chłodnica w samochodzie działa jak powinna.

0: Katy Perry, czyli typowa kobieta, że ciepła, że zimna, że tak niedobrze, a tak jeszcze gorzej i tak cały czas i tak w kółko powstała kontrowersja, bo ja mówiłem w żartach, że nie ma takiego miasta Londyn, a tu Andrzej do mnie pisze, w Polsce też jest Londyn, tablice rejestracyjne zaczynają się na BL, pozdrawiam z Podlasia. Andrzejku, kochany, sekundkę. BL, to jest Łomża. Jeżeli ty pozdrawiasz tej Łomży i ty myślisz, że to jest Podlasie, to bo się pogniewamy. To jest, proszę ciebie, miasto na prawach chełmińskich, założone przez Janusza I Mazowieckiego. Do tego tylko chcę dodać, że to było miasto królewskie, stolica mazowieckiej ziemi łomżyńskiej. Więc hello! Trochę powagi, dobra? Nad tym wszystkim. Bez przesady. 609-2x869, zarobicie jak stoicie. Mariusz pisze, wolałbym stać w tym korku, niż cisnąć tą instalację wodną. Termin czwartek. Pozdrawiam, Mariusz Szczecin, obecnie w Świdwinie. Jeżeli inwestorka to twoja żona, to niewiele masz do gadania, bardzo mi przykro. Ważne informacje dla wszystkich. Ciekawy raport wyszedł. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności. Nic. W ogóle nie ma nic odłożonego. Jak ma jakieś rezerwy, to głównie na czarną godzinę i to malutko, malutko. Czytam, że ktoś napisał, że to wygląda tak, że Polacy mają bardzo płytką poduszkę finansową. Ja nie mam nie tylko finansowej, nawet normalnej nie mam.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale mogę obiecać, że jak będę miał poduszkę finansową, to pierwsze co zrobię,

0: Elton John i Dua Lipa. Można strasznie pomylić na imprezie o 7 rano. 27 minut po 14. Andrzej, który przed chwilą pisał o tablicach BL. Coś mi się wydaje, że pomylił odwagę z odważnikiem. Akurat pisze, jestem z Białegostoku, a to na Podlasiu. A wiesz, co można kupić w Łomży? Bilet do Białegostoku. Andrzejku.
1: O, ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
2: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym.

0: sklepie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da!
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania, bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: Ekstra mocny start!
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Reklama.
13: 14.30. Już właśnie wybiła na zegarze, a Dawid Osysko w studiu zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości. Słuchamy.
14: Kolejne 3 miesiące w areszcie spędzi Gruzin Elnur A. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo rosyjskiego artysty w czerwcu w Białej Podlaskiej. Gruzin usłyszał ostatnio także zarzut innego zabójstwa 4 lata temu na warszawskiej Wolnej. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała Polaka. Obywatel naszego kraju przewoził 6 nielegalnych migrantów. Podczas legitymowania kierowcy wszyscy uciekli do lasu. Służby odnalazły i zatrzymały 3 osoby. Migranci nielegalnie wjechali do Łotwy z Białorusi. Nie mieli paszportów, wiz ani pozwoleń na pobyt. Związkowcy z JSW biją na alarm, informują o fatalnej sytuacji węglowej spółki. Wzywają górników do gotowości i obrony swoich praw oraz kopalń. Najbardziej obawiamy się o Knurów Szczygłowice, mówi w rozmowie z nami związkowiec Karol Granatyr.
15: Sygnały dochodzą do nas takie, że zostanie przekazana do Polskiej Grupy Górniczej, do zakładu likwidacji kopalń. Na pewno się na to jako strona społeczna nie zgadzamy. To jest bardzo nowoczesna kopalnia, bardzo rozwinięta.
14: Niepokój górników zbiega się w czasie z realizacją rządowego programu transformacji. W jego ramach tysiące górników ma odchodzić na dobrowolne urlopy górnicze oraz odprawy. Jeszcze informacja z Francji. Odnaleziono 2 z 4 obrazów skradzionych rano z Muzeum Renoira, położonego niedaleko Nicei na południu Francji. Obrazy odnaleziono w ogrodzie muzeum, zostały porzucone przez złodziei. Nadal poszukiwane są jeszcze 2 dzieła francuskiego impresjonisty.
13: Może za bardzo wkomponowały się w naturę. Robimy sobie Dirty Dancing.

0: Posłuchajcie, ja za chwilkę będziemy się bardzo, bardzo nie lubić tutaj, prawda? No nie można tak, nie można tak. Co to znaczy, że Białystok? Ja jestem Zełku, ktoś pisze. Cezary, czareczku, tutaj wiesz, mam bardzo dobre połączenie do Łomży. Trochę ci nie wierzę, ale z drugiej strony... A, bo ty mówisz o tej drodze, tak? Bo Marcin, bo tutaj Andrzej z Białegostoku do mnie napisał, wiesz, i napisał, że co można kupić w Łomży, bilet do Białegostoku. Powiedz coś Andrzejowi, bo ode mnie, dobra?
1: No można, powiedz, że się nie odzy- a w Białymstoku można kupić do Łomży.
0: Właśnie nawet tego nie można.
2: Reklama. Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
7: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
8: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
9: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
2: Reklama.
11: Anna Bodowska, zapraszam na wiadomości. Ponad 39 milionów złotych dla szpitala na Józefowie. Lecznica wprowadziła nowe systemy informatyczne oraz zakupiła sprzęt dla oddziału kardiologii. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Ten sprzęt to dla pacjentów nowa jakość, mówi Cezary Orczykowski, szef oddziału kardiologii.
12: To jest kolejna generacja aparatu, który posiadamy od lat, ale to jest najnowsza. Oczywiście dodatkowo dochodzą tam tam różne peryferia, nowoczesna diagnostyka wewnątrznaczyniowa. Tym dysponowaliśmy od lat, ale to są kolejne generacje, w związku z tym jest łatwiej. Do tego jest zaprzężona sztuczna inteligencja.
11: Szpital na Józefowie zakupił też specjalny system informatyczny, który wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz bardziej wspiera cyberbezpieczeństwo. Jak skutecznie pomagać i wychować przez zaangażowanie? Radomskie Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka rozpoczyna nabór do wolontariatu i zaprasza na pierwsze spotkanie organizacyjne. Praca w wolontariacie to propozycja dla młodzieży, która chce aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie, mówi ksiądz Andrzej Tuszyński z Radomskiej Arki.
13: Wolontariat stworzył się sam, ale tak naprawdę to stworzyła go młodzież. Pomaganie jest metodą wychowania tych młodych ludzi, i wolontariat stał się później metodą pracy w Arce, metodą wychowawczą. Odkryliśmy, że jeśli ten młody człowiek będzie działał na rzecz innych, to on będzie się realizował, będzie się spełniał.
11: Pierwsze spotkanie już w najbliższą środę, 10 września o 17 w Klubo Kawiarni Arka przy ulicy Chrobrego. Ciepło i słoneczne popołudnie w regionie radomskim. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy 28 stopni.
14: Vox FM. Jest impreza.
11: Trwają zapisy na drugi radomski bieg onkologiczny. Wydarzenie odbędzie się 4 października. W programie bieg na 5 km oraz trasa dla kijkarzy o takiej samej długości. Start i metę zaplanowano w Parku Kościuszki. Zapisy na biegiemradom.pl.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789-092-983.
4: Już dziś w Lidlu szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena

0: Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Orły oszczędzania mają oko.

0: Cena z przed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: Przy mikrofonie Anna Badowska. Witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaczniemy od Radomia i od przypomnienia o utrudnieniach na ulicy Jana Pawła II. Trwają tam prace modernizacyjne. Z ruchu wyłączony jest jeden pas w kierunku osiedla Prędocinek. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w mieście i o tej porze więcej aut przy Szpitalu Miejskim. Postoicie też na Traugutta, jadąc w kierunku dworca PKP. W cierpliwość musicie też uzbroić się na światłach przy parku Kościuszki. Więcej aut o tej porze także na dojeździe do Ronda Kisielewskiego. Tutaj postoicie na Mariackiej i na Rutowicza. Jeśli jedziecie w kierunku osiedla Borki, postoicie na Limanowskiego i Maratońskiej. Więcej aut o tej porze także na Okulickiego tuż przy Sanepidzie. Tutaj stracicie chwilę czasu, dojeżdżając do Placu Kotlarza. To tyle. Szerokości. Do usłyszenia.
7: Vox FM Radom.
8: Jakie decyzje zapadną w PKOL? Przed siedzibą komitetu jest nasz reporter. Uderzyli w telewizję podczas transmisji na żywo ukraińscy dziennikarze ranni po ataku Rosjan. Przegląd kominiarski może uratować życie i dobytek. Zadbajmy o to przed spadkiem temperatury.
9: Słuchamy, co przygotował dla nas Dawid Osysko. Na zegarach punktualnie 15. Zapraszamy na wiadomości.
8: Władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie od ponad 3 miesięcy i pierwsze po aresztowaniu prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Przed siedzibą komitetu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Tak, jestem, dzień dobry.
8: Mateuszu, o czym będą rozmawiać członkowie prezydium?
10: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
11: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
10: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKOL sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
8: Przed siedziby PKL Mateusz Gołębiewski. Dziękuję za relację. Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, ale ta liczba może wzrosnąć. Budynek jest częściowo zniszczony. Wybuchł w nim także pożar, który udało się ugasić. W czasie ataku w środku był nasz ukraiński korespondent Oleg Biłecki.
12: Prowadziłem program, była cisza, był spokój. W jakimś momencie po prostu to trwało przez 2 sekundy. Bardzo mocne uderzenie, taka eksplozja. No, miałem takie wrażenie, że po prostu

0: prostu wszystko podskoczyło w powietrzu i ja też. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest no faktycznie w środku, gdzie nie było okien. Ludzie, które byli w tym newsroomie, to chyba przeżyli coś gorszego niż ja, bo on jest częściowo ze szkła. Teraz na miejscu pracują służby ratownicze, medycy.
1: Od rana Kijów jest nieustannie atakowany przez Rosjan. Na razie potwierdzono śmierć 3 osób, około 20 jest rannych. Prawie 15 milionów papierosów przejęli funkcjonariusze KAS. Kontrabanda warta niemal 18 milionów złotych przepłynęła do Polski z Tajlandii. Kontener miał zgodnie z dokumentami trafić na Ukrainę, ale...
2: Funkcjonariusze ustalili, że kontener nie przekroczył granicy i znajduje się na jednej z posesji w powiecie radomskim. W wyniku kontroli tego kontenera funkcjonariusze znaleźli prawie 15 milionów sztuk papierosów o wartości rynkowej około 18 milionów złotych.
1: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Zatrzymano 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn, usłyszeli zarzuty pasterstwa celnego. Grozi im odpowiedzialność karna, a śledczy ustalają, kto stał za organizacją przemytu. Na razie za oknem wspaniała letnia pogoda, ale jesień i chłodne dni coraz bliżej. 13 tysięcy razy interweniowali strażacy w minionym sezonie grzewczym. Każdego roku dochodzi do ponad 4 tysięcy pożarów sadzy. Te statystyki mogą być lepsze. Wystarczy co roku zrobić przegląd kominiarski i regularnie czyścić komin.
3: Raz na 3 miesiące, jeżeli jest to opalane paliwami stałymi, gazami oraz paliwami ciekłymi, raz na pół roku i pamiętajmy o przewodach wentylacyjnych raz do roku.
1: Przypomina komendant Państwowej Straży w Szczecinku Mirosław Śledzi. Warto także pamiętać o czujnikach czadu. To urządzenie ratuje kilkadziesiąt żyć każdego miesiąca.
4: No właśnie, na razie co prawda o tych chłodach jeszcze nie ma mowy, bo tego popołudnia bardzo, bardzo ciepło, nawet 30 stopni pokazują termometry we Wrocławiu, 28 na przeważającej obszarze naszego kraju, do 23 w Suwałkach, wszędzie oczywiście bardzo dużo słońca, korzystajcie. Ta noc również bardzo ciepła, takie ciepło, to ja nie wiem w ogóle, czy była w te wakacje taka ciepła. 20 stopni w nocy na termometrach w Łodzi, 17 to będzie norma, 13 w Suwałkach, deszczowo w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu, Zielonej Górze, Biomet, oj na zielono i to bardzo, 4 minuty po godzinie 15. Dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, a my się tutaj kłócimy w ogóle bez sensu, prawda? Bo i po co? Wszyscy jesteśmy jedną wielką, kochającą się rodziną.
5: To jest dzień z Vox FM.
4: To jak jeden aktor kiedyś opowiadał o tym, że spotkał kolegę aktora i mówi, no cześć Czarek, jak tam grasz? Gdzie się? Ten mówi, nie. Ten mówi, no.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Ale żeby się wyciszyć, Sean Baker. Dzień dobry.

0: Po tych żartach z Łomży, to ten tytuł nabiera zupełnie nowego znaczenia. Mam dla was tylko jedno słowo. Żartuję. To Piękni Młodzi z Łomży. 11,5 minuty po godzinie 15. Mamy 8 września, wtorkowe popołudnie. Dzisiaj ważne odkrycie, bo wyobraźcie sobie, jest takie czasopismo naukowe. Nature Methods. Bo jest po angielsku. I tam piszą o takiej rzeczy, że naukowcy z Whitehead Institute for Biomedical Research dokonali przełomowego odkrycia, które może zrewolucjonizować badania nad rozwojem organizmów i leczeniem wielu chorób. Jednym słowem, możemy być zdrowsi. O co chodzi? Dzięki innowacyjnemu modelowi sztucznej inteligencji, jak zwykle, udało się po raz pierwszy w historii rozszyfrować, jak komunikują się w trakcie rozwoju zarodka komórki. Już tłumaczę z naukowego na nasz, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Wzięli sztuczną inteligencję, bo normalna sobie nie poradziła, i ta sztuczna inteligencja jakimś cudem rozszyfrowała język komunikacji komórek. Czyli to, jak one ze sobą gadają, bo okazuje się, że nasze komórki ze sobą gadają. Co usłyszeli? Nie wiem, ale podejrzewam. Pani tutaj nie stała, pan tu nie siedział. Pani weźmie to, pani sobie pójdzie.
1: To jest dzień z Vox TV.
0: Który pan ma numerek? Jak przychodni? No w końcu komórka.

0: everybody oczywiście frytki. Vanessa Morozzi. Dopytuje Małgośka 609-2x8-69, gdzie horoskop? Marcin?
1: W gwiazdach zapisane.
0: Nie, w których gwiazdach? Gwiazda.
1: No nie
0: w górze lśni. Czy będzie, czy nie będzie? Gośka, jaki jesteś znak zodiaku?
1: Ja muszę się zastanowić.
0: To musi być konkret, a nie jak napiszesz, jaki jesteś, to zobaczymy. Może
1: wpisujcie znaki.
0: Chcesz usłyszeć dowcip?
1: No dawaj.
0: Słuchaj. No. Ale dowcip jest, od razu mówię, jest bardzo dobry. Jest krótki, to jest jednozdaniowy. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem. Koniec dowcipu.
1: Serio. Na dzisiaj?
0: Nie, ogólnie. Na termometrach mamy zobaczyć nawet 31 stopni i IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydał na wtorek i na środę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla sporej części kraju.
1: Ja takie ostrzeżenia mogę dostawać codziennie.
0: Ja myślałem, że to już nie istnieje, że...
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Że po tych wakacjach to jakby przeszło już do lamusa, że to już jest niemodne.
1: Nie.
0: W prognozach są także burze i silny wiatr, czyli jednak...
1: To już mniej.
0: Sytuacja uratowana. Akcenty Kylie, afterparty, buja się, Marcin.
1: To się buja.
0: Dobra.

0: Marcin, miałeś bujać się i co ty tutaj jeszcze robisz teraz? No słucham.
1: A ja się bujam na krzesełku. No,
0: ale nie tak miałeś się wybujać.
1: No może... dobrze, to jutro.
0: Dobra, dwa barany zgłosiły się. Barany. Baran presz.
1: Dobrze, to już?
0: Już.
1: Dobrze zrobi ci pewna odmiana w codziennej rutynie, jednak uważaj, by nie zaszaleć za nadto.
0: Dobra, okej, okay. Barany, wiecie, co macie ze sobą robić. Nie być baranami. Strzelec, o, to ja też się podpinam chętnie pod te prośby, słuchamy.
1: Nie oglądaj się na innych, zwłaszcza na siebie, osobę, która podchodziła do ciebie ostatnio bardzo lekceważąco.
0: To większość osób tutaj do nikogo nie mógłbym się odzywać.
1: Odwróć się od wszystkich.
0: I na koniec jeszcze jeden, Szymon.
1: Znak zodiaku Szymon?
0: Tak, ktoś napisał Szymon.
1: Nie ma takiego.
0: No to strzelamy. Szymon, jaki to może być znak zodiaku?
1: No, Szymon może być, nie wiem.
0: Ja obstawiam, że Szymon to jest... Szymon to panna. Jedziemy panna? Z panną.
1: Dobra. Czekaj, muszę znaleźć tą pannę.
0: Poczekaj, stój. Jedziemy z panną. Nie czytajmy już nigdy.
2: To jest dzień z Vox FM.
1: Bada Buncy.
0: Zapraszam was na zło.
2: Autopromocja. Budzą się demony. Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: John Martin Scripps w Singapurze i Tajlandii brutalnie zamordował 3 osoby, choć według śledczych miał na sumieniu więcej zabójstw. Posłuchajcie historii turysty z piekła.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Reklama.
9: Na zegarach punktualnie 15.30 najświeższą porcję wiadomości Vox FM ma dla Was oczywiście Dawid Osysko.
10: Spędzi kolejne 3 miesiące za kratami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej lekarz patomorfolog. Jest podejrzana o zbezczeszczenie zwłoki, porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrończyni Magdaleny H. zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. A śledztwo jest rozległe, mówi nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
11: Aktualnie funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy przesłuchują kolejnych świadków mogących mieć istotną wiedzę w sprawie. Ponadto zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracowała podejrzana z terenu całego kraju.
10: Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Uwolniony w kwietniu z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut wrócił z Polski do Grodna. Po godzinie 14 opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie. Sylwetkę dziennikarza i działacza opozycyjnego polskiej mniejszości znajduje się na tle mostu w Grodnie. Zdjęcie jest podpisane nad Niemnem. Nie będą kursować pociągi, autobusy, tramwaje ani metro. To będzie trudny dzień dla pasażerów Holandii. Jutro w tym kraju odbędzie się 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego. Utrzymane zostaną, ale bardzo rzadko, kursy na lotnisko Schiphol.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Liczymy na duże piłkarskie emocje. Dziś początek fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek szlagier Real Madrid podejmie Intermediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone także na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Na boisku zapewne zobaczymy Jakuba Kiwiora. Zabraknie kontuzjowanego Oskara Pietuszewskiego i Jana Bednarka pauzującego za czerwoną kartkę. W Polsce trwają piłkarskie mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrają z Argentyną 3-0, a o 18 zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej. A jutro meczem grupowym z Portugalią w Sofii polscy siatkarze zainaugurują udział w mistrzostwach Europy. Później czekają jeszcze ich 4 mecze w grupie B z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czempionat odbędzie się w 4 krajach: we Włoszech, Bułgarii, Finlandii i Rumunii.
9: Teraz piosenka, która brzmi trochę jak ostrzeżenie. Mamma mia, he's italiano!
13: Elena Iglans, gramy.
14: Oh yeah!

0: Lutricia McNeil to jest Perfect Love, czyli coś o perfekcyjnej miłości. Pamiętajcie, że Pawelec, jakby ta miłość była nieperfekcyjna, coś tam jest w stanie zaradzić. Tu zaklajstruje, na szarą taśmę, tam trytytką to zepnie. Jakoś sobie radzi. Voxfm.pl, kochaj albo rzucaj, zgłaszajcie się. Pawelec dzisiaj mnie zaczepił na korytarzu i mówi tak, mówi tak. Weź ty ludziom powiedz, żeby się zgłosili, bo ja szukam historii, żeby taki mieć wyzwanie. No to sami wiecie, voxfm.pl, zgłaszajcie się.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
8: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas, na miejscu. W salonie drzwi Radom Pel Rukcuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Erkato. Drzwi Radom Pel Rukcuk. Radom 1905 roku 9.
9: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
1: Reklama.
10: Anna Wodowska, zapraszam na wiadomości. Powstanie węzeł przesiadkowy na placu księdza Romana Kotlarza. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął przetarg na to zadanie. W ramach inwestycji zwycięska firma zrealizuje szereg prac. Jakie? O tym Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
11: Rozpocznie od robót rozbiórkowych, a następnie wykona nową nawierzchnię jezdni, ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe. Powstaną również nowe zjazdy. Zwieńczeniem będą prace wykończeniowe. Dodatkowo przebudowana została również sygnalizacja świetlna. Dzięki temu będzie ona dostosowana do natężenia ruchu, a także będzie traktowała priorytetowo autobusy komunikacji miejskiej.
10: Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Eksperci podkreślają, że szybkie tempo życia, niestabilność zawodowa czy problemy osobiste to główne przyczyny narastających problemów psychicznych. Widzimy wyraźny wzrost przypadków związanych z lękiem i stresem, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
12: Dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami, związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy.
10: Bezpłatne wsparcie psychologiczne możemy uzyskać w Radomskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Placówka czynna jest całą dobę.

Parasol możemy zostawić w domu, bo nie powinno padać. Za to słońca nam nie zabraknie i taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 28 stopni. Będzie nie lada gratka dla fanów fantastyki. Będzie strefa gier planszowych, warsztaty malowania figurek czy konkursy z nagrodami. Na tej i wiele innych atrakcji mogą liczyć uczestnicy wydarzenia Geek Expansion. Spotkanie już 10 października w Grójeckiej Stacji Kultury. Wstęp gratis. Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie placówki.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
7: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
6: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
7: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
5: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
4: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
5: No co wy, spawane z profili będą git.
6: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
4: Siadek.
6: No co,
2: a ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Reklama. Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. W tej godzinie zaglądamy do Grójca i sprawdzamy aktualną sytuację na drodze. I o tej porze płynnie nie pojedziemy na całym odcinku ulicy Piłsudskiego. Chwilę czasu stracimy też na Mogilnickiej i Lewiczyńskiej. Nie lepsza sytuacja o tej porze na Armii Krajowej. Tutaj mocno zakorkowany jest dojazd do ronda Żołnierzy Wyklętych. Żółwim tempem pojedziemy też przez Piotra Skargi. Tutaj w cierpliwość musicie uzbroić się, dojeżdżając do ronda Honorowych Dawców Krwi. O tej porze zakorkowana także Aleja Niepodległości. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu i aktualnie zakorkowana jest ulica Limanowskiego. Więcej aut także na Narutowicza. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, dojeżdżając do ronda Kisielewskiego. Uważajcie na pieszych, szerokości i do usłyszenia.

0: Od godziny obraduje prezydium PKOL. Pierwsze aresztowanie prezesa komitetu. Zmarł z przyczyn naturalnych. To śledczy o śmierci filmowca Witolda Płóciennika. Szklana pułapka w Białymstoku. To kryptonim ćwiczeń z udziałem wielu służb.
1: Punktualnie 16 na zegarze. Zapraszamy. Najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Ma dla Was oczywiście Dawid Ozysko.
0: Potrzebujemy stanowczych działań, mówi Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKOL od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Celem spotkania przede wszystkim ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, bo bez tego nie można odwołać Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
2: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
0: Jak najszybszego zwołania zarządu chce także wiceprezes PKOL Adam Korol. Przypomnę, Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart 170 000 złotych od szefa upadłej giełdy kryptoaktyw. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Tak informują śledcze, którzy mają już wstępne wyniki sekcji mężczyzny. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
3: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
0: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Przypomnijmy, 56-letniego zaginionego operatora, który nie pojawił się na planie filmowym, lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy Jeziorze Krzywe. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Na to najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
5: Pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
4: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów.

0: bo to także u nas widać pogorszenie wyników.
1: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
0: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
2: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. Policja, wojsko, straż pożarna oraz służby medyczne prowadzą w Białymstoku wspólne ćwiczenia. Scenariusz akcji pod kryptonimem Szklana Pułapka zakłada atak z powietrza w jeden z budynków w mieście. Służby ćwiczą gaszenie pożaru i ewakuację rannych.
3: Bo mi się wbiło w nogę!
4: Jest uderzenie drona, najprawdopodobniej przemytniczy. No coś wybuchło i działamy.
5: Spokojnie, czekamy.
6: Już jedzie karetka.
7: Co pana boli?
8: Noga i szyja.
9: W trakcie 30 sekund musi określić, czy ta osoba przeżyje. Czy w tej chwili, kiedy nie mamy wystarczających sił i środków, nie powinniśmy się zająć kimś, kto ma szansę przeżyć. To jest najtrudniejsze. Być takim bezdusznym człowiekiem, który zgodnie z algorytmem segregacji będzie wiedział, kto przeżyje, kto nie przeżyje.
2: Mówi Mirosław Rybałtowski z białostockiego pogotowia. W ćwiczeniach bierze udział blisko 180 osób.
10: Dawidowi bardzo dziękujemy za dzisiaj.
2: Bardzo dziękuję, polecam wiadomości Vox FM w imieniu Małgosi Łukowskiej.
10: Która za pół godziny już niespełna, a Dawid oddaje się teraz przyjemnościom letniej pogody, która dzisiaj i jutro razem z nami.
2: Tak będzie.
10: Byłem, widziałem, proszę państwa, proszę siedzieć w klimatyzowanym pomieszczeniu, jeśli ktoś nie lubi gorąca, bo także tego popołudnia bardzo wysokie temperatury. W nocy 20 stopni. W nocy na termometrach w Łodzi 17 to będzie norma, 13 pokażą termometry w Suwałkach. Delikatny deszczyk na północy Szczecin, Koszalin, Gdańsk oraz Poznań i Zielona Góra i tylko tam. Mamy 4,5 minuty po godzinie 16 w dniu dobrych wiadomości. Za chwilę bardzo dużo dobrych wiadomości, a kilka mogę zdradzić. Albo nie, nie będę zdradzał, zrobię taką malutką niespodziankę. Kamil Rutkowski, zapraszam. Imany, Don't Be So Shy i Hi Paton. Już za chwilkę słoneczny dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: jest Hype'a, to Norman Martin i oczywiście Auto My Head, 10 minut po godzinie 16. Ja już od razu mam dobry humor, bo wiem, że jesteście po pracy. Ja czekam na to, tego wam życzę, żebyście zawsze dobrze się czuli, żebyście byli uśmiechnięci, zadowoleni. Po to to wszystko robimy, to nie dla siebie, absolutnie, to dla Polski oczywiście, żeby zacytować co niektórych, prawda, polityków. Piękna pogoda, człowiek by pojechał gdzieś na łono przyrody, jeśli już musicie, to nie zapraszam do czeskiego Parku Narodowego Szumawa. 1000 ton skażonej gleby, 200 beczek z niebezpiecznymi chemicznymi substancjami odkryto w tymże czeskim parku. O sprawie poinformował czeski minister środowiska Igor Ciarwiany. I wśród tych wykrytych rtęci jest substancji jest rtęć, arsen, dioksyny. No, brzmi to po prostu tak, że człowiekowi jak ma, to włosy stają na głowie. Władze podkreślają, że sytuacja jest poważna, nie ma się co śmiać. Zagrożenie dla ludzi i środowiska realne. Jest apel do turystów i mieszkańców. Apel jest krótki. Idźcie sobie.
1: To jest dzień
2: z Vox FM.
0: No, jak to u Czechów. Wiwat, oddam ci wszystko, ATB, dopamin, don't stop. Już gramy 11 minut po 16, za chwilkę wielkie sprawdzenie, wtorkowe, najważniejsze dzisiejszego dnia. 609 2x869, wtorek, na tak?

0: Dopamina z ATB. Don't stop.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Na tak, na nie.
0: A to jest dzień na tak czy na nie? Wtorek na tak czy na nie. 609-2x8-69 numer do studia. 609-869-869. Jest pytanie o wtorek. Wtorek na tak, wtorek na nie. Słuchamy.
4: Hej. Tutaj Hej. Zielona Góra.
0: O.
4: Dzisiaj jest dzień na tak,
0: o.
4: bo odpoczywam od nocnych hulanek winobranowiczów. A że mieszkam blisko pogotowia, to wszystko słyszę całą noc.
0: Ale to pomyśl sobie, co mają ci z pogotowia. Co dopiero oni mogą powiedzieć na ten temat. A myślę, że nie jedno. 609-869-869, numer prosto do studia. Pytanie brzmi, wtorek, dzień na tak czy dzień na nie? Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
5: Cześć, Michał z tej strony.
0: Cześć, Michałku, co dobrego u ciebie? Wtorek, tak czy nie?
5: No, u mnie raczej na nie dzisiaj.
0: Co jest, co tam się dzieje u ciebie?
5: A, no, wiesz co, zadzwoniła dzisiaj teściowa i zapytała się, co robię w sobotę. I ja jej powiedziałem, że mam wolne.
0: No,
5: a teściowa do mnie, a spoko, to złożysz mi namiot na moje urodziny. A ja mówię, a dlaczego? Bo złożenie tego namiotu kosztuje 1000 zł, a ty to zrobisz za darmo.
0: Wiadomo, słuchaj, to już źle brzmiało, jak tylko wystarczyło, że powiedziałeś, zadzwoniła dzisiaj do mnie teściowa. Wiesz, a ja już wiem, jak ja cię rozumiem, rozumiem twój ból. Ale pomyślimy, jak się wykręcić. Kogo witamy, halo, dzień dobry.
6: Z tej strony Magdalena, dzisiaj dzień absolutnie na tak, mam urodziny. 46, ale im starsza, tym lepsza, także jest dzień mega fajny, spędzam to z dziećmi i jest mega, mega super.
0: Ja nawet nie wiem, co powiedzieć, wiesz? Nawet nie wiem, co nie wiem, co ty tam w tej pracy dzisiaj robiłaś i skąd macie, gdzie wasz dystrybutor z kawą, ale chcę mieć do niego dostęp. Kogo witam? Halo, dzień dobry.
7: Cześć, witam, Tomek, spieszony kierowca autobusu obejskiego.
0: O, cześć, Tomeczku, co dobrego u ciebie? Wtorek, tak czy nie?
7: Lepiej dzień na tak, bo mam dwurazówkę rano w pracy, po południu w domu i wieczorkiem w pracy. A dzień na tak, bo i w domu byłem i żona coś, nie coś...
0: A, ty dobry jesteś. Choroba, taki to zarobi. No dobra, no jak ci tak dobrze idzie, to szerokości powodzonka życzymy. A kogo jeszcze witamy? Halo, dzień dobry.
8: Halo, halo, witam cię, Kamilu.
0: Cześć, co dobrego u ciebie?
8: Co dobrego? Chciałbym powiedzieć, żeby było dobrego.
0: Co się dzieje? Chory?
8: Co się dzieje? No mianowicie mam tak, kobiety w domu, jestem przechore. Żona jeszcze okresu dostała. Praca, po pracy.
0: Czekaj, czekaj. Jedyne, co mogę zaoferować, to uwaga, minuta ciszy dla tego człowieka.
2: To jest dzień! To jest
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Ja wam powiem tak, wtorki wychodzą na prowadzenie, jeśli chodzi o strach przed pytaniem, czy dzień jest na tak, czy dzień jest na nie. Ale postaramy się to zmienić. Abba, mamma mia, Armin van Buuren i Sasha Everlasting już za chwilkę gramy, a za 10 minut, 16:30 i te, wiadomości.

0: jeden szept.
1: Już zaczy...
0: To jest Jorgus. Dla znajomych po prostu Jurek Jureczek. 28 minut po 16. Dajcie nam 2 minuty i będą wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
5: No ja też te uczucia.
4: Przepraszam. Nie chciałam, żeby tak wyszło.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9.
0: Niech żyje miłość! O nią zawsze warto walczyć.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
0: 16.30. Właśnie wybiła na zegarze, a w studiu witamy Małgorzatę Łukowską.
19: Dzień dobry.
0: I zapraszamy na najświeższe wydanie wiadomości.
19: Rumunia udaremniła operację sabotażową, przekazała tamtejsza służba wywiadowcza. Dywersantem miał być obywatel Rosji. Dodano, że mężczyzna od lutego znajdował się pod obserwacją rumuńskich służb specjalnych. Tymczasem Holandia przygotowuje się do 24-godzinnego strajku. Przez cały jutrzejszy dzień nie będzie działać tamtejszy transport publiczny. Związkowcy będą protestować przeciwko cięciom w świadczeniach dla bezrobotnych. To w związku z planami holenderskiego rządu, który chce obniżyć kwotę zasiłków. Strajk potrwa do czwartku. 1000 ton skażonej gleby i 200 beczek z niebezpiecznymi substancjami. To w Parku Narodowym Szumawa w Czechach. Minister środowiska przekazał, że są tam od dobrych kilku lat, choć powinny zostać usunięte jak najszybciej. Jesienią zacznie się wywożenie niebezpiecznych substancji. Będą też badania wód gruntowych, które mogą być zanieczyszczone. Minister środowiska stwierdził, że zaniedbanie kwestii skażonego terenu to wina poprzedniego rządu. Na koniec jeszcze kraj i challenge miast dla Antka. Chłopiec z Sulechowa cierpi na poważną chorobę. Organizatorzy szukają ambasadorów akcji we wszystkich województwach. Potrzeba 16 takich osób, mówi Marek Kmiotek z drużyny Antka.
20: Jego zadaniem będzie zaangażowanie mieszkańców swojego miasta, lokalnych firm, szkół, sportowców, organizacji i wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnego pomagania Antkowi w walce z dystrofią mięśniową Duchenna.
19: Szukanie ambasadorów potrwa do końca września.
0: 609 2 razy 869, dzień na tak czy dzień na nie. Ktoś pisze jutro środa, wiesz? I już wiesz. 28 minut do 17. Benazi Bros, Danny Hit My Heart. Gramy.

0: Alan Walker i Ava Max, to jest oczywiście Fate. Kinga pisze 609-869-869. Dzień na tak niedawno wziąłam ślub i jest mi z tym bardzo, bardzo dobrze. No, jakby ci to powiedzieć, Kinga. Dzień może masz i na tak, ale dajmy sobie jeszcze miesiąc, napisz jeszcze raz, będziemy mieli o czym rozmawiać. 21 minut do godziny 17. Kinga, to dla ciebie. Rhythmic Sweet Dreams, zagrajmy.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
5: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnim z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
7: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
8: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom Aleja Grzecznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
4: Reklama.

0: Radowska, zapraszam na wiadomości. Do środy można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących działania strefy płatnego parkowania. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie online lub wypełnić kwestionariusz w Urzędzie Miejskim. Jedną z kwestii poddaną pod dyskusję jest zwiększenie strefy płatnego parkowania. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, decyzja o poszerzeniu strefy jeszcze nie zapadła.
1: Celem konsultacji jest przede wszystkim poznanie opinii osób, których bezpośrednio dotyczyłyby ewentualne zmiany. Jednocześnie samo wytypowanie danego obszaru do konsultacji nie oznacza, że przesądziliśmy o jego włączeniu do strefy.
0: Ostatnie spotkanie konsultacyjne odbędzie się w środę w Centrum Organizacji Pozarządowych na Radomskim Rynku. Wielkimi krokami do regionu radomskiego zbliża się jesień. Czeka nas więc znaczne ochłodzenie, wiatr, deszcz, ale też i słońce i kolorowe jesienne spadające liście z drzew. Jak widać, ta pora roku może mieć bardzo różne oblicza, a my zapytaliśmy mieszkańców miasta, za co lubią tę porę roku.
2: Jesień lubię bardzo za jej taką aurę i kolory, a nie lubię po prostu, jak już zaczyna być taka plucha i zimno.
3: To jest zimno i mokro.
4: Lubimy za kolory, a nie lubimy za wiatr i zimno.
0: Z mieszkańcami Radomia rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.

Dziś letnia, a nie jesienna aura. Jest i będzie słonecznie. Taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 28 stopni. Na mój obraz i podobieństwo to tytuł wystawy, którą będzie można oglądać w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy pracę Beaty Ewy Białeckiej. Artystka łączy tradycję ikonografii religijnej ze współczesnym spojrzeniem na kobiecość, ciało i tożsamość. Wernisaż wystawy już 18 września o 18:00. Wstęp wolny.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na...

0: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama. Anna Wadowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaczniemy od Grójca. Tam spory ruch przy wjeździe do miasta na 50 przy Krajowej 7. Podobnie jest z drugiej strony od Lesznowoli. Spory zator o tej porze na Armii Krajowej przy rondzie Solidarności Wiejskiej. A teraz zaglądamy do Radomia i sprawdzamy wylotówki z miasta. I tak postoimy na Czarnieckiego przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych oraz na Warszawskiej i Żółkiewskiego. Duży korek na Kozienickiej przy rondzie Popiełuszki. Sporo samochodów też na ulicy Kieleckiej. W Śródmieściu bardzo duży korek na ulicy 25 czerwca od Partyzantów aż do ulicy Żeromskiego. Podobnie jest o tej porze na 1905 roku i Maratońskiej. Postoimy także w centrum na Malczewskiego i Reja. Tutaj musicie się uzbroić w cierpliwość, jeśli skręcacie w ulicę Mireckiego. To tyle informacji z dróg na dzisiaj. Do usłyszenia.
2: FM Radom.
3: Mieli do siebie telefonować Donald Trump po rozmowie z Władimirem Putinem. Temat kryptowalut znów w Sejmie. Kolejny projekt w tej kwestii złożył dziś prezydent. To skandal, mówi Marian Banaś o odrzuceniu jego kandydatury w wyborach na prezydenta Krakowa.
4: Godzina 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
3: Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Rozmowa telefoniczna przywódców trwała godzinę, poinformował doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow. Jak twierdzi, Putin i Trump wymieniali się poglądami na temat rezultatów wizyt Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Amerykańska strona rozmowy na razie nie skomentowała. Według wcześniejszych doniesień Trump ma także przeprowadzić rozmowę z ukraińskim prezydentem. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Dziś rano projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
5: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
6: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
5: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
7: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
5: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
3: A będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada rzecznik rządu. Przypomnijmy, w czerwcu Karol Nawrocki zawetował po raz trzeci ustawę o kryptoaktywach, bo jak tłumaczył, z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jedną. W ubiegły piątek Sejm po raz trzeci nie odrzucił weta. To jest skandaliczne, komentuje Marian Banaś. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli złożył już odwołanie od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, która odmówiła rejestracji jego kandydatury na prezydenta miasta. Komisja odrzuciła większość zebranych przez niego podpisów, przez co nie przekroczył wymaganego progu poparcia.
8: Już żeśmy złożyli odwołanie od tej uchwały. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie komisji. No i oczywiście będziemy dalej chcieć, aby to zweryfikować przy naszym udziale. Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
3: Z wyścigu o fotel prezydenta Krakowa wypada też kandydat Konfederacji. Choć oficjalnie nie ma jeszcze informacji Miejskiej Komisji Wyborczej, to władze partii już wyciągają polityczne konsekwencje wobec Bartosza Bochańczaka. Został odwołany z funkcji szefa okręgu krakowskiej partii, mówi rzecznik prasowy Konfederacji Wojciech Machulski.
9: To jest na pewno duży zawód i bierzemy to, że tak powiem, na klatę. Nie będziemy udawać, że to spisek systemu, czy że to jest wina kogokolwiek innego. Szkoda, na pewno uważam, że był duży potencjał, bo była bardzo ciężko prowadzona kampania przez Bartosza Bochańczaka.
3: Konfederacja zapewnia, że Bartosz Bochańczak pozostanie członkiem partii.

0: Do tej pory w wyścigu fotel prezydenta Krakowa jest oficjalnie 6 nazwisk. A jeszcze dziś, około godziny 18, kolejna konferencja Miejskiej Komisji Wyborczej, na której być może poznamy już komplet zarejestrowanych kandydatów. A lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Ze sprawą zwrotnikowego powietrza do Polski wróciły upały. W niektórych regionach ponad 30 stopni na plusie będzie jeszcze jutro. To nie najlepsza wiadomość dla uczniów, którzy tydzień temu słoneczne plaże zamienili na szkolne ławki.
1: Jeszcze wiele osób się nie przestawiło na rok szkolny i wiele osób jeszcze myśli o wakacjach.
2: Najlepiej by było jeszcze jakby ten wrzesień cały były wakacje. Czy gdzieś pojeździć sobie.
3: To gdzie jesteś myślami?
2: Na przykład Hiszpania.
1: No jest tak trochę bardzo gorąco i trudno jednak się skupić, bo często się pocisz.
4: Siedzę przy oknie, więc trochę mi świeci.
3: A o czym się wtedy myśli zamiast o matematyce?
5: O czymś chłodnym.
6: O lotach.
7: Marzę za wakacjami.
8: Wyjściu na dwór.
3: O czymś konkretnym?
8: Na przykład u mnie to jest piłka nożna.
0: Z uczniami w Sosnowcu rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: Dzisiaj naprawdę, faktycznie bardzo przyjemny, ciepły dzień. Powiedziałbym nawet, że gorący, okolice 30 stopni dzisiaj na termometrach. To taki standard, tak mi się przynajmniej wydaje. I chyba nie ma miejsca w Polsce, gdzie pada deszcz. I to jest plus, największy plus dzisiejszego dnia. Ale sprawdzamy, co przyniesie nam jutrzejszy dzień. Jutro Polska podzielona na wschód i zachód. Na wschodzie ładnie, na zachodzie deszczowo. 5 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.
10: Na pełnej z Vox FM.

Bajera i Szalona Dziewczyna. Pozdrawiamy wszystkie szalone dziewczyny, wszystkie bez wyjątku. No i wszystkie, które nas, rzecz jasna, słuchają, żeby była jasność. Dzisiaj mamy, uwaga, bardzo przyjemny dzień, bo to dzień dobrych wiadomości i dzień marzyciela. Więc jeżeli macie jakieś takie marzenie, to warto nad nim dzisiaj jeszcze bardziej posiedzieć, pomarzyć. A nuż się okaże, że to marzenie bardzo szybko się zrealizuje. No i tego też oczywiście wam życzę, bo z racji tego, że mamy dzień dobrych wiadomości, to też dobrą wiadomością może być to, że właśnie wasze marzenie na przykład się dzisiaj ziści. No jest dopiero, wiecie, popołudnie, do wieczora, do północy jest jeszcze czas, więc kto wie, wszystko przed nami. Niemniej za kilka chwil najświeższa zagadka cioci Madzi, co tym razem dla nas przygotowała, nie wiem, aczkolwiek powiedziała, że dzisiaj będzie troszeczkę łatwiej.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Witam, witam! Z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga! Co możesz dać komuś, a mimo to nadal to mieć?
2: No i chciałem powiedzieć pieniądze, ale nie. No jak komuś damy 5 zł, to już tych 5 zł nie mamy. Ale być może wy wiecie, o co dokładnie chodzi. Jeśli tak, to dajcie znać. 609-8698-69. Pod ten numer można pisać odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo. Nasze linie w tym momencie do waszej dyspozycji.
0: Zagadka cioci Madzi.
2: Czekajcie, jak to szło? Ciocia Madzia?
1: Co możesz dać komuś, a mimo to nadal to mieć?

0: Op, op, na, na, na. 28 minut po 17 na zegarach. A ja przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto Jona.
1: Co możesz dać komuś, a mimo to nadal to mieć?
0: Jeżeli znacie poprawną odpowiedź, to śmiało. 609-8698-69. Pod ten numer można pisać. A za chwilę najświeższe wiadomości.
2: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
3: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
4: Paweł, słuchaczka, mama Agnieszka ja. Pyta, czy nie chciałbyś obornika.
5: Do czego by mi się przydał?
4: Pod pomidorki.
6: Agnieszka? Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
4: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, no. Ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Reklama.
0: 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
19: 2 lata i 10 miesięcy więzienia dla myśliwego oraz rogi 3 miesiące dla jego pomocnika. To wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinie za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku na terenie wojskowego pasa ćwiczeń w Krzekowie podczas nielegalnego odłowu dzików. Myśliwy oddał strzał, tłumacząc później, że pomylił człowieka z Szopem Praczem. Trafiony w szyję żołnierz zmarł, mimo reanimacji udzielonej przez kolegów. Mężczyźni po strzale uciekli z miejsca zdarzenia. Wyrok nie jest prawomocny. Miał stosować groźby i naruszyć nietykalność małoletniego. Przed sądem rejonowym w Kaliszu ruszył proces byłego wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Ostrowie Kaliskim, mówi prokurator Katarzyna Nowak.
20: W następstwie szarpania i przytrzymywania siłą małoletniego spowodował u niego obrażenia ciała, które to obrażenia ciała naruszyły rozkrój zdrowia na okres poniżej 7 dni, a następnie w towarzyszących okolicznościach zagroził słownie małoletniemu uszkodzeniem ciała, która to groźba wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona.
19: Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Wyjaśnił, że ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i nie chciał nikogo skrzywdzić. Byłemu opiekunowi grozi do 3 lat więzienia. Krzysztof Zanussi będzie przewodniczącym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Informację podczas dzisiejszej konferencji prasowej przekazał wiceminister kultury Maciej Wróbel. Razem z Zanussim w komisji konkursowej zasiądał również reżyser Dorota Kędzierzawska, laureatka Oscara i scenograf Ewa Braun i członek Europejskiej Akademii Filmowej Sławomir Fabicki. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni potrwa od 21 do 26 września.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
19: Jakuba Piotrowskiego czeka zabieg na sercu. Ablację przejdzie po tym, jak źle się poczuł podczas wczorajszego meczu z Lazio Rzym. Polak miał problemy z oddychaniem. Stwierdzono też lekką arytmię. Do treningów wróci po krótkiej rekonwalescencji. A to już drugi taki przypadek we włoskiej lidze w ostatnim czasie. Dziś zabieg ablacji przeszedł Scott McTominay z Napoli. Do Wieczystej dołącza nowy bramkarz. Mateusz Kochalski podpisał z klubem 3-letni kontrakt. Do Beniaminka Ekstraklasy przeszedł z azerskiego Karabachu Agdam. A dodam jeszcze, że Wieczysta z dorobkiem 4 punktów zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli.
0: 27 minut do 18:00.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Czasami te wasze odpowiedzi to jest naprawdę arcydzieło. Arcydzieło, które musi ujrzeć światło dzienne. Ale zanim odpowiedzi, to może sama zagadka. Proszę bardzo, oto i ona.
2: Co możesz dać komuś, a mimo to nadal to mieć?
1: No właśnie. I teraz czas na wasze odpowiedzi. Uwaga, szacunek. Można, jak najbardziej. Serce, miłość. Miłość. Czas, uśmiech, nerkę też komuś można dać. No tak, faktycznie druga jeszcze zostaje z nami. Numer telefonu. Choroba weneryczna. No okej, ktoś ma niemiłe jakieś wspomnienia chyba. Ale sprawdzamy w takim razie, jaka jest prawidłowa odpowiedź na dzisiejszą zagadkę.
2: Poprawna odpowiedź to słowo.
1: Słowo. Można dać komuś słowo. No, forma takiej obietnicy, no faktycznie. I dopóki ta obietnica nie zostanie zerwana, no to słowo nas, jakby nie patrzeć, zobowiązuje. No i uwaga, co ciekawe, chyba pierwszy raz się taka sytuacja zdarza. No tak mi się wydaje, bo nie pamiętam, dawno tak nie było, że nikt nie odpowiedział poprawnie. Słuchajcie, nikt nie odpowiedział poprawnie. No cóż, miało być łatwo. To trochę jak z naszą polską kadrą. Grali jak nigdy, przegrali jak zwykle.
0: Zagadka cioci Madzi.
1: Ale spokojnie. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
8: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU 2. Radom.pl.
9: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.u.

0: czekaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Voyaz Development.
2: Reklama. Vox.
3: Vox FM.
2: FM. Rado.
3: Rado.
4: Znamy datę posiedzenia zarządu PKO-lu, od tego zaczniemy wiadomości. Alert dronowy w Rumunii, poderwano myśliwce F-16. Po śmiertelnym wypadku zmiany na ulicy Solnej w Krakowie, mieszkańcy już widzą niedociągnięcia.
5: 18 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Polski Komitet Olimpijski ustalił datę posiedzenia zarządu 14 września. O 13 ma zebrać się na posiedzeniu, które zdecyduje o przyszłości komitetu. Najnowsze informacje w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Tak, jestem. Dzień dobry.
4: Powiedz, co postanowiono podczas posiedzenia prezydium.
6: Jak czytamy w komunikacie PKO, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKO do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKO będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie w związku z dwoma zarzutami, jakie usłyszał w sprawie dotyczącej giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
4: Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego zebrało się dziś pierwszy raz od momentu aresztowania Radosława Piesiewicza. Rumunia ogłasza alert dronowy. W związku z tym poderwano dwa hiszpańskie myśliwce F-16, a lotnisko w Jessach czasowo wstrzymało loty. Wiadomo, że dron nadleciał od strony Mołdawii i kierował się w stronę południa Rumunii. Wcześniej władze tego kraju poinformowały o kolejnej udaremnionej próbie sabotażu. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zebrał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał pod nadzorem pośrednika z Rosji, mówi rzecznik prokuratury Mikaela Melkonian. W okresie od lutego do lipca 2026 roku działał on w celu przygotowania aktów sabotażu hybrydowego. W tym celu przez 4 lata identyfikował i monitorował kilka obiektów wojskowych w Rumunii oraz zbierał informacje wojskowe. Z kolei w Niemczech udało się zatrzymać mężczyznę, który może stać za serią sabotażu na sieci energetyczne w nadrenii północnej Westfalii i Brandenburgii. 48-latek wcześniej zostawiał listy, w których przyznawał się do winy. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek, miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogą je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu. A my postulowaliśmy on inne, mówi nam Dominik Kasperski z Akcji dla Krakowa.
7: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło dwa progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczy tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
4: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami, co według nich zmusi kierowców do jazdy zgodnie z przepisami, dodaje Michał Mikołajczyk z magistratu.
8: Jest tam linia podwójna AP4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać, natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania. Planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki. Został w tym tygodniu zrobiony projekt, czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzenia jakichś innych rozwiązań.
4: Do śmiertelnego wypadku na ulicy Solnej doszło 22 sierpnia. Samochód jadący z dużą prędkością wypadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło na miejscu, a 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Na koniec jeszcze Warszawa, która stanie się centrum Narodowego Dnia Sportu. 20 września błonia Stadionu Narodowego zmienią się w sportową arenę, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
9: Wielka impreza rodzinna, cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów.
4: A na wydarzenie nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i spróbować nowego sportu.
5: Piękny dzień, dzień, który powoli dobiega jednak końca, chociaż no jeszcze z tego... powiedziałbym późnego popołudnia, można korzystać, bo dzisiaj w całej Polsce pogoda dopisywała 30

stopni widzieliśmy na naszych termometrach i mnóstwo słońca. Jutro już tak kolorowo nie będzie, bo na wschodzie... Na wschodzie to będzie ładnie. Od wschodu do centralnej Polski to powiedziałbym, że nawet super. 30 stopni, mnóstwo słońca. No później już trochę gorzej na zachodzie, bo tam niestety, ale będzie padał deszcz. A miejscami nawet mogą się pojawić burze. Ktoś zapyta, jaki będzie czwartek? Czwartek deszczowy w całej Polsce. 5 minut po 18:00. Michał Drawka. Dzień dobry.

0: Spokojnie. Spokojnie, nasza Łódź jest całkowicie niezatapialna. 12 minut po 18 na zegarach i dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Marzyciela. No i też Dzień Dobrych Wiadomości. Ale ja bym się chciał skupić na Dniu Marzyciela właśnie i zapytać was, jakie wy macie marzenia. Marzenia, które być może są na wyciągnięcie ręki. Być może po prostu trzeba tylko odrobinę chęci, żeby je zrealizować. No ale gdyby jutro spełniło się jedno z waszych marzeń, to jakie marzenie byście wybrali? Bo zakładam, że tych marzeń może macie kilka na przykład. Możecie wybrać. Jedno jutro się spełnia. Jakie to marzenie? Dajcie znać. 609-869-869. A ja najfajniejszą odpowiedź oczywiście nagrodzę. Nie byle czym. Voxowymi gadżetami. Mam tutaj całą pakę. I to mogą być wasze gadżety.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

Dziś dzień marzyciela i ja pytam, o czym marzycie? I jakie marzenie chcielibyście, żeby się spełniło, jeżeli byłaby taka moc, taka możliwość? Pierwsze, które przychodzi wam do głowy i tak na przykład moje marzenie, nie wracać z działki do pracy za granicą. Omówmy się. Ja bym w ogóle określił, że nie pracować, żeby pieniądze same jakoś magicznie pojawiały się na koncie i wszyscy byliby zadowoleni. Wiele by wymieniać. Pierwszym, największym marzeniem jest tatuaż, proszę bardzo. A to nie jest chyba trudne do zrobienia. Wystarczy znaleźć dobrego tatuażystę, odłożyć trochę kasy i wybrać odpowiedni wzór, który chcielibyście sobie wytatuować. Szóstka w Totka w dzisiejszym losowaniu na 22 bańki i żeby córka już się wyprowadzała. Ma 2 lata, pozdrawiam. Na pełnej.

0: Ali Ox, Lavinia i Reasons w Vox FM. 29 minut do 19. Ja wracam do waszych wiadomości, które napływają odnośnie tego, no, o czym marzycie. Jakie marzenie chcielibyście, aby się zrealizowało jako pierwsze? I tak na przykład $1 miliard. Ładna sumka, co? Można sobie za to ułożyć życie. Na pewno. Żeby szef w końcu zwolnił tą rudą małpę. Nie wiem, o kogo dokładnie chodzi, ale okej, dobra, nie wnikamy. Ale napisał też Mariusz do nas. I Mariusz ma bardzo proste marzenie, które ja mogę zrealizować. I to mnie najbardziej cieszy. A ja marzę o gadżetach Vox FM. No i słuchaj, Mariusz, nasze gadżety są twoje.
1: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja. 3.

0: Kozłowski. Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
8: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
10: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you.
11: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pel Róg Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom Pel Róg Cuk. Radom 1905 roku 9.
12: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania.

0: trwają poszukiwania mężczyzny, który próbował wtargnąć do jednostki wojskowej w Kielcach. Koniec prac krakowskiej komisji wyborczej. Kandydatów na prezydenta miasta jest 8. Mija rok od uruchomienia aplikacji M-Stłuczka.
1: 19 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: Chciał sforsować ogrodzenie i dostać się na teren wojska. Policja i żandarmeria wojskowa szukają mężczyzny, który próbował wtargnąć do jednostki na kieleckiej Bukówce. Potem jak zauważyła go służba dyżurna, został spłoszony i uciekł, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
2: Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania tego mężczyzny. W tej sprawie pozostajemy w stałym kontakcie i współpracujemy z żandarmerią wojskową. Z uwagi na trwające czynności na tym etapie nie przekazujemy bardziej szczegółowych informacji.
0: Do zdarzenia doszło około godziny 4 rano. Intruz próbował sforsować ogrodzenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych za pomocą drabiny oraz koca zarzuconego na drut kolczasty. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalne informacje Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, któremu zabrakło dokładnie 122 podpisów. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała natomiast kandydatury Darii Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej, mówi przewodniczący Komisji Wyborczej Krzysztof Dyle.
3: W terminie 2 dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego, a później dalej jest odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej.
0: Odwołanie złożył już Marian Banaś, który decyzję komisji o odrzuceniu jego kandydatury nazwał skandaliczną.
4: Czekamy teraz na rozstrzygnięcie komisji, no i oczywiście będziemy dalej chcieć, aby to zweryfikować przy naszym udziale. Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
0: Zapowiada były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Wsiadł na motocykl po alkoholu, teraz może stracić immunitet. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego z Bydgoszczy. Śledczy chcą pociągnąć go za to do odpowiedzialności. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. A o szczegółach tej bulwersującej sprawy wie nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Chodzi o Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Ze względu na funkcję zatrzymanego postępowanie nie będzie prowadzone w Bydgoszczy. Sprawę przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak ustaliłem, mężczyzna nadal jest zatrzymany. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Chodzi o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów.
0: Prokuratura Krajowa nie podaje na razie, ile alkoholu śledczy miał w organizmie. Zamiast papierów, aplikacja. Już od roku kierowcy, którzy mieli kolizję na drodze, mogą wypełnić oświadczenie w mObywatelu. Ale jak się okazuje, nadal nie wszyscy o takiej możliwości wiedzą.
6: Nie miałem o tym pojęcia nawet.
7: Słyszałam, ale na szczęście nie musiałam używać.
8: Czy słyszał pan o usłudze mStłuczka w mObywatelu?
9: Tak, korzystałem nawet.
8: Jak wrażenia?
9: Załatwiłem sprawę w ciągu chyba 10 do 15 minut. Rzadko chwalę administrację rządową, ale w tym wypadku to był naprawdę świetny krok.
0: Mówili naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi kierowcy. Skorzystanie z funkcji mStłuczki jest bardzo proste, tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
10: Większość informacji wypełnia za nas sama aplikacja. Dzięki takiemu zgłoszeniu nie mierzymy już czasu rozpatrzenia sprawy w dniach, tylko liczymy ją w godzinach. Zgłoszenie jest przekazywane do ubezpieczyciela natychmiastowo.
0: A do zgłoszenia od razu można załączyć zdjęcia. W ciągu roku w mStłuczce wypełniono ponad 25,5 tysiąca. Oświadczeń.
1: Jaka będzie noc? Noc będzie spokojna. Spokojna i ciepła, przyjemna. Okolice 18-17 stopni. Chociaż na krańcach zachodnich ten deszcz, okej, dobra, on może faktycznie się pojawić. Może, nie musi. To jest ważna rzecz. Jutro jest środa i ta środa przyniesie nam nieco słońca, nieco deszczu. To znaczy od wschodu do centrum słońce, od centrum na zachód deszcz. 4 minuty po godzinie 19 na naszych radiowych zegarach. Zostańcie ze mną, bo w tej godzinie powiem wam, co się stanie albo co się dzieje, gdy nieodpowiednio używamy pewnych rzeczy.
11: Pełnej z Vox FM.
12: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Ja nie wierzę. Naprawdę nie wierzę, że coś takiego mogło się wydarzyć. Aczkolwiek z drugiej strony, no nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Pamiętajmy o tym. Uwaga! 28-latek postanowił sobie wstrzyknąć, to chyba dobre określenie, aż tak specjalnie to się na tym nie znam, piankę montażową w... No wiecie. No tam, gdzie słońce nie dochodzi. I dla tych, co nie wiedzą, to ja wytłumaczę. Pianka montażowa po opuszczeniu puszki znacząco zwiększa swoją objętość. Więc kolorowo nie było. I trzeba było udać się do szpitala i tam też była potrzebna ingerencja chirurgiczna. I ja tak sobie myślę, jak? Jak do tego doszło? Co trzeba mieć w głowie? No nie wiem, może on po prostu nie doczytał etykiety. Bo tam pewnie było napisane, że można stosować do wypełniania szczelin. Ale do budowlanych, chłopie.
1: Na pełnej z Vox FM.

Dede Negra i kawałek podłogi, utwór z dedykacją dla wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie będą, no bo ja wiem, na przykład układać panele gdzieś w jakimś mieszkaniu. Kaskada Alive to już za chwilę, w tej godzinie również pojawi się Rihanna, Only Girl, no i będzie Cleo Basto, Zabiorę Nas, czyli coś dla fanów polskich brzmień. Warto zostać z nami, warto zrobić głośniej, tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów.

0: Mamy naprawdę zdolnych matematyków. Genialnych, bym powiedział, bo jak patrzę na najnowsze wyniki badań, które zostały ostatnio przeprowadzone, no to polscy uczniowie osiągnęli jedne z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Przed nami tylko Estonia i Finlandia. Czyli umówmy się, jest naprawdę, naprawdę dobrze. Ja aż jestem w szoku. Szczególnie, że ja z matematyki to naprawdę bardzo mocno średnio sobie radziłem. Ale to pokazuje, że jednak są. Są ludzie, którzy potrafią dodać 2 do 2, wiedzą, ile to jest pierwiastek z 4, no i potrafią znaleźć deltę, czy tam wyliczyć tą deltę, tak? Kąt alfa. No właśnie, słyszycie? Nawet nie wiem, o czym ja gadam.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: John Martin Scripps w Singapurze i Tajlandii brutalnie zamordował 3 osoby, choć według śledczych miał na sumieniu więcej zabójstw. Posłuchajcie historii turysty z piekła.
3: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
1: Vox FM Radom.

0: FM. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.

0: Prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Piesiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk. Jak przekazano po prezydium, sytuacja finansowa komitetu jest trudna, ale wyjazd naszych sportowców na 4. letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze jest niezagrożony. To najbliższa impreza sportowców pod skrzydłami PKOL, która rozpocznie się już 31 października.
1: A dodajmy, że wiceprezesi PKOL-u to Tomasz Hamera, Otylia Jędrzejczak, Marian Kmita, Adam Konopka, Adam Korol, Mieczysław Nowicki, Henryk Olszewski i Andrzej Supron. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, który jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób. Między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem, mówi Justyna Rataj-Makietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
2: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony, natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji, a także członka rodziny byłej żony, wobec którego zleceniodawca skonkretyzował dokładnie, w jaki sposób miałoby dojść do spowodowania jego śmierci.
1: Mężczyzna podjął próbę zlecenia zabójstw za pośrednictwem osoby, która w przeszłości odgrywała kluczową rolę w strukturach kilku grup przestępczych działających na terenie Śląska. Oferował wysokie wynagrodzenie. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki, Andrzej Poczobut, wrócił na Białoruś. Dziś rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę, pytany o swoje plany, mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
1: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Na koniec jeszcze żywe kosiarki na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla. Na szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
4: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
5: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
6: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
4: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
1: A to w ramach międzynarodowego projektu Live Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i Austrii.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Debiutujące w Mistrzostwach Świata Under 20 polskie piłkarki zwyciężają w meczu z Meksykankami. Spotkanie zakończyły z wynikiem 2-0. Tym samym awansowały do fazy pucharowej turnieju. A przypomnijmy, że w pierwszym meczu Polki pokonały Argentynki 3-0. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 21:00 Real Madryt podejmie Inter Mediolan. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. Na boisku zobaczymy Jakuba Kiwiora. Zabraknie za to kontuzjowanego Oskara Pietuszewskiego i Jana Bednarka, pauzującego za czerwoną kartkę.
8: No to jak Szymon Marciniak sędziuje, to niech sędziuje na korzyść naszych. To trzeba mu zaznaczyć, żeby on pamiętał, że tam jednak Polacy grają w tym Porto. Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj noc bardzo spokojna i ciepła, okolice 15-14 stopni. Jutrzejszy dzień, no to taki miszmasz, trochę deszczu, trochę słońca, a w czwartek to już tylko deszcz. Ale dalej ciepło, okolice 23-24 stopni. Ale ja mam taką myśl, trochę się pobawmy, bo jestem ciekawy, co tam u was. Co wy porabiacie o takiej porze? No właśnie.
9: Na pełnej z Vox FM.
8: więc dajcie znać. 609 869 8.

0: 14 minut po 20 na zegarach, a ja pytam, co tam u was, co robicie, gdzie jesteście, jak spędzacie ten dzisiejszy wieczór. I tak na przykład wracam z dwugodzinnego treningu, godzina treningu siłowego i godzina kalisteniki, a na trening mam 35 km, pisze Katarzyna.
1: No to szapoba, bardzo dobrze, super, świetnie, że o siebie dbasz.
0: 35 km, rozumiem, że rowerem, prawda?
1: Na pewno rowerem.
0: No umówmy się. No jak jesteś takim sportowym świrem, to na pewno rowerem, ewentualnie truchtem. Wojtek pisze, że niedawno wrócił z pracy, jest w trakcie robienia kolacji, więc smacznego życzymy, ale mamy też głosówki, proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry.
2: Cześć, to Adam, jadę tirem i słucham radia Polska FM.
0: Okej, okay, no to jest konkret. Jedzie tirem, słucha radia. Super. Kolejna głosówka, proszę bardzo.
3: Witam, Grzesiek z tej strony. Jadę sobie z Amsterdamu. Aha. W drogach deszczu, 16 stopni, zimno, także tęskni się za Polski słońce i za ciepełkiem. A tutaj tylko deszcz, koło deszcz.
0: Holandia, pozdrawiamy. Holandia w deszczu, 16 stopni. Kolego, to ci powiem tak. Nie masz co tęsknić za Polską, bo od jutra też w Polsce deszczowo.
4: Na pełnej z Fox FM.
0: 609-869-869. Dajcie znać, co tam u was, gdzie jesteście, co robicie, jak spędzacie ten dzisiejszy wieczór. A my gramy w rytmie hitów oczywiście. Morandi teraz.

0: Collins, Zenek Martyniuk, Ryder i Love, czyli numer 2 naszej bestlisty. Jak się podoba, to warto wchodzić i głosować w piątek po 17:00. Najświeższe notowanie. A ja wracam do waszych wiadomości odnośnie tego, gdzie jesteście, co robicie, jak spędzacie ten dzisiejszy wtorkowy wieczór. I tak na przykład, hej, właśnie mam wakacje, jeszcze tydzień, wczoraj powrót z Turcji, a tu trochę zimnawo. Pozdrowienia wysyła Tomek z Rzeszowa. No, wiadomo, no umówmy się, jest... To porównanie takie nie na miejscu, trochę bym powiedział, bo wiadomo, w Turcji fajniej, cieplej, przyjemniej, ale dzisiaj w Polsce też było naprawdę ładnie, też było przyjemnie, a że jutro już będzie troszeczkę gorzej, to już to zostawmy i o tym lepiej nie gadajmy. Ale mamy też głosówki, halo, halo.
1: Witam, Krzysiek, jesteśmy na budowie, murujemy mury, bo pytaliście, co robimy. Dzięki.
0: O tej porze, oła, chłopie, no to powodzenia, no i co ja mogę życzyć? Szybkiej, miłej, przyjemnej pracy oczywiście.
2: Dobry wieczór, Teresa z tej strony. Piękny wieczór w Krakowie, pogoda cieplutenka, też sobie jadę pomału, wracam do domu i słucham właśnie waszego radia. Pozdrawiam wszystkich.
0: Oj, widzicie, tak trzeba żyć, powolutku, nieśpiesznie, do domku i o to chodzi.
3: Na pełnej z Vox FM.
4: Vox FM.

0: Siema, u nas ekipa zebrana, czekamy, gotowi na mecz. Pamiętajcie, Real Madryt zwycięży. No tak, wiadomo, dzisiaj Real gra z Interem, to w ramach oczywiście Ligi Mistrzów. Kolejne równie ciekawe spotkanie to oczywiście Porto Manchester City. No jak Porto, pamiętajcie, tam grają nasi Polacy, więc za nich też trzeba mocno trzymać kciuki. Hej, z tej strony Kamil, pozdrawiam słuchaczy Vox FM, a jeśli chodzi o temat tego, co aktualnie się robi o tej godzinie, to jeśli chodzi o mnie, to remontuję pokój. Oczywiście w rytmach waszego radia. No i to się szanuje. Ale to nie koniec wiadomości. PS, jeśli chodzi o remont, to coś czuję, że na tym jednym pokoju się nie skończy. Kamil, słuchaj. Jeśli do tego remontu zmusiła cię jakakolwiek kobieta, mrugnij dwa razy.
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you.
3: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pel Róg Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Erkato. Drzwi Radom Pel Róg Cuk. Radom 1905 roku 9. Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
1: Reklama.
4: Vox FM.
1: Vox FM.
4: Radom.

0: FM. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Gigantyczne wątpliwości Pałacu Prezydenckiego w sprawie Macieja Berka. Górnicy walczą o przetrwanie kopalni i alarmują o kryzysie finansowym w JSW. Na koniec zuchwała kradzież w paryskim muzeum. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Termin ślubowania zależy od współpracy z Sejmem. Taki przekaz płynie z Pałacu Prezydenckiego w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że kandydatura Berka budzi gigantyczne wątpliwości. Zbigniew Bogucki tłumaczy, że chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego, który dla kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego powinien wynosić 10 lat.
6: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady

0: Kamila B., który spowodował w sierpniu tego roku śmiertelny wypadek w Głogowie Małopolskim. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna. Mężczyzna wykorzystał fakt, że początkowo nie został aresztowany i uciekł ze szpitala w Rzeszowie, gdzie przebywał. W czasie, gdy prokuratura składała zażalanie na tę decyzję, 42-latek przeniósł się do szpitala w Poznaniu. To właśnie tam przebywał, gdy sąd zdecydował o rozpatrzeniu odwołania, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
1: Sąd okręgowy wydał postanowienie o zastosowaniu czasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W godzinach zbliżonych do zakończenia posiedzenia sądu w Rzeszowie Kamil B. pośpiesznie opuścił jednostkę medyczną w Poznaniu. Został wypisany do leczenia domowego.
0: Kamilowi B. grozi do 8 lat więzienia. Związkowcy alarmują o fatalnej sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W akcjach informacyjnych wzywają górników do gotowości i obrony swoich praw oraz kopalń. Najbardziej obawiamy się o Knurów Szczygłowice, mówi w rozmowie z nami szef Sierpnia 80 Karol Granater.
2: Sygnały dochodzą do nas takie, że zostanie przekazana do Polskiej Grupy Górniczej, do zakładu likwidacji kopalń. Na pewno się na to jako strona społeczna nie zgadzamy. To jest bardzo nowoczesna kopalnia, bardzo rozwinięta i mająca dostęp i do złoża Dębieńsko, do węgla koksowego. Jej likwidacja można by było porównać tak naprawdę do likwidacji kopalni Krupińskiej, czyli do zamachu na majątku Skarbu Państwa.
0: Niepokój górników zbiega się w czasie z realizacją rządowego programu transformacji. W jego ramach tysiące górników ma odchodzić na dobrowolne urlopy górnicze albo odprawy. Część załogi obawia się, że tempo restrukturyzacji uderzy w ciągłość działania kopalni. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Renoira, zginęły 4 obrazy. 2 z dzieł złodzieje pozostawili po drodze. Wartość skradzionych prac to blisko 9 milionów euro. Jak relacjonuje burmistrz Caen-sur-Mer, Brian Maison, włamywacze musieli przyspieszyć ucieczkę, gdy włączył się alarm. Interwencja straży miejskiej, syreny alarmowe muzeum i policji skłoniły włamywacze do pośpiechu, kradnąc jedynie 4 z 12 dzieł z kolekcji Muzeum Renoira. Uciekali pieszo przez ogrody i najwyraźniej stracili przy tym 2 skradzione prace. Do tej kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Jesienią 2025 skradziono ze słynnego muzeum klejnoty koronne. Choć sprawcy zostali ujęci, to kosztowności dotąd nie odnaleziono. Jutro będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj, a potem już koniec. Dlatego skupmy się na tym, co jutro. 32 kreski powyżej zera w Małopolsce, 31 stopni na Śląsku, w Opolszczyźnie i na Podkarpaciu, 30 na plusie na Dolnym Śląsku, na Mazowszu, w Świętokrzyskim i na Lubelszczyźnie. 24 chłodniej, na zachodzie 20 zaledwie na północnym zachodzie. W czwartek, no to już cała Polska z deszczem, z burzami i z 18 stopniami na plusie.
3: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
4: Daria Żurowska, zapraszam. Buduje swoją pozycję nie tylko jako galeria i przestrzeń wystawiennicza, ale także jako centrum spotkań, debat i wydarzeń kulturalnych. Mowa o Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Zajrzymy do tego miejsca tak troszkę od kuchni i sprawdzimy, kto ją odwiedza, jak dobierani są artyści, których sztukę możemy oglądać i jaką rolę pełni instytucja dla lokalnej społeczności. O tym Anna Wadowska rozmawia z dyrektorem artystycznym placówki Łukaszem Rudeckim.
5: Jaką rolę taka placówka powinna pełnić w społeczności lokalnej? Sztuka współczesna nie jest jakby też sztuką łatwą, ona porusza bardzo różne tematy, często też i kontrowersyjne, więc jaką rolę widzi tutaj Pan dla takiej instytucji, jeśli chodzi o tą społeczność lokalną?
6: To jest szeroki dyskurs generalnie o tym, jaką rolę ma odgrywać kultura wyższa, czy też no, sztuka współczesna należy do tej takiej, powiedzmy, elitarnej, czyli węższej, kierowana jest, czy, powiedzmy, do węższej liczby odbiorców. Oczywiście w opozycji do sztuki czy kultury popularnej, która jest kierowana do jakiegoś masowego odbiorcy. Niemniej jednak naszym celem stało się jednak otworzenie, poszerzenie tej tego grona odbiorców, nie tylko na specjalistów, którzy rzeczywiście pasjonują się sztuką generalnie i szukają jej i tak czy owak oni trafią do naszej instytucji, ale także poprzez prezentowanie różnorodnych postaw artystycznych, bo to jest niezmiernie ważne, żebyśmy sobie budowali społeczność szeroką, która będzie naszym stałym odbiorcą. Oczywiście

0: oczywiście część wystawiennicza to jest tylko element naszej też misji, ale także mamy kino studyjne, które jest jedynym takim w mieście kinem z nieco innym repertuarem niż te kina, które mamy. Kładziemy duży nacisk na tą sferę edukacyjną, więc tutaj edukujemy młode pokolenia, robimy warsztaty oprowadzania, więc to jest też niezmiernie ważny element tejże misji, bo przygotowujemy sobie kolejnych odbiorców i to jest również dla nas bardzo, bardzo cenne. Oczywiście staramy się, żeby nasza instytucja była ambasadorem, powiedzmy, i miasta, i miejsca, Mazowsza, oczywiście, bo jesteśmy mazowieccy, tutaj ukłon w stronę samorządu województwa mazowieckiego, który nas wspiera oczywiście i możemy robić tak wspaniałe wystawy i budować tak wspaniałą kolekcję, bo oczywiście to wiąże się oczywiście ze środkami, z finansami, więc tutaj mamy bardzo, bardzo duże wsparcie. No i tak jak słyszałem właśnie, tu odbieram dużo różnych telefonów, propozycji, bodajże właśnie usłyszałem, że to był telefon z Polski, że elektrownia jest ambasadorem Radomia w Polsce i nie tylko, więc to było dla mnie bardzo takie istotne i właściwie bardzo byłem zadowolony, że tak jesteśmy odbierani, więc budujemy przede wszystkim, koncentrując się na tej sztuce współczesnej, budujemy też wizerunek profesjonalnej instytucji kultury na Mazowszu, ale jesteśmy w Radomiu, więc tutaj jesteśmy też kojarzeni z miastem, więc też cieszę się, że budujemy ten pozytywny wizerunek miasta w Polsce i nie tylko. To też było takie bardzo miłe zaskoczenie.
1: Czyli generalnie można powiedzieć, że instytucja, czyli elektrownia, tak naprawdę jest już znana nie tylko tutaj lokalnie, jest znana też mazowiecko, ale też jest znana krajowo i międzynarodowo. Czy jest to takie ukontentowanie, jeśli chodzi o rozwój instytucji dla pana jako dyrektora artystycznego?
0: Tak, to też było celem moim od początku i tutaj zespół, z którym pracuję, tu także chciałbym podkreślić tą rolę zespołu całego, bo zarządzanie oczywiście jest istotne, ale dobry zespół to jest fundament i tutaj z moim najbliższym współpracownikiem Pawłem Witkowskim, panią dyrektor Kotkowską tutaj, która też jest otwarta na te nasze pomysły, idee i tworzymy dobry zespół. Tutaj jeszcze był z nami dyrektor Pujanek, oczywiście już nieżyjący, ale tworzymy dobry zespół i rzeczywiście kierujemy wzrok nasz, sięga nieco dalej i to jest istotne, że sztuka współczesna jest dosyć niszowa, więc szukamy odbiorców dalej i tak naprawdę bardzo cieszy to, że na nasze wydarzenia, ostatnio na finisażu Wojciecha Fibaka znów była frekwencyjny rekord, bo przyjechało kilkaset osób i to takich z całej Polski, więc to też jest dla nas ważne, że nie tylko lokalny odbiorca, który jest dla nas równie istotny i cenny, ale on jest tutaj już z nami, ale też w branży i nie tylko chodzi taka fama, to tak powiem kolokwialnie, że elektrownia jest kultowym miejscem i warto tutaj przyjechać, więc bardzo do nas cieszy, że właściwie przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski i to jest taka obowiązkowa punkt na mapie kulturalnej instytucji w kraju, które trzeba odwiedzić. Tu się warto pokazać, tu warto sobie zrobić zdjęcie, być, porozmawiać i to jest element właśnie tej całej naszej strategii budowania społeczności szerokiej i to też jest uzasadnieniem do rozbudowy, którą tu planujemy, która też jest osobnym wątkiem, ale także niezmiernie istotny.
1: Czyli Fangorium, to może troszkę szerzej słuchaczom o tym, bo to jest kolejna przestrzeń, która może się pojawić, jeśli chodzi o przestrzeń wystawienniczą, ale też i nie tylko, tak?
0: To, że mamy bardzo ważne zbiory, jedne z ważniejszych w kraju i dowodem tego była wystawa duża już rok ponad temu w Zamku Królewskim. Tam odbyła się wystawa Sztuka Widzenia Nowosielskiej Inni. Kurator Paweł Witkowski i Monika Przypkowska Zamku Królewskiego. No, niesamowita wystawa, frekwencyjny sukces. Została przedłużana z uwagi na taką popularność, tak dużą popularność. Przekrojowa duża wystawa. Zbiory łączone, bo bo my w swoich magazynach mamy sztuka współczesna, no to jest historia też na osobne pewnie spotkanie długa, ale generalnie mamy w swoich magazynach depozyt kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego i ta, którą my teraz tworzymy, ponad 1000 obiektów już elektrowni, jest jakby kontynuacją, dopełnieniem tych dzieł artystów, które po prostu były zbierane przez lata, ówcześnie jeszcze przez m.in. Mieczysława Szewczuka z Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziału Muzeum Jacka Malczewskiego, więc tutaj mamy zbiory jedne z ważniejszych, co też ciekawe. W Zamku Królewskim ludzie dziwili się, byli generalnie bardzo zdziwieni, że takie zbiory mamy w Radomiu, więc naprawdę jesteśmy w posiadaniu wielkiego skarbu, który chcemy teraz wyeksponować, który chcemy pokazać szerokiej społeczności i liczymy, wierzymy, że będą do Radomia, do elektrowni przyjeżdżały właśnie osoby nie tylko z całej Polski, ale także Europy, świata. Fangor jest takim nazwiskiem międzynarodowym już, który z pewnością wart jest tego, żeby go promować i żeby Radom stał się rozpoznawalny poprzez Fangora i innych oczywiście, bo Wojciech Fangor będzie miał stałą ekspozycję, dużą, w nowo wybudowanej siedzibie, w budynku, ale także będzie otoczony największymi ze swojego okresu i nie tylko, bo także rozpoczęliśmy w ostatnim czasie taką modyfikację w profilu kolekcji o artystów międzynarodowych, więc to też jest taka przestrzeń bardzo szeroka, jeszcze nieodkryta i generalnie w Polsce mało eksploatowana. Także liczymy, że to będzie jedna z piękniejszych prezentacji stałych w Polsce.
1: A teraz jako dyrektor artystyczny, tych wystaw, jak widać, jest bardzo dużo i wystaw współtworzonych. Którą z tych wystaw uważa pan jako dyrektor artystyczny za taką szczególnie ważną?
0: Jeśli miałbym tak odpowiedzieć natychmiast, ad teraz hoc. To, co mi tak przychodzi ad hoc, wie państwo, to oczywiście Woman Art Power, bo to była pierwsza moja wystawa jako dyrektora artystycznego. Kiedy się pojawiłem w elektrowni, to już miałem oczywiście część wystaw już z programu wynikających, ale Woman Art Power była taką pierwszą wystawą, która była, powiedzmy, pod moim szyldem kuratorstwa Pawła Witkowskiego, więc to było to odświeżenie. Po tej wystawie się wiele zdarzyło, wiele osób się z nami zaczęło kontaktować. Pamiętam tą wystawę jako pewnego rodzaju spontaniczną, bo ona dosyć szybko została przygotowana, ale jeśli chodzi o pewien przekaz, dobór artystów, pewną energię bijącą z tych prac, taką oddziaływanie w sztuce, bardzo ważne jest dla mnie. Więc ta wystawa po prostu nadmiar tych emocji zbudziła. Potem były jeszcze kontynuacje, prezentowaliśmy ją w części na warszawskich targach sztuki. Wspaniała wystawa kobieca. Ideą, tak w skrócie, tej wystawy było pokazanie kobiecej siły sztuki, ale w taki sposób, że kurator jakby nie programował tego, co tam ma się znaleźć, tylko jakby oddał głos samym artystkom, więc to było wspaniałe. No i one też to wielokrotnie podkreślały, że tam nie było żadnej modyfikacji, nie było manipulacji ze strony mężczyzny, który chciał coś tam uzyskać, tylko że to był taki głos oddany artystkom, kobietom i to mi się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo podobało. No i został przyjęty z takim dużym entuzjazmem. Planujemy w przyszłym roku kolejną edycję tejże wystawy, także już szykujemy się naprawdę na duże wydarzenie. Kolejną wystawą to jest Sport Games, która też była taką wystawą wyjątkową, zbiorową, międzynarodową. Ja tam współkuratorowałem z Pawłem i to było takie naprawdę wyjątkowe spojrzenie na sport w sztuce. To byli artyści o sporcie i generalnie to też ciekawostka, że to temat pomijany mocno przez kuratorów, jeśli chodzi o wystawy. Ostatnia taka poważna wystawa odbyła się tam ponad 10 lat temu w Mocaku, ale to był sport w sztuce. U nas Sport Games, czyli tak naprawdę o tych emocjach, które towarzyszą po prostu w sporcie. Jako że my też koncentrujemy się na emocjach w sztuce, więc to po prostu zagrało i często to artyści, którzy byli sportowcami, opowiadali o tym, co się właściwie dzieje pośród w tej rywalizacji, czym jest ten w ogóle sport i inny. Tu też wspaniała idea, bo taką osią narracyjną tej wystawy było to, że właściwie idea olimpizmu to było połączenie ciała i ducha, bodajże do roku 40 któregoś bądź 50 któregoś czegoś, już nie pamiętam. Medale olimpijskie były przyznawane także w dyscyplinach artystycznych. Rzeźba, malarstwo, muzyka i tak dalej, więc mieliśmy złotego medalistę olimpijskiego w kategorii rzeźba w 1932 roku, więc to też jest taka wspaniała oś narracji tego, że ciało i duch, sport, sztuka, one się gdzieś tam łączą. I świetny odzyw, międzynarodowa wystawa z Australii, ze Stanów mieliśmy artystów z całej Polski w ogóle. No, niesamowita energia towarzysząca tej wystawie.
1: Z tego, co pan tutaj opowiada, generalnie też taką misją bardzo mocną, jak widać, łączycie tutaj wiele poziomów, jeśli chodzi o możliwość odebrania tej sztuki, tak? Łączycie ducha, łączycie czy jakieś dziedziny życia, czy to sport, czy inne rzeczy. I też dajecie w przypadku wystawy, tej wystawy kobiecej, taką wolność do kreacji artyście, ale także i odbiorcy. Czy w tym też jest taka misja edukacyjna, o której pan mówi, bo też realizujecie dużo takich projektów właśnie edukacyjnych, także i dla młodzieży, czyli otwieracie się też na tą grupę docelową, czyli młodzież, młodych ludzi, czyli jakby pokazywać trochę też różne strony tak naprawdę myślenia i odbioru sztuki i tego, co ona robi w nas. To może trochę szerzej właśnie o tej misji, o tej edukacji.
0: Ten aspekt wolności, on jest niezmiernie istotny i tak jak sztuka powinna być wolna i ta debata o tym, gdzie są granice sztuki, gdzie należy ingerować w tą sztukę, czy kurator powinien ingerować, czy artysta ma prawo mówić więcej i tak dalej, to jest oczywiście nieodłączna dyskusja i ona cały czas trwa, zawsze są zwolennicy i przeciwnicy, ale tutaj to, co pani zauważyła, że ważna jest ta otwartość, różnorodność, prawda, czyli my nie narzucamy narracji pewnych, czyli siła sztuki kobiecej może to być, kojarzy się z pewną energią, ale to może być równie dobrze coś delikatnego, coś cichego, spokojnego, prawda? Więc tutaj nie narzucamy narracji, czym dla danej osoby, dla danego artysty jest bodajże jakiś aspekt, w tym przypadku siła. Ten element edukacyjny, on jest niezmiernie ważny, bo my też musimy bardzo delikatnie tutaj działać, bo mamy odbiorcę w różnym wieku, prawda? Mamy dzieci w wieku przedszkolnym, mamy młodzież szkolną, mamy nastolatków, mamy dorosłych, mamy seniorów, więc każda z tych grup, powiedzmy, społecznych troszkę inaczej odbiera rzeczywistość, troszkę inaczej percypuje, więc tutaj ten dobór tych środków, takich narzędzi, które po to, żeby pokazać, na ile pokazać, żeby stworzyć pewien taki klimat artystyczny, żeby oddać ducha bardziej danego dzieła, danego właśnie artysty, jego siły i przekazu, a nie konkretnie koncentrujemy się na jakimś wytworze, który sobie przygotujemy. I tu chodzi o to, żeby zrozumieć pewną koncepcję, a nie wykonać wedle schematu, powiedzmy, jakiegoś przygotowanego.
1: Czyli ta wolność.
0: Tak, to jeszcze raz podkreślam, to jest właśnie bardzo niezmiernie istotny element właśnie pracy twórczej wolność, czyli artysta powinien być wolny, przynajmniej wewnętrznie, po to, żeby móc tworzyć, więc społeczeństwo, wychowanie, one nas w pewien sposób ograniczają, no i też tworzą pewnego rodzaju granice. Ale to też jest ciekawe, żeby badać, przekraczać i z jakąś konsekwencją oczywiście. Bardziej artystyczną czy mniej, ale jest to zawsze pole doświadczeń, badań i poszukiwań. I to jest w sztuce chyba najpiękniejsze. Trzeba być otwartym na coś, co jest nowe, coś, co jest nieoczekiwane, coś, co może przyjść spontanicznie moim przypadkiem.
1: Mówimy tutaj o szerokiej wolności, mówimy tutaj o edukacji, prowadzicie też warsztaty. No i teraz generalnie ten odbiorca jest jakby tym najważniejszym elementem tak naprawdę waszej pracy i także i artystów, bo wtedy jest to spełnienie, jest to creme de la creme tak naprawdę, kiedy przychodzi odbiorca i obserwuje tą sztukę, czy przez pryzmat lat i obcowania tak naprawdę ze sztuką współczesną i osób odwiedzających elektrownię, czy ta publika się zmieniła, czy społeczność też nasza i lokalna jest bardziej otwarta na sztukę współczesną, czy widać też wzrost zainteresowania?
0: Oczywiście społeczeństwo się zmienia, bo czasy się zmieniają, zupełnie inaczej odbierają pewne rzeczy seniorzy, inaczej młodzi ludzie. Ważne, żeby po prostu słuchać, patrzeć, obserwować. Jeśli słuchamy i słyszymy, to my też jesteśmy w stanie pewne rzeczy odebrać, powiedzmy, przygotować. Generalnie sztuka współczesna jest takim polem, które stwarza raczej dystans niż otwartość, poprzez oczywiście swoją formę, która czasem może być po prostu bardzo, jak to nazwać, znikoma.
1: Albo zaskakująca.
0: Tak. Często jakimś elementem sztuki współczesnej jest prowokacja, więc to też musimy być otwarci na jakąś interakcję, na zachowanie właśnie odbiorców. Generalnie budowanie społeczności to jest budowanie jakiegoś otwarcia na pewne rzeczy, których nawet nie do końca rozumiemy. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że odbieramy, powiedzmy, dzieło sztuki jako pewnego rodzaju związane dzieło z kunsztem wykonania, z jakimś takim pięknem, szeroko pojętym. A to wcale nie jest koniecznym wykładnikiem dzieła sztuki współczesnej, więc a wręcz przeciwnie, tak? Jest to oparte na pewnej estetyce, antyestetyce i tak dalej. Oczywiście indywidualizm pracy artysty jest niezwykle cenny, więc artyści też przekraczają, badają pewne sfery i formy plastyczne i treści po to, żeby się wyróżnić, żeby się stać indywidualną osobą, osobą na scenie, powiedzmy, artystycznej, bo takie też są poszukiwane i przez kolekcjonerów, i przez instytucje, i przez, powiedzmy, szeroko pojętych odbiorców, więc to poszukiwanie pewnej tożsamości artystycznej związanej z indywidualizmem i przekraczanie pewnych granic już natury formalnej, to właściwie tam wszystko zostało powiedziane, więc też jest eksperyment z mediami, jest jakaś jakiś eklektyzm, jakieś łączenie, jakieś po prostu nawiązywanie do pewnych idei.
1: A czy ten odbiorca jest gotowy na te zmiany, które się dzieją? Bo ta sztuka współczesna, ona właśnie może być taka konfrontacyjna, tak? Ona nawet też i trochę poniekąd ma takie zadanie. I czy ten odbiorca, powiedzmy, lat 10, a ten odbiorca, który jest teraz, jest trochę większa możliwość pokazania różnych kontrowersyjnych rzeczy? Czy ten odbiorca się zmienił?
0: Tak, wie pani, tak, ale to wszystko zależy od środowiska danego odbiorcy, bo jesteśmy dziećmi naszych rodziców, rodzice są też swoich rodziców, więc to, w jakiej my atmosferze po prostu wyrastamy, czy jesteśmy otwarci na coś, czy zamknięci, no to potem to chłoniemy i tak też taki mamy też stosunek do różnych szeroko pojętych w życiu sytuacji. Młodzi ludzie generalnie są szalenie otwarci. Ja pracuję też ze studentami, więc uwielbiam młodych ludzi, ich nieszablonowość, nieszablonowy sposób myślenia, analizowania rzeczywistości. Mam nastoletnie dzieci, też właśnie uwielbiam z nimi rozmawiać, pokazywać pewne rzeczy. Ale oczywiście to dorośli w jakiś sposób w te schematy, w szablon wpychają te dzieci, bo wszystkie, wydaje mi się, są otwarte, krytyczne, bo trzeba być krytycznym. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że odbieranie sztuki współczesnej nie ma być oparte na pewnym bezkrytycznym przyjmowaniu. Powinniśmy być krytyczni i analityczni, analizować, jeśli się nam coś nie podoba, werbalizować po prostu, żeby się nie bać tej sztuki współczesnej, żeby nie bać się nazwać pewne rzeczy takimi, jakimi one są, bo często to jest element prowokacji artystycznej i one bazują na tym, żeby wciągnąć danego odbiorcę w pewną grę, w pewną interakcję, bo brak emocji jest chyba najgorszy dla artystów. Jeśli dane dzieło sztuki nie budzi żadnych emocji, jeśli wyraża coś, co czyni obojętnym odbiorców, no to chyba gorzej być nie może.
1: To skupmy się może też teraz na kolekcji, którą ma Elektrownia, bo to jest też jeden z ważniejszych obszarów waszej instytucji, czyli kolekcjonowanie. Jakie są najważniejsze elementy tej kolekcji?
0: Kolekcja sztuki współczesnej to jest zbiór bardzo złożony, bo jest bardzo starannie selekcjonowany. Dobór dzieł do takiej kolekcji to jest złożony proces, który składa się z pewnych etapów weryfikacji. Mamy komisję do spraw właśnie zakupów przede wszystkim, ale także i darowizn, czyli nie każdy artysta, który sobie wymarzy, żeby być w naszych zbiorach, jeśli przyniesie pracę, no ona tam się znajdzie. Mamy profil opracowany przez specjalistów, profil, który jest uzupełnieniem, tak jak już powiedziałem, tej kolekcji, którą mamy w depozycie, a jest Muzeum Jacka Marczewskiego sztuki współczesnej, i głównie skupiamy się na ten nasz profil, który uzupełniał tą daną kolekcję, to XX wiek, czy lata 70. XX wieku i najnowsze tendencje, które się pojawiają. Od jakiegoś czasu też nasz profil zmienił się na młodą sztukę, na młode malarstwo. Pozyskaliśmy dużo wspaniałych obiektów, wiele obiektów właśnie artystów, którzy mieli u nas wystawy, często darowiznami albo też z jakimś takim naprawdę chęcią gdzieś tam po prostu pozyskiwali się, znaczy oni chcieli przekazywać te dzieła do naszej kolekcji, także ten zbiór jest naprawdę wyjątkowy i jest wielowątkowy, wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy. Tutaj o samej zawartości merytorycznej to pewnie musielibyśmy się mówić na kolejne spotkanie, bo ten profil kolekcji to jest taka też ciekawa rzecz niezmiernie ważne, żeby te dzieła ze sobą też komunikowane, uzupełniały, żeby często artyści młodego pokolenia, oni właściwie w jakiś wprost się wywodzą od jakichś klasyków, jeśli chodzi o swoją narrację, swój profil działania, więc to jest taki system połączony.
1: Brzmi to bardzo ciekawie, jak budowanie takiej siatki po prostu trochę. Pewnych rzeczy, które się ze sobą łączą, gdzieś pojawi się coś nowego, to tu dołączymy to. To jest taka dosyć intensywna praca tak naprawdę.
0: I oczywiście interesują nas, tak jak to w wielu kolekcjach, najwartościowsze, najlepsze dzieła mistrzów takich, artystów, którzy się wpisali gdzieś tam na karty historii sztuki, ale także to, co już wspomniałem, artystów młodych, przed którymi jest przyszłość, którzy mają potencjał i oczywiście te ceny też nie są tak zawrotne i budując tą społeczność, taką dobrą relację z młodymi artystami, wierzymy, to już się dzieje, że oni zawsze z dużą estymą i taką czułością o nas mówią i też nie ma problemu, żeby oni tutaj, nie wiem, wystawili i po prostu w jakiś sposób są połączeni i związani z tą instytucją. To jest też istotny element, budowanie właściwych relacji i z artystami, i z odbiorcami, więc staramy się być przyjazną instytucją i takie głosy też do mnie docierają, że tak jest.
1: Teraz takie pytania z cyklu osobiste. Co pana cieszy jako dyrektora artystycznego najbardziej, jeśli chodzi o rozwój elektrowni? I oczywiście tą strefę artystyczną.
0: Najbardziej mnie cieszą opinie odbiorców i artystów o elektrowni i cieszy to, że często osoby, które miały u nas wystawy, były związane z jakimś projektem, one wracają do nas. I jak spotykamy się gdzieś tam w Polsce na różnych wystawach, to po prostu zawsze jest jakaś taka bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobra interakcja. Oczywiście cieszą dobre opinie, dobre wystawy, dobra sztuka, dobra energia.
1: A czy są takie wystawy, do których pan wraca myślami?
0: No myślę, że każda wystawa zostawiła w mojej myśli coś po sobie, bo każda wystawa to jest pewnego rodzaju przygodą i na początku miałem rzeczywiście taką refleksję, że jest tyle przygotowywań, jest tyle wysiłku, tyle pracy związanej, potem otwieramy tą wspaniałą wystawę, no i ona nagle przemija, potem jest koniec i no ale przychodzi kolejna i to już jest, teraz jesteśmy w pewnym takim rytmie. Żal czasem, że wystawy tak krótko trwają. Rzeczywiście one są tak merytorycznie, tak przygotowane, tak dobrze gdzieś się je ogląda, tak dobrze wybrzmiewają w tej przestrzeni elektrowni, że półtora miesiąca to krótko bardzo. No ale też taki przyjąłem koncept, że na początku musimy pokazać się z różnych stron, mamy dużo więcej zgłoszeń niż możliwości wystawienniczych, więc to też jest bolączka, że ja po prostu muszę odmawiać. Musimy jako zespół tu kuratorski, jako dyrektor artystyczny, no nie jestem w stanie zrealizować wszystkich wystaw dobrych artystów, które bym chciał, bo jesteśmy zobligowani terminami, czasem, więc wystawy też muszą wybrzmieć. Idealną sytuacją jest to 2-3 miesiące, bo one wtedy mogą w jakiś sposób też i dotrzeć do większej liczby odbiorców. No ale czasem tak było, że świetne wystawy mieliśmy miesiąc tylko z uwagi na ten taki okrojony mocno kalendarz. A też chęć zaprezentowania jak największej właśnie liczby osób.
1: Jakie cele pan sobie stawia jako dyrektor artystyczny na kolejne lata, jeśli chodzi o rozwój tutaj instytucji?
0: Taki główny cel to podtrzymanie tej jakości artystycznej, żeby cały czas to było na tym najwyższym poziomie właśnie artystycznym. A kolejny, ta inwestycja, która jest jakąś taką bardzo wielką sprawą, chyba tak do końca sobie tego nie uświadamiamy, bo to jest ogrom pracy, inwestycji i wszystkiego, ale jeśli jak to się już stanie, no to myślę, że staniemy się najważniejszą instytucją tutaj w kraju, być może i szerzej także.
1: Także trzymamy kciuki.
0: Dziękuję bardzo.
1: A dziś na wycieczkę po Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej od strony artystycznej oprowadzał nas dyrektor artystyczny instytucji, pan Łukasz Rudecki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
3: Propagują adopcję, opiekują się zwierzętami ze schroniska, a także organizują cykliczne imprezy. Od 2 lat w naszym mieście działa Stowarzyszenie Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka. O tym, jak wygląda ich praca, rozmawiałam ze swoimi gośćmi. Ze mną w studiu przedstawiciele Stowarzyszenia Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka, pan prezes zarządu Kornel Makaruk i wolontariuszka pani Magdalena Szczytowska. Witam bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: I może na początku powiedzmy, kim jesteście, co to za stowarzyszenie?
4: Jesteśmy grupą powstałą z wolontariuszy Radomskiego Schroniska, która stwierdziła w prawie że 2 lata temu, bo na początku roku 2024, że same działalne schronisko to troszkę za mało, że chcemy objąć jakąś pomocą, opieką zwierzęta nie tylko w schronisku, ale również ludzi, którzy powiedzmy no nie mogą sobie finansowo pomóc, pozwolić na należytą opiekę czy należyte jakieś leczenie, operacje piesków. Jak również stwierdziliśmy, że jako grupa zorganizowana będziemy bardziej zauważalni, będziemy bardziej mieć więcej możliwości, aby pozyskiwać środki na te cele, o które nam chodzi. Oczywiście nie tylko cele finansowe dla nas są istotne, dla nas jest bardzo również istotna propagacja adopcji zwierząt, przede wszystkim nie kupowania, ale adopcji zwierząt, jak również urażliwiania najmłodszych członków naszego społeczeństwa do ochrony zwierząt, do opieki nad zwierzętami.
3: Ilu was łącznie jest w tym stowarzyszeniu?
4: W tej chwili jest nas 25 osób. Są złożone 4 wnioski o przynależność do stowarzyszenia, także mam nadzieję, że niedługo będzie nas około 30.
3: Jak wygląda praca wolontariusza?
5: Praca wolontariusza głównie polega na tym, że wyprowadzamy psy na spacery. Staramy się 2 razy chociaż w tygodniu przyjechać, głównie w weekendy. Także wykonujemy też pielęgnację, tak, czeszemy tak przy spacerach, no ale głównie chodzi o tą radość po prostu z tego samego spaceru, tak, bo jednak siedzą no, w boksach te psy, tak, i nie mają za bardzo radości, szczęścia, dopóki nie przyjedziemy po prostu.
3: Co jest najfajniejsze w pracy wolontariusza?
5: Myślę, że sam kontakt ze zwierzętami, dlatego że no jednak zwierzęta w schronisku to są zwierzęta, które są niestety po przejściach, tak? Są po przejściach, są niestety oddawane przez byłych właścicieli, tak? I te zwierzęta, no tak wymagają dużo pracy behawioralnej, dużo miłości. No i każdy, tak naprawdę, każdy spacer, tak, czy każdy po prostu kontakt z człowiekiem, to jest dla nich po prostu ogromna radość, tak? Także myślę, że no samo po prostu to, że się pomaga tym zwierzętom, to jest dla mnie na przykład i dla reszty wolontariuszy, myślę, ogromna radość po prostu.
3: A najtrudniejsze w pracy wolontariusza?
5: Myślę, że no to mogę przytoczyć moje początki pracy jako wolontariusz w schronisku. Na pewno było bardzo ciężko przyjechać i zobaczyć ilości zwierząt w jednym miejscu i też to jest z jednej strony straszne, że no, te zwierzęta przez człowieka niestety trafiają, tak? I to z jednej strony uświadamia, to jest takie uświadomienie dla ludzi, że to jest wszystko albo ich wina, tak? Albo jednak coś jest innego, tak? Coś się stało, może jest też czasami pies jest nie tak, by no różnie jest, tak, jest rodzina na przykład tak z psem i niestety czasami coś się zdarzy, tak, jednak. Ale myślę, że najcięższym było to, jak przyjechałam, że miałam ochotę zabrać wszystkie po prostu zwierzęta stamtąd, no bo to jednak, wielka miłość po prostu do zwierząt moja, tak, i myślę, że innych wolontariuszy tak samo to przyciąga.
3: A ile czasu trzeba poświęcać na pracę w tym wolontariacie? Jak często przyjeżdżacie do schroniska? Czy przyjeżdżacie raczej okazjonalnie?
5: Znaczy staramy się zawsze w weekendy, tak, w sobotę głównie przyjeżdżać. W niedzielę niektórzy też przyjeżdżają. Na tygodniu raczej też pojedyncze osoby, ale to już naprawdę same pojedyncze osoby przyjeżdżają. No a tak to jak jesteśmy w weekend, no to jest grupa złożona z wolontariuszy, doświadczonych wolontariuszy, którzy no raczej przyjeżdżają regularnie.
3: Powiedzmy, a jakie psy i koty trafiają do schroniska? Jak to wygląda?
5: No głównie przez straż miejską tak są przywożone, tak, lub są telefony, tak, do pracowników, tak, schroniska, że coś się stało, tak, jest interwencja jakaś musi być, tak, jednak, no albo są niestety łapane, tak, na gdzieś tam na ulicy, na polach, tak. Więc no tak naprawdę z różnych przypadków są trafiane, tak, te zwierzęta. No przyjeżdżamy w soboty na przykład, tak, i jest na przykład rząd jednych, tak, boksów psów z jakąś tam nazwą, tak, no i jak liczymy ilość osób, jest na przykład 20 czy tam mniej osób, no to jak jest wystarczająca ilość wolontariuszy, no to bierzemy się po prostu na przykład za te większe boksy, gdzie w boksach siedzą po 4, po 5 psów, tak, i musi te 5 osób z jednym boksem po prostu wyjść na spacer.
3: A czy są jakieś psy lub koty, które potrzebują jakiejś na przykład szczególnej opieki?
5: Znaczy, z kotami tutaj, wiadomo, pracownica jedna się zajmuje kotami i tu raczej do niej by było to pytanie, ale na pewno, no tak, mi się wydaje, że wszystkie wymagają dobrej tak opieki, tak, dobrego po prostu wsparcia takiego, tak, zarówno dla pracowników także, bo teraz jest też taki czas, że trwa remont w schronisku, tak, no i też jest, no, ciężko dla zwierząt zarówno, jak i dla pracowników, tak, więc też chciałam tu powiedzieć, że zapraszamy ludzi, tak, chętnych, tak, którzy kochają zwierzęta, tak, którzy kochają pomagać po prostu, aby dołączyć do wolontariatu lub jeśli ktoś nie może dołączyć, no to po prostu na akcję zapraszamy, mamy akcję wyprowadź psa na spacer co miesiąc, staramy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca organizować taką akcję i ludzie z miasta przyjeżdżają do schroniska i dostają pieska na spacer.
6: No właśnie, tutaj koleżanka wspomniała, czy można do was dołączyć? Czy...
4: Oczywiście, jak najbardziej. Można dołączyć do samego schroniska, jako wolontariusz schroniska, bo prawo wyprowadzania piesków, jak gdyby powiedzmy samodzielnie, ma tylko i wyłącznie wolontariusz, który podpisał umowę ze schroniskiem o wolontariactwo. Natomiast do nas zapraszamy wszelkie osoby, które chcą współpracować, nie tylko w samym wolontariacie, ponieważ nasza praca to nie tylko samo wyprowadzanie psów, ale to jest również imprezy, które organizujemy, które mają na celu właśnie pozyskanie między innymi środków na
5: środków pomoc. Także i ludzi do adopcji.
4: Ludzi do adopcji, oczywiście, że tak. Przez to powiedzmy, też powiedzmy, jeżeli organizujemy pikniki. W tamtym roku zorganizowaliśmy 3 pikniki. Pierwszy piknik to był piknik na osiedlu Ustronie, później był piknik w Leśniczówce i piknik na osiedlu Gołębiów. Na każdym z tych pikników zabieramy po kilka piesków ze schroniska, które mają szansę znaleźć dom i zdarzają się sytuacje, że znajdują dom. Także powiedzmy, tu jest ten element, powiedzmy, kiedy pokazujemy te pieski i je promujemy, jak również prowadzimy zbiórki. Zbiórki oczywiście zarejestrowane, gdzie pieniądze przekazujemy też również schronisku. W tamtym roku zfinansowaliśmy za kwotę około 7 tysięcy złotych specjalistyczny lek dla piesków starszych, które na stawy, które wymagają takiego leczenia, które powiedzmy mierza im ból i powiedzmy łatwiej jest im żyć, egzystować. Jak również sfinansowaliśmy ludziom prywatnym leczenie piesków. Były to czy operacje. Także no, staramy się jak najbardziej zdobyć jak najwięcej środków, żeby tym wszystkim psom i schroniskowym i nieschroniskowym użyć w ich życiu.
6: To jakie jeszcze oprócz tych zbiórek na leki, jakie potrzeby ma schronisko, no i wasze stowarzyszenie, które pomaga?
4: Wielkie potrzeby są, jeżeli chodzi o karmy specjalistyczne. Karmy gastro i karmy hiperalergiczne. No, schronisko ma swoje fundusze, którymi operuje, którymi działa. Robi to jak tylko się da, najbardziej gospodarczo i ekonomicznie. Natomiast no, nie zawsze jest to możliwe. Tak samo przy każdej imprezie ogłaszamy jedną rzecz, że zbieramy również dary w formie czy to powiedzmy jakieś kocy, ręczników, prześcieradeł, które są potrzebne w schronisku, jak również takie rzeczy jak obroże przeciwpchalne. Pieski, no niestety nie mamy tyle środków, a schronisko nie ma tyle środków, żeby wszystkie pieski zabezpieczać przeciw pchłom i kleszczom na bieżąco. Dlatego przy spacerach posypujemy lub przyskamy pieski środkami przeciw kleszczom. Natomiast powiedzmy, no jest to chemia, która powiedzmy, no, nie jest najlepsza w wykorzystaniu. Dlatego staramy się jak największej ilości psów wyposażyć w obroże, które powiedzmy są, działają przez 3 miesiące, na przykład powiedzmy nie są tak inwazyjne i tak szkodliwe dla pieska. W okresie zimowym bardzo potrzebne są ręczniki, koce, kołdry, tylko oczywiście nie puchowe kołdry, tego typu rzeczy. Z kolei w okresie letnim bardzo potrzebne są prześcieradła, jakieś stare kołdry, którymi zasłaniamy od słońca boksy pieską. Natomiast te ciepłe rzeczy są potrzebne szczególnie w okresie zimowym.
6: Powiedzmy, wspomniał tutaj pan o adopcji. Jak wygląda taki proces adopcyjny? Czy na przykład przychodzi się do schroniska i po 2 godzinach wychodzi z psem? Czy to jest jakiś proces? Jak to właśnie wygląda? Wytłumaczmy.
4: Oczywiście. No nie. Są zdarzenia takie, powiedzmy, kiedy adopcja jest natychmiastowa. Ja sam miałem takie zdarzenie w tamtym roku. W 6 lat temu, kiedy w schronisku panowała parwowiroza i straż miejska przywiozła pieska, szczeniaka z interwencji z ulicy złapanego. No jest wiadomo, że ten pies nie ma praktycznie wielkich szans przeżycia w schronisku, gdzie akurat ten wirus panuje, dopóki nie zostanie zlikwidowany. Dlatego wziąłem pieska na ten czas, który trwa do dnia dzisiejszego. Ale generalnie adopcja polega na tym, że ktoś przyjeżdża do schroniska, ogląda sobie pieski, zakochuje się zazwyczaj z wzajemnością z pieskiem. Wtedy z tego pieska bierze na spacer i z wolontariuszem oczywiście idzie na spacer z tym psem, poznają się. Po pierwszych kilku spacerach, kilku zapoznaniach, jeżeli wszystko współgra i ta miłość jest obopólna, wtedy następuje proces adopcyjny, gdzie powiedzmy osoba zainteresowana podpisuje umowę adopcyjną. Oczywiście piesek, który idzie do adopcji, jest pieskiem już wysterylizowanym, zaczipowanym z podstawowymi szczepieniami.
6: Czy często zdarza się, że na przykład piesek wraca do schroniska po takiej adopcji?
4: Zdarzają się takie sytuacje. Te sytuacje są zazwyczaj w takich domach, gdzie na przykład już jest jakiś piesek. I oczywiście, powiedzmy, ta adopcja też polega na tym, że piesek, który jest już właścicielem, jest masowych właścicieli, uczestniczy w tych spacerach, bo one też piesku muszą się poznać. Ale wybieg dla psów, a dom to są dwie różne rzeczy. I zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się sytuacje, że właściciel nie może sobie poradzić z wychowaniem psa, bo niestety te psy wszystkie, mimo naszych starań i działań, żeby powiedzmy jak najbardziej je socjalizować, no są niejednokrotnie trudnymi psami. I czasem zdarzają się, że powiedzmy, że ktoś sobie nie może poradzić i no, z bólem serca, ale musi oddać.
6: A czy są jakieś historie adopcyjne, które zapadły Państwu w pamięć? Pamiętacie takie?
4: No na pewno moja historia adopcyjna z misią, którą wziąłem na tym czas. Natomiast sytuacje, kiedy pies był taki Łatek, nazwaliśmy, miał imię na Łatek, który był pieskiem dosyć trudnym. I mimo wszystko, że i pracownicy schroniska uważali, że nie będzie tutaj miłości wielkiej, okazało się, że bezgodna miłość i piesek żyje, mieszka, ma się wspaniale.
6: A u pani jakaś taka historia?
5: Na razie na myśl przychodzi mi, nie pamiętam dokładnie imienia psa, aczkolwiek była taka historia, że ktoś tam na Facebooku wstawił tak na internet ogłoszenie, że jeździ jakiś pies pociągiem. Że ktoś pewnie wsiadł, może właściciel wsiadł, zapomniał o psie, no i pies przyjechał skądś tam do Radomia pociągiem. I tak jak nawet jest ta bajka, książka o psie, co jeździł koleją. I no teraz, z tego co wiem, pies jest w domu, tak, jest zaadoptowany. Mam nadzieję, że ma się dobrze, jest szczęśliwy na pewno w kochającym domu.
6: Czyli to znaczy, że ktoś go zostawił w tym pociągu, tak?
5: Tak, no ktoś musiał go znaleźć, tak, ktoś zadzwonił pewnie po straż miejską i go do Osońska przywieźli. No i pewnie ktoś przyjechał, nie wiem, czy właściciel, czy ktoś się po prostu z ludzi z miasta przyjechał i po prostu się zakochał w tym psie, tak. Może też historię poznał tak, że o psie, co jeździł koleją. I też no, taka wielka miłość, ale właśnie o to chodzi, że najlepsze jest, nie ma takich historii, ale najlepsze jest to, że jest taka miłość bezwarunkowa, taka od razu miłość, jak ludzie przyjeżdżają, tak, i pies się zakochuje w osobie i ta osoba w psie, to jest po prostu... No, piękne, tak.
6: Też warto, ci, którzy nas słuchają i myślą o zaadoptowaniu pieska, to też chyba warto podkreślić, że pies to nie jest tylko zabawka czy kot, ale to jest obowiązek i duża bardzo odpowiedzialność.
4: Jest, to jest niewielka odpowiedzialność. To są święte słowa, bo to jest... Każdy, kto posiada psa, to nie muszę przekonywać go, że wierzy o tym, że pies czuje, myśli, z psem się rozmawia, Czasem osoby postronnie mające psa mogą pomyśleć, że ktoś pies jest niestety rozumu, ale no, my psiarze po prostu tak się zachowujemy, czy traktujemy zwierzęta jako członków rodziny. Wiadomo jest, rzeczą jest, że jeżeli pies ktoś podróżuje, musi mieć świadomość tego, że nie będzie mógł tego psa zostawiać. Że każde, nawet zostawianie wśród znajomych, bliskich, którzy znają psa, jest to dla psa wielkie przeżycie. Ja na przykład jestem w ogóle tak samo wielkim przeciwnikiem, jak widzę, że pieski zostawiane są na zakupach koło sklepu. Już nie chodzi o to, powiedzmy, że pies jest narażony na różne niebezpieczeństwa, ale powiedzmy, ten pies naprawdę to przeżywa.
6: Tutaj już wspomnieliście o tym, że na przykład ci, którzy nie mogą zaadoptować pieska, ale kochają zwierzęta, to mogą przyjść na takie spacery, które organizujecie raz w miesiącu. Powiedzmy, kiedy te spacery się odbywają i jak to ogólnie wygląda?
5: Każdą pierwszą sobotę miesiąca są organizowane spacery. Tutaj cała nasza ekipa psiej kostki jest, cała ekipa wolontariuszy ze schroniska także, którzy nam pomagają. No i każdy przyjeżdża, mamy podane godziny, zwykle to jest od 10 do 13 godziny i no ludzie przyjeżdżają, stoją pod bramą, tak, no i czekamy, aż wydamy pieska, tak? Oczywiście to jest wszystko pod okiem wolontariusza. No i te pieski idą na spacer 20-minutowy, czasami trochę dłużej, jak ktoś po prostu się zakocha w tym psie, tak? I to jest takie, że fajni są naprawdę ludzie, którzy przyjeżdżają, bo ja widzę tak naprawdę, że to jest jednak ogromna miłość, tak, do psa. I z jednej strony widzę żal taki w sobie, wyrzuty, że nie mogą po prostu wziąć psa, bardzo by chcieli, ale nie mogą, tak? Ale z chęcią wracają, przyjeżdżają, kilka razy potrafią przyjechać, tak, czasami nawet potem wracają niektóre te osoby na samą adopcję psa.
2: Vox FM Radom, w rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. W poniedziałek członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecydują, kto pokieruje stowarzyszeniem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Ostateczna decyzja należy jednak do zarządu, mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
1: No jestem pod wrażeniem, jak jednomyślnie byli wszyscy uczestnicy tego spotkania. To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
0: Członkowie prezydium zobaczyli też m.in. dokument, który rozwiązuje umowę z firmą Zonda Krypto, a także otrzymali informacje o bieżącym stanie finansowym związku. Nie jest dobrze, przyznaje wiceprezes Adam Korol.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
0: Z informacji przekazanych przez Polski Komitet Olimpijski wynika też, że Radosław Piesiewicz z racji niewypełniania obowiązków prezesa przestał otrzymywać wynagrodzenie. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalna informacja Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów. A o szczegółach wie nasz reporter Jakub Solarz.
3: Bartoszowi Bocheńczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: W terminie dwóch dni

0: zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
1: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
2: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
1: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
3: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
1: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
0: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada rzecznik rządu. A przypomnijmy, w czerwcu Karol Nawrocki zawetował po raz trzeci ustawę o kryptoaktywach, bo jak tłumaczył, z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jedną. W ubiegły piątek Sejm po raz trzeci nie odrzucił weta. Spędzi kolejne 3 miesiące za kratami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolog podejrzanej o zbezczeszczenie zwłoki i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrońca Magdaleny H. zapowiedziała złożenie zażalania na tę decyzję. A śledztwo, przypomnijmy, rozpoczęło się po znalezieniu na prywatnej działce kilkudziesięciu szczątków ludzkich płodów, mówi Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
4: Aktualnie funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy przesłuchują kolejnych świadków mogących mieć istotną wiedzę w sprawie. Ponadto zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracowała podejrzana z terenu całego kraju. Równolegle prowadzone są specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych w toku śledztwa płodów ludzkich oraz ich fragmentów.
0: Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Kolejna udaremniona próba sabotażu w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał pod nadzorem pośrednika z Rosji, mówi rzecznik prokuratury Michaela Melkonian. W okresie od lutego do lipca 2026 roku działał on w celu przygotowania aktów sabotażu hybrydowego. W tym celu przez 4 lata identyfikował i monitorował kilka obiektów wojskowych w Rumunii oraz zbierał informacje wojskowe. Z kolei w Niemczech udało się zatrzymać mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. 48-latek wcześniej zostawiał listy, w których przyznawał się do winy. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki, Andrzej Poczobut, wrócił na Białoruś. We wtorek rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę, pytany o swoje plany, mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
0: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. A w wiadomościach wracamy teraz do kraju. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogli je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu. A my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z Akcji dla Krakowa.
6: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło 2 progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczyło tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
0: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami, co według nich zmusi kierowców do jazdy zgodnie

0: z przepisami, dodaje Michał Mikołajczyk z magistratu.
1: Jest tam linia podwójna AP4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać, natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania. Planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki. Został w tym tygodniu zrobiony projekt, czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzania jakichś innych rozwiązań.
0: A przypomnijmy, do śmiertelnego wypadku na ulicy Solnej doszło 22 sierpnia. Samochód jadący z dużą prędkością wypadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło na miejscu. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Wsiadł na motocykl po alkoholu, a teraz może stracić immunitet. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego z Bydgoszczy. Śledczy chcą pociągnąć go za to do odpowiedzialności. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. A o szczegółach tej bulwersującej sprawy wie nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Chodzi o Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Ze względu na funkcję zatrzymanego postępowanie nie będzie prowadzone w Bydgoszczy. Sprawę przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak ustaliłem, mężczyzna nadal jest zatrzymany. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Chodzi o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów.
0: Prokuratura Krajowa nie podaje na razie, ile alkoholu śledczy miał w organizmie. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. To najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu za zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022. roku.
4: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
3: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
4: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
3: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
0: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. A teraz o żywych kosiarkach na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla. O szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
5: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
6: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
7: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
5: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
0: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i w Austrii. Tymczasem Warszawa stanie się centrum Narodowego Dnia Sportu. 20 września błonia Stadionu Narodowego zmienią się w sportową arenę, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
8: Wielka impreza rodzinna, cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów.
0: Na to wydarzenie nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu przyjść, no i spróbować nowego sportu. A my mamy jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na YouTube'owym kanale Super Ringu startuje poranny ring, w którym gościem Mateusza Chłystuna będzie bezpartyjny kandydat na prezydenta Krakowa Jan Hoffman. Pół godziny później, chwilę po 8.00 na antenie Vox FM startuje 8. runda. Mateusz Chłystun będzie rozmawiać z wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Piotrem Zawieją. Tematem m.in. program SAFE.

0: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. Czy będzie list gończy i europejski nakaz aresztowania? Prokuratura rejonowa Radom Zachód domaga się tymczasowego aresztowania Pawła Z., podejrzanego o brutalny atak maczetą na małżeństwo w Radomiu. Więcej o sprawie Sandra Białek-Pawłowska.
1: Śledczy skierowali do sądu rejonowego w Radomiu wniosek o tymczasowe aresztowanie 40-latka na 30 dni. Przypomnijmy, do dramatu doszło na osiedlu Wacyn pod koniec lipca. Napastnik zaatakował małżeństwo wracające z zakupów tuż pod ich domem. Podczas sąsiedzkiej awantury zamachnął się maczetą na mężczyznę, a cios ciężko ranił jego żonę, która wymagała operacji i omal nie straciła dłoni. Sprawca zbiegł i wciąż jest poszukiwany, a zdaniem prokuratury przebywa poza granicami kraju.
0: Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratury, za podejrzanym natychmiast zostanie wydany list gończy i europejski nakaz aresztowania. Pawłowi Z. grozi dożywocie. Nowoczesny sprzęt kardiologiczny, zaawansowana ochrona danych pacjentów oraz narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny zakończył dwa projekty modernizacyjne o wartości ponad 39 milionów złotych. 33 miliony pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a dodatkowe 6,5 miliona przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Potrzebni są w Radomiu, Wierzbicy, Warce, Białobrzegach i Grójcu. To okazja nie tylko do pomocy innym, ale także do zdobycia cennych doświadczeń. Wolontariusz będzie docierał do rodzin w trudnej sytuacji, rozpoznawał ich potrzeby i organizował dla nich pomoc. Aby zostać wolontariuszem, należy wypełnić formularz na stronie internetowej superw.pl. To będzie wyjątkowa niedziela dla wszystkich miłośników czworonogów. Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka i Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia organizują wielki marsz adopciaków i kundelków. Wydarzenie rozpocznie się od zebrania uczestników na radomskim rynku, mówi Kornel Makaruk, prezes stowarzyszenia.
2: W tym roku troszeczkę odwróciliśmy cały marsz. Zaczynamy na rynku Starego Miasta. Wyruszamy o godzinie 15 i myślę, że po jakichś 20-25 minutach będziemy już na placu Koraciego, gdzie przejdziemy do muszli koncertowej. Tam będziemy prezentować nasze wszystkie pieski.
0: Organizatorzy zachęcają też do przyniesienia podarunków dla zwierząt ze schroniska, takich jak wysokiej jakości karma, koce czy zabawki. Będzie nowa siedziba radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. Na ostatniej sesji Rada Miejska w Radomiu wyraziła zgodę na przekazanie działki przy ulicy Narutowicza i Paździora na jej budowę. W nowej siedzibie ma być więcej miejsca dla pracowników i serwis dla karetek pogotowia ratunkowego. Dodatkowo w siedzibie ma się znaleźć garaż podziemny i miejsce schronienia dla mieszkańców. Szacunkowy koszt budowy nowej siedziby to 11 milionów złotych. Wrzesień to nie tylko powrót do ławki, ale też czas na odblaski. Mazowiecka Policja zachęca szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szkoła. Celem akcji jest popularyzowanie elementów odblaskowych, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz kształcenie właściwych nawyków wśród najmłodszych. Szczegółowy regulamin i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Mazowieckiej Policji. Radom po raz kolejny znalazł się na mapie najważniejszych tenisowych wydarzeń w Polsce. Już dziś startuje Radom Cup 2026, czyli finał cyklu Lotto PZT Polish Tour. W turnieju głównym zobaczymy 32 zawodniczki z Polski i zagranicy, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
3: To dowód na to, że nasze miasto jest miastem gospodarzem, miastem przewidywalnym dla Polskiego Związku Tenisowego, ale przede wszystkim po raz kolejny, myślę, udowadniamy tym, że jesteśmy miejscem, gdzie warto organizować wielkie sportowe wydarzenia. Oczywiście sprzyja nam infrastruktura.
0: Radom Cup potrwa do 13 września. Koniec z uciążliwymi przesiadkami na placu księdza Kotlarza w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął przetarg na budowę węzła przesiadkowego. Koszt prac wyniesie prawie 7 milionów złotych. Przystanki przy ulicach Limanowskiego, Reja i Okulickiego zostaną przesunięte tak, by pasażerowie mogli szybciej i wygodniej zmieniać linię, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
4: Głównym celem tej inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Ułatwi ona pasażerom możliwość przesiadania przedzierania się między poszczególnymi liniami. W kierunku ulicy Kieleckiej oraz ulicy Imanowskiego powstaną zatoki podwójne, a w kierunku ulicy Reja zatoka pojedyncza. Przystanek w kierunku ulicy Mileckiego pozostanie bez zmian. Dodatkowo w pobliżu przystanku w kierunku ulicy Imanowskiego zostanie zamontowana wiata rowerowa.
0: Dodatkowo zostaną wybudowane nowe chodniki i ścieżki rowerowe, a przy nowych wiatach pojawią się tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty. W polskich lasach trwa prawdziwe grzybowe szaleństwo. Aby z wyprawy wrócić z pysznym obiadem, a nie zatruciem, warto trzymać się złotej zasady. Zbieramy wyłącznie te grzyby, które znamy, mówi Małgorzata Grygorczyk z radomskiego sanepidu.
5: Nie rozpoznajemy grzybów na podstawie ich gorzkiego smaku, bo jest wiele gatunków grzybów trujących, które mają przyjemny, słodkawy smak. Zbieramy zdrowe okazy, nieprzestarzałe, ponieważ takie grzyby jest trudno identyfikować.
0: Dodatkowo zbiory można przynieść i sprawdzić w lokalnych oddziałach sanepidu. Radomskie Centrum Onkologii jako trzeci szpital na Mazowszu przeprowadziło operację usunięcia piersi endoskopowo. Podczas operacji wykonano także rekonstrukcję. Jak mówi Grzegorz Szcześniak, chirurg z Radomskiego Centrum Onkologii, wykonanie zabiegu za pomocą laparoskopii jest korzystniejsze dla pacjentki.
6: Korzyści dla pacjentki to przede wszystkim większe czucie zachowane w płatach skórnych, dobry efekt estetyczny, ponieważ robi się to z bardzo niewielkiego cięcia z boku. To cięcie ma około 4 cm. Przy klasycznej operacji jest około 7-8 cm, czyli o połowę mniejsze cięcie.
0: Radomskie Centrum Onkologii ma w planach wprowadzenie mammografii śródoperacyjnej. A więcej informacji z Radomia i regionu znajdziecie na naszym portalu Vox.fm. Eksperci podkreślają, że szybkie tempo życia, niestabilność zdrowotna czy problemy osobiste to główne przyczyny narastających problemów psychicznych. Widzimy wyraźny wzrost przypadków związanych z lękiem i stresem, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
7: Dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy.
0: Bezpłatne wsparcie możemy uzyskać w Radomskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Placówka czynna jest całą dobę. Powinniśmy dyskutować o podziale administracyjnym kraju, przekonują społecznicy i eksperci z Instytutu Sobieskiego. Cyklicznie przygotowują raport o kondycji polskich miast. Łukasz Zaborowski, szef Radomskiego Towarzystwa Naukowego i autor raportu przygotowanego przez Instytut, nie ma wątpliwości. Radom traci, będąc w jednym województwie z bogatą Warszawą. Jego zdaniem trzeba myśleć o jednym województwie z Kielcami i wyznaczeniu dwóch stolic w największych miastach. O pomysłach podziału kraju z Łukaszem Zaborowskim rozmawia Wojciech Wójcikowski.
8: To jak to powinno być? Twoim zdaniem i zdaniem Instytutu Ekspertów z Instytutu Sobieskiego wymyślone, jak to powinno działać inaczej? Jaka jest twoja recepta na to, żeby było lepiej?
9: Oczywiście nie ma czegoś takiego jak jeden optymalny wariant, tak, że jakiś układ będzie bezwzględnie najlepszy pod każdym względem. To jest zawsze pewien taki wybór. Natomiast ja bym wskazał pewne kierunki, w jakich należy iść. Powinniśmy dążyć do tego, żeby Polska była bardziej policentryczna. To znaczy, żeby te zjawiska rozwojowe, ludność, instytucje, przedsiębiorstwa nie skupiały się tylko w kilku największych ośrodkach, jak jest w tej chwili, głównie w tych kilku największych ośrodkach, tak? Mówi się o takiej wielkiej piątce metropolitalnej, a w drugiej kolejności w miastach wojewódzkich, które są też niesprawiedliwie wyróżnione w stosunku do tych miast, które zostały tego statusu pozbawione, tylko żeby ten rozwój był bardziej policentryczny. To oczywiście nie znaczy, że tych biegunów wzrostu jesteśmy w stanie stworzyć dziesiątki i w ogóle nie wiadomo ile, prawda? Natomiast ja twierdzę, że może być ich więcej niż obecnie i że nie ma żadnych przeszkód, żeby takie miasta, powiedzmy drugorzędne, jak Kielce czy Radom, były bardziej konkurencyjne w stosunku do Krakowa i Warszawy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, też stawiam taką tezę, że nie ma żadnego powodu, żeby Radom musiał się gorzej rozwijać niż Kielce. I dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie wzmocnić te ośrodki drugorzędne poprzez również, jako jedno z narzędzi, zmianę podziału terytorialnego. Ja bym szedł w takim kierunku, żeby przede wszystkim dążyć do równowagi wielkościowej województw w taki sposób, że województwa tych największych ośrodków metropolitalnych, które obecnie są jednocześnie największe powierzchniowo i największe ludnościowo, to jest błąd, żeby one zostały ograniczone terytorialnie. Czyli Warszawa, czy Kraków, czy Poznań, jedynie ze swoim jakimś tam dość wąsko określonym regionem w porównaniu, powiedzmy, kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast wszystkie pozostałe regiony, czyli takie regiony właśnie jak Kielce, Radom, Kalisz, Tarnów, tak, żeby one tworzyły odrębne województwa. Ale niekoniecznie odrębne województwa, że każde z tych miast pojedynczo jakieś małe swoje województwo, bo to wtedy byśmy szli w tym kierunku modelu takiego rozdrobnienia układu, tylko właśnie chodzi o to, żeby to były takie większe powierzchniowo, większe terytorialnie województwa policentryczne. Czyli na przykład Kielce i Radom, tak, w jednym województwie. Taki model dwubiegunowy, co zresztą jest teraz stosowane w obecnym podziale i uważam, że przypadkowo, ale jest to największy sukces moim zdaniem obecnego podziału, że właśnie wymyślono ten model województw dwubiegunowych, Bydgoszcz i Toruń, tak, albo Gorzów i Zielona Góra. To nie jest idealne rozwiązanie, bo oczywiście są niesnaski między tymi miastami, to jest normalne, zawsze tak jest, to jest polityka. Natomiast to jest i tak lepsze rozwiązanie niż województwa, gdzie jedno miasto jest wyróżnione, a reszta jest podległa, prawda? Więc takie policentryczne województwa, ten model dwubiegunowy, upowszechnienie modelu dwubiegunowego, również po to, żeby właśnie nie tworzyć takiego jednego wyróżnionego ośrodka władzy w obrębie danego województwa, tylko żeby narzucić pewną równowagę. Tak? W tej chwili Bydgoszcz z Toruniem kłócą się, ale nie można powiedzieć, że jedno miasto jest jakoś sztucznie wyróżnione i ma jakieś zasadniczo większe szanse rozwoju niż drugie. Więc to jest dobry model. I uważam, że właśnie takie dwa rodzaje województw, tak? Czyli województwa, nazwijmy to metropolitalne, tak? Ośrodek metropolitalny z jakoś ograniczonym zapleczem, i większe powierzchniowo te województwa pomiędzy nimi, no i przede wszystkim przywrócenie statusu wojewódzkiego tym miastom, które zostały niesłusznie pominięte, tak, bo Radom nie jest niczym gorszym niż Kielce, Tarów nie jest niczym gorszym niż Opole, czy Kalisz na przykład, czy Koszalin, to są miasta, które powinny ten status wojewódzki odzyskać, co by sprawiło, że miałyby no przynajmniej podobne szanse rozwoju jak te inne miasta wojewódzkie, a tym samym przyczyniłoby się to zwiększenia policentryczności rozwoju kraju.
8: Ale decyzja o podziale kraju to jest zawsze decyzja polityczna. Ja mam taką tezę, że bez względu na to, która partia rządzi, jak wygląda układ koalicyjny, to każdy się boi tego podziału administracyjnego, no bo jakby tego nie robić, zawsze będą jacyś niezadowoleni ludzie, a to może oznaczać odpływ elektoratu, który no gdzieś tam jeszcze ich niezadowolenie może być jeszcze tutaj podgrzewane przez opozycję w stosunku do rządu. Czy zgodzisz się z tym, że to niesie takie ryzyko i wiedzieliśmy jakie były skutki ostatniego podziału administracyjnego, gdzie AWS i Unia Wolności, no tak naprawdę po tych 4 latach też myślę, że w związku z tym podziałem no zniknęły ze sceny politycznej.
9: No właśnie, może znikły ze sceny politycznej właśnie dlatego, że ten podział ludziom się jednak nie spodobał, tak? Że dużą część regionów w Polsce, dużą część również dużych miast pozbawiliśmy podmiotowości. I w tych miastach, przynajmniej w tych największych miastach typu właśnie Radom, Tarnów, Bielsko-Biała, Częstochowa, cały czas jest poczucie krzywdy. I jest to słuszne poczucie krzywdy, bo nikt nie jest w stanie nam w Radomiu wmówić, że jesteśmy czymś gorszym niż Kielce, prawda? Więc jeżeli Kielce są wojewódzkie, to dlaczego my nie jesteśmy wojewódzcy Radom?
8: Mówiło się wtedy, i to też jeżeli na przykład czyta się prasę z tego okresu, że te szanse miały być jakoś później wyrównane, tylko że nikt nie mówił i w jaki sposób miało być to wyrównanie zrobione, no i nic się tak naprawdę nie zadziało.
9: To były kpiny po prostu, mówiono, że status miasta na prawach powiatu, to to jest coś takiego zastępczego trochę dla województwa, że to jest kpina po prostu. W niektórych miastach tych właśnie dawnych wojewódzkich utworzono przynajmniej państwowe wyższe szkoły zawodowe, czyli takie uczelnie publiczne, które obecnie w niektórych z tych miast się całkiem nieźle rozwijają. Niestety w Radomiu takiej uczelni nie utworzono, chociaż była taka propozycja i to był straszny błąd, ale to już jest inny wątek zupełnie. Natomiast wracając do tego pytania jednak, tego pierwszego pytania, tak, czy tutaj opór polityczny, opór społeczny, czy to tak zwane otwieranie puszki Pandory, tak, czy to nie będzie zgubne? To jest jak z każdą reformą. Niestety, to jest straszne, że przez 30 lat tej już tak zwanej wolnej Polski mało która dziedzina wiedzy została w ogóle, dziedzina życia została zreformowana, tak? Jedną z tych reform, która się udała o tyle, że w ogóle została wprowadzona, była reforma samorządowa. Więc to jest w każdą reformą tak jest. Natomiast ja bym tutaj wskazał jeszcze na coś innego, mianowicie dlaczego klasa polityczna niechętnie podejmuje ten temat? Dlatego, że w województwach potworzyły się już układy polityczne, które są podporządkowane władzy marszałkowskiej i są w pewien sposób zabetonowane, tak, że pewnych tematów nie wolno podnosić, bo wtedy będzie się w złych stosunkach z marszałkiem i to się po prostu politycznie nie opłaca.
0: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Do środy można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących działania strefy płatnego parkowania. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie online lub wypełnić kwestionariusz w Urzędzie Miejskim. Jedną z kwestii poddaną pod dyskusję jest zwiększenie ulic, gdzie obowiązywać będzie strefa. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, decyzja o poszerzeniu strefy nie zapadła.
1: Ulice wskazane do konsultacji zostały wybrane w odpowiedzi na sygnały od mieszkańców i przedsiębiorców o problemach z parkowaniem. Tutaj chodzi przede wszystkim o ograniczoną dostępność miejsc parkingowych oraz sytuacje, w których są one przez dłuższy czas zajmowane przez osoby spoza osiedla, które na przykład przyjeżdżają do pracy. Chcemy bardzo wyraźnie podkreślić, że mówimy obecnie o konsultacjach, a nie o ostatecznej decyzji dotyczącej rozszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie naszego miasta. Chcemy podkreślić, że celem konsultacji jest przede wszystkim poznanie opinii osób, których bezpośrednio dotyczyłyby ewentualne zmiany. Jednocześnie samo wytypowanie danego obszaru do konsultacji nie oznacza, że przesądziliśmy o jego włączeniu do strefy. Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców, wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania i podjąć takie decyzje, które będą służyły ogółowi mieszkańców naszego miasta. Głos mieszkańców i ich opinie na temat proponowanych zmian są dla nas bardzo ważne. Zaznaczamy, że wszystkie uwagi, argumenty, opinie, które pojawiają się w trakcie konsultacji, będziemy szczegółowo analizować i dopiero na podstawie zebranych informacji, zgłaszanych potrzeb i całościowej oceny sytuacji będziemy można rozmawiać o ewentualnych dalszych decyzjach w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie naszego miasta. Spotkanie konsultacyjne na 15-leciu przebiegało w dobrej atmosferze. Mieszkańcy przedstawili swoje opinie i uwagi, a także uzyskali odpowiedzi od dyrekcji MZDiK obecnej na miejscu w kwestii interesujących ich zagadnień. Cieszymy się jako Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, że na spotkaniu była liczna grupa mieszkańców, bo szanowni państwo, właśnie temu mają służyć konsultacje, podczas których mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących. Jeszcze raz podkreślamy, głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, a wszystkie uwagi, argumenty i opinie, które się pojawiają w trakcie tych spotkań, będziemy szczegółowo weryfikować i analizować. Przed nami kolejne, a zarazem już ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie ewentualnego poszerzenia strefy płatnego parkowania. Te konsultacje, to spotkanie odbędzie się w środę 9 września w godzinach od 17 do 18.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów przy ulicy Rynek 15. Serdecznie państwa zapraszamy do przyjścia, do podzielenia się z nami swoją opinią na tematy, które poruszamy w trakcie tych konsultacji.
0: Anonimowa pomoc w kryzysie emocjonalnym jest dostępna dla mieszkańców Radomia i okolic. To bezpłatna pomoc dostępna bez instalowania dodatkowych aplikacji. Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć mieszkańcy? O tym Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
2: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze więcej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, No i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy oceniani na każdym kroku. No nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach. I nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda? Wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko dwa razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle, no wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
0: Chcą wesprzeć bezdomnych czworonogów i promować ideę adopcji. W najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny marsz adopciaków i kundelków. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Psia Kostka i Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 na rynku miasta Kazimierzowskiego, skąd uczestnicy przejdą do Parku Kościuszki. Organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje, w tym prezentację psów ze schroniska.
3: Kornel Makaruk, prezes Stowarzyszenia Psia Kostka.
4: Anna Pawlikowska, wiceprezes Stowarzyszenia Psia Kostka.
3: Jest to wydarzenie, dzięki któremu promujemy pieski schroniskowe, pieski, które są przeznaczone do adopcji. Będziemy mieć 8 piesków ze schroniska.
4: Może 10.
3: Może 10 się uda. Plus jeden piesek, który przebywa w tej chwili pod naszą opieką. Jest to piesek, któremu refundowaliśmy powtórną operację łapki, dzięki której jest sprawnym pieskiem, może chodzić, ale ze względu na przebytą operację przebywa w domu tymczasowym i bardzo intensywnie szukamy dla niego stałego, kochającego domu i mam nadzieję, że ktoś na tym marszu, ktoś go zobaczy, zauważy i się zakocha w nim na zabój.
4: Czemu taki marsz? Oprócz tego, że będziemy promować oczywiście pieski ze schroniska do adopcji, to chcemy wyjść z nimi na miasto, do ludzi, ponieważ są osoby, które nigdy nie odważą się przyjechać do schroniska. Chcemy przekonać tych, którzy się nie dadzą przekonać i pokazać im, jak wspaniałe, jak cudowne są psy i czekają na nas, czekają na adopcję. Mhm.
5: To wydarzenie do kogo jest skierowane?
4: Do takich osób, które same z siebie nigdy się nie odważą. Oprócz tego, że będą pieski ze schroniska, to będą pieski, które już były adoptowane, które niekoniecznie z naszego schroniska, z różnych schronisk, ale właśnie kundelki, pieski adoptowane, po to, żeby pokazać, jak to są cudowne psy, że nie trzeba wcale kupować, można pojechać i dostać pieska za darmo. Wspaniałego, najwierniejszego przyjaciela na całe życie.
3: Mamy nadzieję, że przechodząc o tej godzinie przez ulicę Żaromskiego, spotkamy wielu ludzi, którzy nawet nie, może przypadkom nie są zainteresowani tym marszem, ale jeżeli nas zauważą, zainteresują się i zauważą te pieski piękne, które potrzebują wielkiej miłości.
5: Jak będzie wyglądał ten marsz? Gdzie się zaczyna, gdzie się kończy? Jak to wszystko będzie organizacyjnie wyglądać?
3: W tym roku troszeczkę odwróciliśmy cały marsz. Zaczynamy na rynku Starego Miasta, gdzie wyruszamy o godzinie 15 i myślę, że po jakichś 20-25 minutach będziemy już na placu Koraciego, gdzie przejdziemy do muszli koncertowej.
4: W Parku Kościuszki.
3: Tam będziemy mieć zapewnioną przez współorganizatora, czyli łaźnie, miejsce muszli koncertowej, nagłośnienie i tam będziemy prezentować nasze wszystkie pieski.
5: To powiedzmy, zachęćmy mieszkańców Radomia do tego, żeby przyszli i wzięli udział w tym wydarzeniu. Dlaczego warto?
3: Warto dlatego, że pies to jest jedyny prawdziwy przyjaciel człowieka. Z ludźmi to różnie bywa, natomiast po prostu pies, jeżeli odda swoje serce, to jest to serce oddane raz na zawsze, do końca. A oprócz tego będą też atrakcje również dla małych, najmłodszych. Będzie malowanie twarzy, będą różne zabawy. Także będzie wesoło i będzie ciekawie.
4: Na pewno zgadzam się z tym wszystkim, co powiedział Kornel. Dodam może jeszcze, że oprócz tego, że pies jest wspaniałym oczywiście przyjacielem, to taki pies, któremu podaruje się tą drugą szansę w życiu, to się zyskuje przyjaciela takiego naprawdę już takiego nieocenionego. To jest wyjątkowa relacja, której się nie da z niczym innym porównać.
5: Wy jako stowarzyszenie, czy z roku na rok ta świadomość ludzi jest większa a propos adopcji? Czy tych piesków więcej się ze schroniska adoptuje, czy to z roku na rok jest to samo i więcej?
4: Bo ja jestem długo wolontariuszem w schronisku. Faktycznie widać, że ta świadomość rośnie. Na pewno pomagają w tym media, między innymi, tak, na pewno dużo się o tym mówi, propaguje się i faktycznie widać. U nas w schronisku tak samo, z roku na rok jest coraz mniej tych piesków, tak samo widać po ulicy, coraz mniej ich biega, praktycznie nie ma piesków, więc na pewno sytuacja jest na plus.
3: Potwierdzam to jak najbardziej, tym bardziej, że jeszcze zauważamy to w tej dziedzinie, że firmy, osoby prywatne, do których zwracamy się z prośbą o pomoc, raczej nam nie odmawiają. Zawsze też spotykam się z przychylnym nastawieniem i takim serdecznym przyjęciem.
5: To i jak ktoś nas teraz słucha i sobie myśli, że a może to dlaczego warto jednak zaadoptować tego pieska, a nie kupować?
4: No tak jak mówiłam, taki podarowany dom takiemu pieskowi, który czeka na tego swojego człowieka. No właśnie dlatego wychodzimy, żeby pokazać, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak one są cudowne, bo łatwo jest pójść i kupić, wziąć sobie szczeniaczka, ale podarować pieskowi, który nie był do tej pory dobrze traktowany, który nie miał swojej szansy, który nie miał dobrego życia, ja myślę, że to dla nas, dla ludzi, jest czymś, czego się nie da opisać. No mnie osobiście to daje ogromną radość, ogromne szczęście.
0: Dodatkowo w każdą sobotę można przyjechać do radomskiego schroniska i wyjść z psem na spacer.
4: Tak, w każdą sobotę w godzinach od 10 do godziny 13-14 zapraszamy wszystkich chętnych na spacery z pieskami schroniskowymi. Teraz jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ jest remont. Pieski są w wyjątkowo ciężkiej sytuacji. Część jest pozamykana zupełnie w środku, inne są w bardzo ciasnych boksach, więc potrzebne są każde ręce, każde nogi do pomocy w wyprowadzaniu. Bardzo serdecznie zapraszamy każda sobota od 10 do 13-14 godziny.
5: A te spacery, ile piesków czeka na spacery?
4: No w dalszym ciągu ta liczba piesków w schronisku około 300, więc jest co wyprowadzać.
5: A zainteresowanie mieszkańców jest duże, czy to zależy od soboty, od pogody, jak to wygląda?
4: No pogoda na pewno ma znaczenie, to widzimy, że jak jest ładnie, to więcej osób przyjeżdża, ale faktycznie nie narzekamy. Chętnie osoby przyjeżdżają, ale mówię, to jest ciągle studnia bez dna, więc zapraszamy.
0: Głód wolności, radomski bunt, czerwiec 1976 to tytuł wystawy, jaką możemy oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy obrazy, grafiki, plakaty, rzeźby, ilustracje, a także okładki pierwszych podziemnych wydawnictw artystów różnych pokoleń. Mówi Jerzy Burkwicki i Adam Jędrzejczyk, kuratorzy wystawy.
6: To była wielka przyjemność przygotować tę wystawę tu w Radomiu, w muzeum, które szczyci się jedną z najciekawszych kolekcji w polskim muzealnictwie, polskiej sztuki współczesnej o przesłaniu patriotycznym, wolnościowym. Dwaj panowie, Mieczysław Szewczyk i Zbigniew Kamiński, przez kilka lat odbywali pielgrzymki po Polsce z pracowni artystek i artystów, zdołali uzyskać co ciekawsze prace świadczące o sztuce i jej poziomie, polskiej sztuce niepodległościowej. Na wachlarz nazwisk, które znalazły się w zbiorach Radomskiego Muzeum, ten wachlarz zawiera sporo ciekawych nazwisk, a jeszcze więcej ciekawych, znaczących prac. Szkoda tylko, że o tym właśnie niesamowitym, nawet na poziomie światowym ruchu kultury niezależnej, w tej chwili w Polsce niewiele się mówi. Nadchodzi taki czas, o którym się o tych wydarzeniach przypomina. I tutaj trzeba podkreślić rolę Radomia, Płocka i Ursusa. Bo to były miasta, w których 25 czerwca 1976 roku wybuchły protesty robotnicze. Ten dzień otworzył nowe karty w dziejach Polski. Ukształtował się już w miarę zorganizowany ruch oporu przeciwko władzy PZPR-owskiej, władzy komunistycznej. Ale przy okazji też zaczęły pojawiać się przeróżne inicjatywy kulturalne o przesłaniu niepodległościowym, wolnościowym. Ja już nie chcę tutaj wspominać o sytuacji politycznej, ale chcę podkreślić tylko, że rodziły się wówczas zręby ruchu kultury niezależnej. Powstawały wydawnictwa. Znowuż tu warto wspomnieć o nowej, niezależnej oficynie wydawniczej, której członkowie nie tylko udzielali pomocy materialnej poszkodowanym robotnikom w Radomiu, ale zaczęli publikować pierwsze książki poza cenzurą, pierwsze od lat 40. Drugim takim ugrupowaniem publicystycznym i wydawniczym była grupa studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, która założyła wydawnictwo Spotkania. Apogeum ruchu kultury niezależnej zaistniało po 13 grudnia 1981 roku, kiedy to PZPR-owska władza wprowadziła stan wojenny. I chcemy wystawą Głód Wolności zasygnalizować, przypomnieć starszym, a w ogóle przekazać wiadomości młodym o tym, jak ten ruch wyglądał. Stąd ta nasza wystawa w Muzeum Malczewskiego ma przypominać swoją atmosferę, swoim klimatem wystawy podziemne, publikacje książkowe, które się ukazywały, bo trzeba pamiętać, że ten ruch wydawniczy liczy się w tej chwili już na tysiące pozycji, tytułów, nie tylko gazet i czasopisów, ale i książek. Oczywiście Polska nie była pomijana w tym obiegu książek bez cenzury, książek przypominających wartościowe chwile w polskich dziejach. Istniała przecież paryska kultura, istniały niezależne wydawnictwa w Niemczech czy we Włoszech. Młodzi ludzie szmuglowali te publikacje poprzez góry, szukali różnych dróg, wykorzystywano polską pocztę, żeby one do kraju docierały. Ale trudno byłoby szmuglować koncerty muzyczne, spektakle teatralne i to wszystko właśnie w latach 80. osiągnęło swoje apogeum. Pod koniec lat 80. ruch już trochę zamierał, ale my poprzez naszą wystawę chcielibyśmy przypomnieć o tych wartościowych chwilach w polskiej sztuce współczesnej, która konsekwentnie o tych wydarzeniach przypominała, komentowała je i interpretowała. Także zapraszam gorąco na wystawę, na postudiowanie tego, co się wówczas wydarzyło. Wystawa czynna będzie do końca października.
7: Tutaj prawie wszystko zostało już powiedziane. Ja tylko mogę od siebie dodać, że to już jest kolejna wystawa organizowana przez nasze muzeum na przestrzeni lat z okazji okrągłych rocznic czerwca 76. Na wystawie pokażemy około 70 prac 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej. Będą to prace, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń czerwcowych, takie jak Podróże autostopem Edwarda Dwurnika, czy prace artystów związanych z grupą Wprost, którzy w swojej twórczości nierzadko odwoływali się do kondycji człowieka w ustroju totalitarnym. Nie może zabraknąć także wątków radomskich. Pokażemy także prace środowiska radomskiego, a także imponujący zbiór plakatów solidarnościowych i społecznych z kolekcji właśnie współautora wystawy Jerzego Brukwickiego. Serdecznie zapraszamy.
0: Wystawa będzie czynna do końca października. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
8: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
9: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
8: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
9: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc tu jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
8: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
9: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
8: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
9: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
10: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
9: I tak jak słyszymy,
10: podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
9: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
10: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
8: Tutaj jeszcze mamy te elektrody. Te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić. Tak. To
9: tak.
8: Też jest ważne, żeby to było konkretne miejsce. Tak.
9: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
11: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. W poniedziałek członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecydują, kto pokieruje stowarzyszeniem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Ostateczna decyzja należy jednak do zarządu, mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
1: Bo jestem pod wrażeniem, jak jednomyślnie byli wszyscy uczestnicy tego spotkania. To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
0: Członkowie prezydium zobaczyli też m.in. dokument, który rozwiązuje umowę z firmą Zonda Krypto, a także otrzymali informacje o bieżącym stanie finansowym związku. Nie jest dobrze, przyznaje wiceprezes Adam Korol.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
0: Z informacji przekazanych przez Polski Komitet Olimpijski wynika też, że Radosław Piesiewicz z racji niewypełniania obowiązków prezesa przestał otrzymywać wynagrodzenie. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalna informacja Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów. A o szczegółach wie nasz reporter Jakub Solarz.
3: Bartoszowi Bochańczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: W terminie dwóch dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
3: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
5: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
3: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
0: Krakowska Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatury Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Zatem 27 września w przedterminowych wyborach weźmie udział w sumie 8 kandydatów. Oprócz wspomnianych są to Łukasz Gibała, Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Michał Klimek. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak na prezydencką propozycję reaguje premier.
6: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla Zonda Krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
7: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
6: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
8: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
6: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
0: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada

0: dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracowała podejrzana z terenu całego kraju. Równolegle prowadzone są specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych w toku śledztwa płodów ludzkich oraz ich fragmentów.
1: Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Kolejna udaremniona próba sabotażu w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał pod nadzorem pośrednika z Rosji, mówi rzecznik prokuratury Michaela Melkonian. W okresie od lutego do lipca 2026 roku działał on w celu przygotowania aktów sabotażu hybrydowego. W tym celu przez 4 lata identyfikował i monitorował kilka obiektów wojskowych w Rumunii oraz zbierał informacje wojskowe. Z kolei w Niemczech udało się zatrzymać mężczyznę, który może stać za serią sabotażu na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. 48-latek wcześniej zostawiał listy, w których przyznawał się do winy. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki, Andrzej Poczobut, wrócił na Białoruś. We wtorek rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę, pytany o swoje plany, mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
1: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. A w wiadomościach wracamy teraz do kraju. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogli je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu. A my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z Akcji dla Krakowa.
3: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło 2 progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczy tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
1: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami, co według nich zmusi kierowców do jazdy zgodnie z przepisami, dodaje Michał Mikołajczyk z magistratu.
4: Jest tam linia podwójna AP4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać, natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania. Planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki. Został w tym tygodniu zrobiony projekt. Czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzenia jakichś innych rozwiązań.
1: A przypomnijmy, do śmiertelnego wypadku na ulicy Solnej doszło 22 sierpnia. Samochód jedący z dużą prędkością wypadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło na miejscu. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Wsiadł na motocykl po alkoholu, a teraz może stracić immunitet. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego z Bydgoszczy. Śledczy chcą pociągnąć go za to do odpowiedzialności. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. A o szczegółach tej bulwersującej sprawy wie nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Chodzi o Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Ze względu na funkcję zatrzymanego postępowanie nie będzie prowadzone w Bydgoszczy. Sprawę przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak ustaliłem, mężczyzna nadal jest zatrzymany. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Chodzi o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów.
1: Prokuratura Krajowa nie podaje na razie, ile alkoholu śledczy miał w organizmie. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. To najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu za zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
6: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
7: W ogłosie pandemii świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
6: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
7: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
6: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
1: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. A teraz o żywych kosiarkach na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla. O szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
8: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
9: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
10: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
8: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
1: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i w Austrii. Tymczasem Warszawa stanie się centrum Narodowego Dnia Sportu. 20 września błonia Stadionu Narodowego zmienią się w sportową arenę, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
11: Wielka impreza rodzinna, cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów.
1: Na to wydarzenie nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu przyjść, no i spróbować nowego sportu. A my mamy jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na YouTube'owym kanale Super Ringu startuje poranny ring, w którym gościem Mateusza Chłystuna będzie bezpartyjny kandydat na prezydenta Krakowa, Jan Hoffman. Pół godziny później, chwilę po 8 na antenie Vox FM startuje 8 runda. Mateusz Chłystun będzie rozmawiać z wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Piotrem Zawieją. Tematem m.in. program SAFE.

0: Marunda.
1: Kłaniam się, a wraz ze mną Bronisław Wilcztajn i Szybka Seria. Jak to jest, że serial na podstawie powieści Bronisława Wilcztajna zagości, bo chyba w końcu zagości do telewizji polskiej, nazywanej telewizją przez w likwidacji dzisiejszej?
2: Nie wiem za dobrze. Wydaje się, że dlatego, że już nawet Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaczęła podnosić sprawę. Być może zarządcy telewizji w rozkładzie, przepraszam, w likwidacji, przestraszyli się, że to jest działanie na szkodę firmy, co jest penalizowane. Być może przestraszyli się czegoś innego, wybory się zbliżają, nie wiem.
1: Czy AfD jest zagrożeniem dla Polski?
2: W tym kształcie, w jakim obecnie jest, nie. Gdyby zdobyło władzę samodzielnie w Niemczech, to owszem, mogłoby być. W tej chwili, jeżeli wygrywa w wyborach landowych, nam pomaga, bo rozstrzelnia system. Rozstrzelnia.
1: Donald Tusk mówi o politykach, którzy wspierają, czy cieszą się w ogóle ze zwycięstwa AfD, że są zdrajcami. Powinniśmy rozmawiać z AfD?
2: Powinniśmy rozmawiać z każdą partią, która zaczyna znaczyć w Niemczech. No, Donald Tusk rozmawiał, to jest niewłaściwe określenie, z Angelą Merkel. Zastanawiam się, czy te jego kwalifikacje przypadkiem do niego się nie odnoszą.
1: Maciej Berek dla ciebie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: Jeżeli go prezydent odbierze od niego przysięgę, to owszem.
1: A cała sprawa Macieja Berka i tej nominacji do Trybunału Konstytucyjnego służy Donaldowi Tuskowi czy szkodzi?
2: Chwilowo nie, ale w przyszłości niestety może.
1: A co jest celem działań Romana Giertycha w sprawie Zonda Krypto?
2: Jest zniszczenie swoich przeciwników, uzyskanie bezkarności i zarobienie forsy.
1: Czy Giertych jest narzędziem Tuska, czy działa samodzielnie w tej sprawie?
2: Jedno i drugie.
1: A jak miałby tę forsę zarobić?
2: No przecież jest adwokatem, a widzieliśmy przy okazji Krauzego, jak uzyskiwał dywidendy dzięki swojemu ochroniarzowi.
1: Politycy prawicy i media prawicowe, te, które miały kontakt z Zonda Krypto, no przyjmowały pieniądze, mówiąc najkrócej, z Zonda Krypto, albo jeździli na jakieś rozmaite wywczasy na koszt pana Krala. Popełnili błąd, czy po prostu nie wiedzieli, co się dzieje?
2: Ci, którzy jeździli na wywczasy, popełnili błąd, ewidentnie. Natomiast jeśli jakaś firma przyjmowała reklamy od funkcjonującej normalnie instytucji w Polsce, no to jest absurd ją oskarżać o co.
1: Czy afera Zonda Krypto, tak jak jest prowadzona przez Donalda Tuska, ma ukryć prawdę o Zondzie Krypto?
2: Ma ukryć prawdę o porządkach w Polsce i o sposobie działania Donalda Tuska i jego gabinetu.
1: Kto tworzył w Polsce takie instytucje jak Zonda Krypto? Generalnie rzecz biorąc, jak patrzysz z perspektywy tych 30 lat.
2: Rozmaici oszuści, prawda? Ale wspierani przez wpływowe siły. No przypomnijmy aferę Amber Gold. Ale to nie tylko, to od początku istnienia III RP. Takie afery muszą, po to żeby funkcjonować, muszą mieć poparcie.
1: Teraz możemy, drogi Bronku, porozmawiać sobie na spokojnie. To była Szybka Seria. No to wracamy do twojego, do twojej książki i do serialu, który jest na jej podstawie. Ja przeglądałem sobie dzisiaj rano nawet tam dyskusję na ten temat i jeszcze kilka dni temu było, że nie będzie, potem, że będzie, że nie będzie, że będzie. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, ale to jednak, że w dzisiejszej telewizji, no, która jest jednak taka bardzo mocno na froncie, znajdzie się serial na podstawie powieści Bronisława Wilcztajna, to jest zaskakujące.
2: Ale moja książka nie jest nic, ani o Tusku, ani o obecnej władzy.
1: Bronku, ale jest twoja.
2: No właśnie, no, jeżeli o to chodzi, no to jeżeli przyjęliśmy, że w Polsce, w III RP, w państwie, które już prawie 40 lat jest niepodległe, mamy zapisy na nazwiska, No to nie będę mówił, co to świadczy o nas, ale
1: jesteśmy dużymi chłopakami. Państwo, którzy nas słuchają, część z nich też jest duża. Wiemy, że są zapisy na nazwiska w dzisiejszych mediach.
2: Serial zrobiony przez Dariusza Gajewskiego, świetnego reżysera, autora między innymi Legionów czy Warszawy, i świetnego scenarzysty, dramaturga Wojciecha Tomczyka, bo to oni są właściwymi autorami. Ten serial przeleżał się ponad 2 lata na półkach. I ostatnio zajęła się tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zaczęła pytać, protestować, ponieważ tam nie było żadnych podstaw, nie było. On miał dobre oceny, został skolaudowany, no, i sobie wylądował na półce. I ja nie wiem oczywiście, dlaczego tak się zdarzyło, ale zwróciłbym uwagę tak, na jeden fakt. Zbliżają się wybory, które się mogą potoczyć, wiadomo, rozmaicie, a poza tym to można podciągnąć pod ileś takich czystych paragrafów sądowych. Jest działanie na szkodę firmy, czyli za duże pieniądze telewizja wyprodukowała serial,

0: więc to zresztą pokazuje, że to jest jednak, ta książka ma, miała mieć, mam nadzieję, że ma wymiar uniwersalny dotyczący Polski, ale w szerszym wymiarze, a nie odniesiony do określonego epoki. Ale on jest w czasie rozpostarty, ta książka i film, bo dotyczy również dotyczy PRL-u i pokazuje zakorzenienie trzeciej RP w PRL-u. No, co mogło być niewygodne dla rozmaitych postaci w TVP w rozkładzie, przepraszam, w likwidacji.
1: W likwidacji. A czy ciebie zaskoczyło to, minęło 27 lat, szybko licząc. Czy ciebie zaskakuje to, jak 37 lat? Czy ciebie zaskakuje, jeszcze raz, nie zdawałem matury z matematyki, ale już sobie poradziłem, 37 lat. Czy ciebie zaskakuje to, jak mocno ten PRL po tak ogromnym czasie jest obecny? Dla przypomnienia, PRL sam w sobie od Polski Lubelskiej trwał 44 lata, więc my się zbliżamy, trzecia RP już niedługo będzie miała tyle, co miał PRL, a on jest strasznie... To jak to się stało, że przez 44 lata, niecałe dwa pokolenia udało się zbudować coś tak strasznie mocnego?
0: No dlatego, że właśnie, jak to tytuł mojej powieści mówi, my żyjemy w czasie niedokonanym, my żyjemy w długich ciągach czasowych i to jest złudzenie, nam się wmawia, żeśmy się urodzili natychmiast, anulujemy przeszłość, to wszystko jest są nonsensy. Jest zakorzenione, jesteśmy wpisani w pewne długie ciągi, jest pamięć instytucjonalna, to nie chodzi o to nawet, przecież nie chodzi o to, że u nas w Polsce rządzi nomenklatura PRL-owska, choć jak widzę pana Czarzastego, to łzami się wokół kręci. Prawda? Moja młodość do mnie wraca, chociaż Czarzasty młodszy ode mnie. Ale to chodzi o pewną pamięć instytucjonalną, przekazywanie stosunku do rzeczywistości, odziedziczenie również pozycji w państwie. To jest niesłychanie ważne. Dlatego zwłaszcza, że my oczywiście mamy, bardzo dużo mówimy demokracji, jest system, w którym żyjemy, demokracja liberalna, to jest oligarchia. Oczywiście o procedurach demokratycznych, ale w ogromnej mierze to jest oligarchia, czyli rządy nielicznych w swoim interesie. I tutaj nastąpiła taka synteza po upadku komunizmu. Postkomuniści, część elit solidarnościowych zawarli sojusz, a potem stworzyli taki wspólny układ. I on trwa i się reprodukuje. Co więcej, on świetnie współgra z systemem Unii Europejskiej i reprodukuje ten system, to zresztą właśnie ta oligarchia jest specyficzna na wymiarze unijnym czy wymiarze całego Zachodu, bo tutaj nie mamy czasu, żeby o tym mówić, bo to jest bardzo specyficzny, nieznany nam wcześniej model, bo to nie jest centralistyczny, to jest układ sieciowy. To jest układ środowisk, które współpracują z sobą, rządzą, ale wcale nie... Władza polityczna jest tylko ich reprezentacją, ale nie ona jest najważniejsza. Ona jest... się ją emanuje jako... wyłania jako swoje przedstawicielstwa. Najważniejszy jest ten układ wielkiego biznesu, potężnych korporacji sędziowskich głównie, czy prawniczych szerzej, mediów, które są własnością wielkiego biznesu. Jeszcze można wymienić parę takich środowisk opiniotwórczych, które tworzą układ ideologiczny, który w imię ideologii rządzi. Znaczy tworzy taki system prawny, w którym wybory znaczą coraz mniej. Rozmawiałeś z panią profesor przed chwilą, mówiłeś o Unii Europejskiej. Przecież my mamy w Polsce 80% regulacji pochodzących z Unii Europejskiej. Zdajmy sobie sprawę, jak bardzo my jesteśmy już ubezwłasnowolnieni. I jakie są te regulacje? Czemu one służą? Byśmy się przyjrzeli, bylibyśmy zdumieni temu. Prawda? One nie są wcale racjonalne. To nie jest, tylko nam się wymawia to. To przez to, jak funkcjonuje Unia Europejska, jak bardzo ona odstaje w tych rankingach ekonomicznych, jak bardzo ona przegrywa konkurencję, to pokazuje, że to nie jest racjonalne, ale służy tym grupom rządzącym, prawda?
1: A ty upatrujesz w takich rzeczach jak ta, która wydarzyła się, powiedzmy sobie szczerze, na razie w małym landzie niemieckim, a nie w całych Niemczech, bo jak ja czytam media, to mam wrażenie, że już Niemcy Alice Weidel opanowała. Na razie opanowała jeden nieduży land. Natomiast czy w takich ruchach, albo w tym...
0: Zygmunt opanował.
1: No tak, albo w rosnącym poparciu dla Frontu Narodowego we Francji, albo w działaniach Farage'a, no już dzisiaj poza Unią Europejską, czy partii Vox, upatrujesz możliwość rozsadzenia tego układu?
0: No on już następuje, w jakimś sensie, to znaczy to jest bunt narodów, jakby się pochwalić.

0: O tym pisałem już prawie 15 lat temu, że następuje bunt narodów. Narody są coraz bardziej czują się ubezwłasnowolnione, ponoszą tego koszty, nie mogą w ogóle wpływać na rzeczywistość. Niby są wybory, ale te tradycyjne partie się zhomogenizowały. Nastąpiła taka ujednolicenie. Tradycyjna prawica została europejska, skolonizowana przez lewicowo-liberalne środowiska, na przykład CDU w Niemczech. No się właśnie ideowo to w ogóle od SPD się nie różni, ale podobne procesy mieliśmy we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Włoszech. I w związku z tym narasta ten bunt i sprzeciw narodów przeciwko temu, co się dzieje, i domaganie się uzyskania głosu i wpływu na rzeczywistość. I stąd pojawiają się te partie z zewnątrz, które ten główny nurt usiłuje wypchnąć, zablokować, uniemożliwić im funkcjonowanie. I wygranie w Saksonii-Anhalt maleńkiego landu, który jest mniejszy, liczby mniej ludności niż Warszawa.
1: 2 100 000.
0: Mniej niż Warszawa. To pokazuje, że nie można, ta zapora ogniowa, to się tak ładnie nazywało frontowo w Niemczech, zapora ogniowa przestaje działać. I to wskazuje na to, że ten układ nie będzie mógł funkcjonować tak jak teraz. Jak coś będzie działo, tego oczywiście nie wiemy. Ale we Francji wygra Marine Le Pen, jeśli coś nie zrobią, wybory prezydenckie. To jest system quasi prezydencki w drugim najważniejszym państwie Unii Europejskiej. Ale chciałeś coś mówić.
1: Tak, chciałem zapytać, bo są dwa mechanizmy, o których się mówi w sytuacji, kiedy dochodzą tak zwani populiści. Czyli tak naprawdę to jest zbiorcza nazwa wszystkich formacji, które podważają układ europejski tych z prawej strony. I właściwie są dwa mechanizmy. Jeden mechanizm to jest taki, że one są inkorporowane, czyli są wciągane, trochę tak jak część prawicy została kiedyś wciągnięta w ten układ i zaczynają w ramach jego działać. No myślę, że Roman Giertych jest takim przykładem. A drugi mechanizm, no to jest w gruncie rzeczy zrozumienie takiego kordonu bezpieczeństwa, że to są prorosyjscy faszyści, co nie zawsze nie jest do końca prawdą, szczerze mówiąc.
0: Ja bym tu o Giertych w ogóle nie mówił, bo to jest sposób kupowania postaci, wyciągania pojedynczych postaci. Tak się robi. Unia Europejska w ten sposób kolonizuje nasze kraje po prostu. Donald Tusk jest doskonałym przykładem. Człowiek, który zostawił najważniejszą funkcję w państwie polskim na rzecz intratnej synekury, mało znaczącej w Unii Europejskiej. To powinno go skompromitować w Polsce.
1: Jak to był prezydentem Europy.
0: No tak, wiemy właśnie. Jak zresztą on rządził tą Europą. Ale to są pojedyncze postacie, jest mniej ważne. Natomiast już w wypadku ugrupowań, które to już jest dużo trudniej. I teraz to nie jest tak, że jeżeli trzyma się pod pokrywą, prawda, narody, społeczeństwa i one coraz bardziej mają to poczucie odebrania im sprawczości, mało tego upokarzania ich permanentnie, to jeżeli one się wyzwalają, to nie tylko wyzwalają się pozytywne rzeczy. I w związku z tym musimy sobie z tego zdać sprawę. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że narody, państwa mają odmienne interesy. Tylko nam się to sprzedawało, te interesy silni, zwłaszcza Niemcy w Unii Europejskiej, sprzedawali swoje interesy jako interesy unijne. A w tej chwili, więc to nie jest taka prosta. Polityka nie jest prosta. Polityka jest taka, że w pewnych sprawach nam bliżej do pewnych, w innych do innych i musimy zdawać sobie sprawę, że tak musimy grać w polityce. Dokładnie przeciwnie niż Donald Tusk, który po prostu, jak powiedział, płynie w głównym nurcie.
1: To zobaczmy, to wywołany Donald Tusk to jest dość prosty przekaz dotyczący AfD. Możecie Państwo za chwilę zobaczyć wpis Donalda Tuska, który stwierdza, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS.
0: Ja przypomnę, że głównym hasłem takim w polityce zagranicznej, które lansował Donald Tusk, jego minister i zastępca Radosław Sikorski, było płynięcie w głównym europejskim nurcie. No, nie ma chyba takich megalomanów, którzy by stwierdzili, że Polska wyznacza ten główny nurt. Czyli, że płynięcie w głównych nurcie to jest podporządkowanie się silnym w Europie. Czy ci, którzy to robią, są idiotami czy zdrajcami? Bo mi trudno znaleźć inną odpowiedź. To do pana Donalda Tuska, premiera, jest pytanie.
1: Ale to w takim razie zaskoczenie. Niemcy, najpierw przeczytam cytat. Niemcy w Saksonii wystawili rachunek Brukseli za politykę klimatyczną i migracyjną. Tylko reset do pragmatycznych ustawień fabrycznych Unii Europejskiej zatrzyma prorosyjski populizm. Albo Unia Europejska zrobi to sama, albo prędzej czy później będzie zdemontowana. I teraz uwaga, to nie Jarosław Kaczyński, to nie Mateusz Morawiecki i to nie Krzysztof Bosak, tylko to napisała Urszula Pasławska, zastępczyni Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: No to pytanie, co ona robi w tym rządzie? Pytanie, co ona robi w tym PSL-u? No,
1: zakładam, że ona wysyła, mam to wydrukowane na kartce, takie wrażenie dobrze zrobiło. Ona wysyła sygnał, to ja tam jestem ta rozsądna.
0: No dobrze, tylko dlaczego ja jestem ta rozsądna i sygnuję te nierozsądne rzeczy? To było takie ewidentne w wypadku sprawy Macieja Berka, drugiej postaci w rządzie po Donaldzie Tusku, który był jego prawą ręką i który został teraz ma być wrzucony, został wybrany w Sejmie wbrew wszelkim normom do Trybunału Konstytucyjnego. I koalicjanci przecież narzekali, ale jak przyszło co do czego, głosowali jak trzeba. Więc mnie cieszy, że pojawiają się takie głosy. Ja z uznaniem przyjmuję coś takiego, bo jeżeli coś się powie, to już jest, to już jest jakiś czyn nawet. No ale oczekiwałbym konsekwencji pewnych.
1: A tam są takie... A najpierw chciałbym, żebyśmy jeszcze zobaczyli fragment krytyki tego Stok FM z reguły bardzo, bardzo prorządowego.
0: No bo właśnie, tego nie mogą znieść.
2: To jest wstydliwe głosowanie, to jest złamanie standardów, które Koalicja Obywatelska brała na swoje sztandary jeszcze w czasach rządów PiS-u. Te same środowiska, które krytykują teraz Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską, odegrały jakąś mniejszą lub większą rolę w podgrzewaniu atmosfery przed poprzednimi wyborami.
1: No więc kiedyś ci, którzy popierali Koalicję Obywatelską, to mówili, że wszystko jest super. Dzisiaj często się mówi, no to są takie trudne sytuacje, nieładne, czasami trzeba. To jest zupełnie inna formuła poparcia już dla tego rządu.
0: No tak, ale ciągle jeszcze poparcia. No ja mówię, że jest taka specyficzna forma poparcia, istnieje coś takiego jak symetryzm. Istnieją całe media, które są zbudowane na tym, które mówią, no dobra, to jest kolejna afera rządu Tuska, to jest straszne, czy które mówią, ale przecież PiS robił to samo. Chociaż nie robił tego samego, nie wskazują tego. Jeszcze tam pięknie się pojawiają czasami takie wspomnienia, ale PiS będzie robił to samo, albo byłby robił to samo. To jest rozbrajanie opinii publicznej, bo jeżeli mówi się obywatelom, że owszem, to są straszne rzeczy, ale inni konkurenci będą robili dokładnie to samo, no to biedny obywatel mówi, a to pal diabli, co mnie to obchodzi, skoro tak polityka wygląda, to co mnie zależy, na kogo będę głosował. No to jest inna forma rozbrajania właśnie takiego zaangażowania politycznego obywateli. Jest jeszcze jedna sprawa, bo nawet niektórzy ludzie obecnie z Koalicji Obywatelskiej Platformy już nie mogą tego znieść, bo Franciszek Sterczewski na przykład, no mało znany,
1: zaskoczył,
0: ale
1: w tej sprawie.
0: Powiedział, głosował.
1: Znany, no w końcu płynął do słynny jego rejs do gazy.
0: No potem biegał ze Strażą Graniczną
1: z pizzą,
0: na granicy.
1: Dowoził pizzę migrantom, tak, no znana postać.
0: Więc tak, no w tym sensie tak. Ja myślę, że on jest, że przez to, że on nie jest orłem intelektu, to nie, ale to nie chcę rozliczać, to on uwierzył w jakimś sensie w te argumenty. On tak długo mu wbijali w głowę, no, że on nie mógł tego pogodzić, no, że tu co opowiadało się, że my walczymy z upolitycznieniem Trybunału, a tutaj pakujemy najbardziej politycznego kandydata, jaki dotąd istniał Trybunał. No, w związku z tym on zaprotestował. Ale co jest ważne, on tutaj zareagował na to Bartosz Arłukowi, który powiedział, no nie, Franek, jest wojna i mamy... Proszę zwrócić uwagę, Bartosz Arłukowicz też nie jest orłem intelektu i on z powodu swojej takiej z pełną naiwnością odsłonił postawę tych rządzących. To nie jest polityka, to jest wojna. To nie jest demokracja, to jest wojna. Zastanówmy się, wojna jest zaprzeczeniem polityki parlamentarnej. Wojna odmawia racjonalnej debaty. Istotą polityki jest racjonalna debata. Parlamentaryzm jest racjonalna debata. Wojna ją wyklucza. Prawda? I Ale to pokazuje, o co chodzi w tym wypadku. I to niestety to nie tylko w Polsce jest. To jest ta walka, bariera, ta zapora ogniowa. No przecież to są frontowe określenia. Jeśli próbuje wyeliminować przeciwników, to pokazuje, jak daleko zaszliśmy w niszczeniu demokracji, jak bardzo ta demokracja liberalna staje się zaprzeczeniem demokracji.
1: Tam była też ciekawa sytuacja, że ostatecznie Sterczewski chyba tam jednak mocno na niego naciśnięto, bo nie zagłosował, ale zaskoczyła wszystkich Klaudia Jachira, która zagłosowała przeciwko panu, tej nominacji pana Berka. Ale ja chciałem zapytać o trochę inną rzecz. Donald Tusk użył takiego określenia w odniesieniu do tej całej sytuacji podczas kampusu Rafała Trzaskowskiego, że to działanie, zresztą mamy tę setkę, jak czujny, jak ważka, mój drogi wydawca Przemek Wenerski mówi mi, mamy tę setkę i żeby zobaczyć sobie państwo.
3: Więc nie oczekujcie, ja nie będę pięknoduchem. W tej sprawie ja muszę we wrześniu mieć pewność, że nasi sędziowie wejdą do tego gmachu, że będzie, i że to będzie wszystko zgodne z prawem. Może nie będzie estetyczne, może część z was się na mnie obrazi.
1: To jest taka formuła, ja bym prosił o wytłumaczenie, o co chodzi, że może nie będzie estetyczne, ale będzie zgodne z prawem. No to chyba spoko, no jak on nie ma obowiązku zachować się estetycznie, to nie artysta.
0: Ja uważam, że w ogóle ludzie powinni się zachować estetycznie, ale on powiedział wcześniej nasi sędziowie.
1: Ja przypomnę, to kolejna sprawa,
0: w Konstytucji tak jest napisane, że sędziowie mają być niezależni, więc stwierdzenie nasi sędziowie jest zaprzeczeniem konstytucyjnego statusu sędziów. Więc jak to zestawić z tym zgodne z prawem? Co jest najpierw? Najpierw są nasi sędziowie, a potem jest zgodne z prawem. A więc zgodne z prawem tak, jak my je traktujemy. Jako instrument wojny, prawda? Nazywamy to zgodnym z prawem, bo zawsze znajdziemy iluś usłużnych profesorów, ba, tabun usłużnych profesorów, który podpisze wszystko i dokona najbardziej przerażających jakichś operacji pseudointelektualnych, żeby uzasadnić kolejne łamanie prawa. Ale tu się wypsnę Donaldowi Tuskowi, tak powiedział prawdę, tak jak ten Bartosz Arłukowicz. Nasi sędziowie, jest wojna, ma być nasz Trybunał Konstytucyjny i o to chodzi. To niestety pokazuje w jakim modelu żyjemy, w każdym razie do jakiego modelu dążą ci rządzący. Zresztą pokazuje to jeszcze dalej idący w tej chwili sytuacja na Węgrzech. I likwidacji demokracji realnej. I my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jednak w Polsce też zaszliśmy z tym dalej.
1: No ale nie masz wrażenia, że Orban zrobił podkład do tego, co to nie ma.
0: Nie, przepraszam bardzo. Można krytykować Orbana, ale to jest właśnie to samo. Można krytykować Orbana, można narzekać, ale to jest zasadniczy skok jakościowy. Tego nie sposób porównać. Orban się jednak trzymał norm prawnych. Orban zmienił konstytucję i miał do tego prawa. Ci robią rzeczy, które w ogóle niespotykane były w demokracji, bo na przykład wprowadzają kadencyjność posłów, czyli ograniczają prawa wyborcze, nie tylko bierne tym, którzy mają być wybierani, ale zwykłym obywatelom. Tego nie można porównywać z kadencyjnością w jakimś urzędzie. To jest zupełnie coś innego.
1: Czy twoim zdaniem Węgrzy biorą przykład z Polski? Medziar bierze przykład z Tuska?
0: Medziar idzie dalej niż Tusk, bo ma większe możliwości. To pokazuje, co by się działo, gdyby wygrał wybory Trzaskowski w Polsce. Ale co więcej, ja myślę, że tak jak w Polsce była takim poletkiem doświadczalnym i ten establishment europejski, ta oligarchia sprawdza, jak daleko się może posunąć w Europie, to idzie dużo dalej na Węgrzech, bo przecież te wszystkie rzeczy, które powinny wywołać oburzenie, zakwestionowanie i odrzucenie i w ogóle w Brukseli, są witane z uznaniem. Ba, przez polskich komentatorów są witane z uznaniem. Ja czytam w Rzeczpospolitej, że udało się Medziarowi to, co się nie udało Tuskowi.
1: A co by się działo, jakby Viktor Orban coś takiego wprowadzał, albo Jarosław Kaczyński? No to co robi, co dzieje się dzisiaj na Węgrzech, albo to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, mówię, w kontekście Trybunału Konstytucyjnego.
0: No to sobie lepiej nie wyobrażać. No oczywiście byłaby opowieść, że już jest w Polsce faszyzm. I tak była taka opowieść, ale teraz idzie to dużo dalej. No były jakieś środki, pytanie, jak daleko by się posunęła Unia Europejska i co by jeszcze mogła zrobić oprócz tego, co robiła, bo to jak jak oskarżany i o co był rząd Kaczyńskiego, na przykład to naruszanie prawa, mimo tego, że on działał w normach prawa, że to wybór, stworzenie Krajowej Rady Sądownictwa trzymało się zasad konstytucyjnych, gdzieś napisane, że to ustawowość reguluje ustrój Krajowej Rady Sądownictwa, a całe wywody, że właściwie to Krajowa Rada Sądownictwa należy do sędziów, to są wymysłem, prawda, sędziów. Notabene ta polska reforma, którą wprowadzał PiS, nie była, znaczy, czyli udział obywateli za pośrednictwem swoich przedstawicieli, czyli władz ustawodawczych w mianowaniu sędziów, no to jest w większości krajów europejskich normą. Tylko w Polsce tak nie może być.
1: Viktor Orban, kiedy następowało przejęcie telewizji na mocy rozporządzenia sejmowego, które uchyliło właśnie ustawę, to co jest niezgodne z porządkiem konstytucyjnym w Polsce, zażartował albo nie zażartował, że gdyby on to zrobił u siebie, to by na to stało ubrane.
0: No, to był oczywiście żart. Raczej sobie nie wyobrażam interwencji militarnej, ale w jakimś sensie to pokazuje, co się dzieje. No, przypomnijmy sobie, to uchwała, która anuluje ustawę, no to w ten sposób, no to uchwała anulująca ustawę, no to jest system dyktatorski. No po prostu jest system dyktatorski. No to mamy sobie mniejszość, która decyduje pozaprawnie. Przecież mamy pewien porządek prawny. To jest naruszenie fundamentów tego porządku prawnego. No tak jak w ogóle próba penalizacji opozycji, próba kryminalizacji opozycji.
1: A jak na tym tle tego wszystkiego, o czym mówiłeś, oceniasz funkcjonowanie Romana Giertycha w sprawie... Śmiejesz się, jak tylko wymówiłem nazwisko.
0: Roman Giertych powinien siedzieć co najmniej w areszcie. Fakt, że on jest ważną osobą w obecnej władzy, wiceszefem klubu poselskiego koalicji, świadczy o głębi upadku obecnego polityki polskiej.
1: W sprawie Zonda Krypto pełnił właściwie taką potrójną rolę, ponieważ pojechał jako wysłannik do pana Krala, jako wysłannik rządu polskiego, rozumiem, jakiś wysłannik.
0: On był wysłannikiem rządu?
1: Sił prokuratorskich.
0: Miał jakieś glejt? Ja sobie nie przypominam.
1: No ale konsultował to podobno z ministrem Żurkiem i tak dalej.
0: Podobno.
1: Aczkolwiek nie konsultował z prokuratorem krajowym, ale nie jechał jako adwokat pana. Początkowo była informacja, że nie jedzie jako adwokat pana Krala, pomimo że potem powiedział, że jednak był tym adwokatem. Potem wrócił jako adwokat pana Krala, a równocześnie jeszcze powiedział w jednym z wywiadów, że on właściwie to robi w ramach swojej, nie bierze za to pieniędzy, ponieważ robi to w ramach swojej posługi politycznej jako poseł. Dzisiaj pan Kral, no właściwie nie wiadomo, no wycieki z tych przesłuchań muszą płynąć albo od Romana Giertycha, albo z prokuratury, które grają do jednej bramki jakby. Jak oceniasz tą sytuację? Czy to jest sterowane przez Donalda Tuska?
0: No przecież ja rozumiem twoje retoryczne pytanie, no ale zastanówmy się. Jedzie najbardziej zażarty człowiek, który mówi to, że chce wsadzić do więzienia przeciwników politycznych. Człowiek, który pozwolił sobie powiedzieć coś takiego w momencie, kiedy po próbie samobójczej asystentki Morawieckiego, aresztowanej prawem kaduka, siedzącej w areszcie prawem kaduka. Jej syn jest człowiekiem, chłopcem autystycznym. Po jego próbie samobójczej on powiedział, gdyby zeznawała co trzeba, a tak jak Tomasz Mraz, dokładnie on tak to powiedział, to już by kto inny siedział, a ona by się mogła bawić synkiem. Co on powiedział? On powiedział, zeznawał jak trzeba i nie będziesz siedziała. Siedzisz dlatego, że masz zeznać co trzeba. Po to, żeby dać panu Kralowi bezkarność w Polsce, no to on ma coś zeznać. Ma zeznać przeciwko Giertychowi, jedzie po to Giertych do niego. Giertych staje się adwokatem. My słyszymy cały czas, że PiS podobno jest umoczony w Zonda Krypto. Nie, przepraszam bardzo. Jeden z głównych polityków Platformy jest adwokatem pana Krala, szefa Zonda Krypto. Kto jest umoczony w Zonda Krypto? Kto reprezentuje interesy Zonda Krypto? No Koalicja Obywatelska, no i Expressis Verbis.
1: ta sprawa komu zaszkodzi? Prawicy, Donaldowi Tuskowi, jak...
0: Gdyby ludzie naprawdę
1: się potoczył.
0: Widzieli rzeczy tak, jak one się mają, no to nie mogłaby zaszkodzić opozycji, tylko władzy, ale musimy zdać sobie sprawę, że większość mediów, ośrodków opiniotwórczych sprzedaje im zafałszowany obraz rzeczywistości. W związku z tym, ja nie wiem, jak to jest, bo jak zostanie to odebrane, bo wreszcie może oni dojdą do takiego wniosku, no nie wiemy, o co chodzi, ale wiemy, że są umoczeni. I o to chodzi naprawdę. Mnożyć te zarzuty, które nawzajem się często wykluczają. Tylko nikt już tego nie będzie analizował. Tylko tyle jest tych zarzutów, że już no rzeczywiście to jakieś podstawy to musi mieć, mówi ten biedny, oszołomiony ich odbiorca.
1: No ale Bronku, uczciwie mówiąc, no, gdyby pan Piesiewicz nie przyjął zegarka za 40 tysięcy euro, to też mniej amunicji gier tych miałby w magazynku.
0: Przepraszam, pan Piesiewicz jest wiceszefem PiSu?
1: Był szefem Polskiego Komitetu.
0: Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A to jest, przepraszam, to należy do PiSu? To jest część PiSu? Przepraszam bardzo, można mieć... Pan Piesiewicz był w tych strukturach tych olimpijskich, zanim jeszcze PiS rządził, i za czasów PiSu, i potem też jakiś czas był. W związku z tym można narzekać, no, że to w ogóle to groteskowe dla mnie, to paradowanie z tym zegarkiem, ale powiedzmy, sam powiedziałeś, że u nas nie obowiązują estetyczne miary, no, więc ja się zamykam w tej kwestii. Natomiast no, jaki to ma związek z oskarżeniem PiSu? Czy tam, gdyby nawet był członkiem PiS, pan Moskal nie powinien jechać na zaproszenie jakiś tam, nie pamiętam gdzie, pana Przemysława Krala. To są pewne naganne rzeczy, ale nigdy nie powiedziałem, że PiS to jest zbiorowisko aniołów i że wszystko, co robił, jest dobre. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że pewne błędy, a nawet akty korupcji, które się zdarzały, są czymś innym niż oskarżenie ugrupowania całego. Natomiast tu, w tym wypadku, obecnie mamy do czynienia, te afery ujawniają nam metody, ta seria afer, metody działania rządu Tuska. To nie jest afera, to jest metoda.
1: Czy ty w tym wszystkim, w funkcjonowaniu takich, no jakoś ta giełda musiała funkcjonować, była chroniona, co no, wskazywano, że była bardzo długo chroniona także za czasów rządów Koalicji Obywatelskiej, no i nie dochodziło do jakiejś koordynacji informacji dotyczących jej funkcjonowania i ona cały czas funkcjonowała, prokuratura była bierna pomimo oczywistych ostrzeżeń. Czy ty w funkcjonowaniu takich instytucji dostrzegasz jeszcze wpływ, czy to perlowskich służb specjalnych, czy jakiegoś rodzaju...
0: Ja bym się nie odwołał do PRL-owskich służb specjalnych. Zostawmy, tamci już zwykle ziemię gryzą, zostały takie mamuty jak ja, jeszcze dożywocił. Natomiast istnieją wywodzące się z tego pewne grupy interesu, które nauczyły się funkcjonować, prawda? Które nauczyły się korzystać na niedomogach państwa i dysfunkcjach państwa. To nie jest tylko w Polsce. Cała Unia Europejska jest przesiana właśnie przez fakt, że to jest taki system o niejasnym sposobie zarządzania. W związku z tym otwiera perspektywy dla rozmaitych lobbystów, którzy pod pretekstem wspaniałych tam ekologicznych posunięć rozgrywają swoje interesy naszym kosztem. Ale w Polsce tu mamy cały czas coś takiego. To, że działała ta zanda krypto, to nawet nie chodzi o to, bo ja to mniej widzę w kategoriach rynku tych kryptowalut, bo to była piramida finansowa, która odwoływała się do, wprawdzie, że ich kapitał jest zbudowany na kryptowalutach, no ale mogła powiedzieć, że ich kapitał jest na bursztynie i złocie. No.
1: Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Bronisław Bilstein. Dziękuję bardzo. Serial kiedy rusza?
0: No, serial rusza 10. Zapraszam wszystkich września. Już w jedynce o porę 22:30, ale będzie można go zobaczyć, mam nadzieję, na VOD. Już można oglądać go na VOD.
1: Bronisław Bilstein, zapraszający do TVP w likwidacji. Niecodzienna sytuacja. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ślicznie Państwu.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. W poniedziałek członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecydują, kto pokieruje stowarzyszeniem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Ostateczna decyzja należy jednak do zarządu, mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
1: Bo jestem pod wrażeniem, jak jednomyślni byli wszyscy uczestnicy tego spotkania. To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
0: Członkowie prezydium zobaczyli też m.in. dokument, który rozwiązuje umowę z firmą Zonda Krypto, a także otrzymali informacje o bieżącym stanie finansowym związku. Nie jest dobrze, przyznaje wiceprezes Adam Korol.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
0: Z informacji przekazanych przez Polski Komitet Olimpijski wynika też, że Radosław Piesiewicz z racji niewypełniania obowiązków prezesa przestał otrzymywać wynagrodzenie. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalna informacja Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów. A o szczegółach wie nasz reporter Jakub Solarz.
3: Bartoszowi Bochańczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: W terminie dwóch dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
3: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
5: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
3: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
0: Krakowska Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatury Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Zatem 27 września w przedterminowych wyborach weźmie udział w sumie 8 kandydatów. Oprócz wspomnianych są to Łukasz Gibała, Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Michał Klimek. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak na prezydencką propozycję reaguje premier.
6: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla Zonda Krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
7: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
6: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem